0: O konieczności konsolidacji szpitali mówił w Radiu Katowice wicemarszałek województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Dostęp do lokalnej, zdrowej żywności w miastach będzie tematem 24-godzinnych zmagań studentów w ramach Klimatonu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie odnotowano niepokojących zdarzeń w szkołach i placówkach oświatowych województwa śląskiego, informuje policja. Funkcjonariusze od rana byli w gotowości po dwóch dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu. Jak mówi Sabina Hyragieres, rzeczniczka śląskiej policji, sygnały o różnych

0: No i oczywiście patrolujemy okolice placówek oświatowych, dbamy o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników.
1: Policja apeluje także do rodziców o rozmowę ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z bezmyślnym przekazywaniem niesprawdzonych informacji czy gruźb, które, jak podkreśla, nie są żartami. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w regionie, zapowiedział na antenie Radia Katowice Waldemar Bojarun, wicemarszałek województwa śląskiego, odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Samorząd regionu prowadzi obecnie 43 szpitale. Zdaniem Waldemara Bojaruna potrzebujemy konsolidacji szpitali, co pozwoli ograniczyć liczbę podmiotów prowadzących jednostki. Ten ruch jest konieczny z wielu powodów.
2: Depopulacja jest największym wyzwaniem nie tylko województwa śląskiego, ale wszystkich szybko rozwijających się regionów w Europie i to dotyczy nas. Oddziałów szpitalnych, ginekologicznych, ginekologiczno-położniczych tak naprawdę dzisiaj jest niestety za dużo. Nikt nie chce ich zamykać, ale prawda jest bardzo smutna. Jest różnica pomiędzy taką reorganizacją polegającą na połączeniu dwóch, trzech jednostek i takimi modelami poszły inne województwa.
1: Szpitale mogą zaoszczędzić się, zlecając pewne usługi, takie jak sprzątanie, ochrona czy zakup leków wspólnie. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje też mapę potrzeb zdrowotnych, która ma być punktem wyjścia do bardziej efektywnego zarządzania lecznicami.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Jest przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Zakres prac obejmie okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu oraz głównej alei parkowej. Jak mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną stare budynki magazynowo-biurowe.
4: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
1: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do parku. Miasto czeka na ofertę wykonawców do 3 listopada. Do 21 października studenci z całej Polski mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Klimatonu GZM, podczas którego będą opracowywać rozwiązania ułatwiające dostęp do zdrowej, lokalnej żywności w miastach. Klimaton to 24-godzinny maraton kreatywnego myślenia o ochronie klimatu. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata. Akcja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się 26 i 27 października na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W nocy i jutro spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura w sobotę od 14 do 16 stopni. Będzie mocniej wiać.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Są prawie 4 minuty po północy. Andrzej Kocjan, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Na 3 miesiące trafił do aresztu 19-latek podejrzany o zranienie nożem 9 osób w szkole i w jej okolicach w Ostrołęce. Zdecydował o tym tamtejszy sąd okręgowy. Rzecznik sądu Michał Pieńkowski uzasadnia motyw tej decyzji.
1: Przede wszystkim jest duże prawdopodobieństwo, że podejrzany popełnił te czyny, które mu zarzucono. Sąd uznał, że jest tutaj również zagrożenie surową karą. Sąd również uznał, że jest duże niebezpieczeństwo, że podejrzany, jeżeli przebywałby na wolności, mógłby dopuścić się ponownie czynów zabronionych o znacznej społecznej szkodliwości. Jak również uznał, że podejrzany, przebywając na wolności, mógłby podjąć próby bezprawnego wpływania na tok tego postępowania.
0: Z kolei 15-letni nożownik z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek zabił przedwczoraj 37-letnią woźną i zranił dwie inne osoby. Najnowsza fala przemocy w szkołach i niepokojące treści publikowane przez młodych ludzi mogą wpisywać się w działania związane z wojną hybrydową, uważa wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Wicepremier i szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz nie wykluczył rosyjskiego wątku w tej sprawie. Dzisiaj wojna hybrydowa polega na aktach dywersji i próbach dezinformacji, podkreślała Sobkowiak-Czarnecka w TVP Info.
2: Dzisiaj służby intensywnie, także te, które są służbami współpracującymi z MON-em, badają i także wojska cyberprzestrzeni. Jaki był powód? Czy to po prostu kwestia paniki, jaka została zasiana?

0: Czy jest w tym wszystkim też jakiś ślad ze wschodu?
1: Wiceszefowa MON-u odniosła się również do pomysłu stałej obecności żołnierzy przed szkołami. Jak stwierdziła, w tej chwili nie wyobraża sobie takiego rozwiązania. Drugie podejście do ustawy wdrażającej unijny akt o usługach cyfrowych. Zezwala ona na blokowanie nielegalnych treści w internecie, w tym m.in. przypadków nawoływania do przemocy. W połowie przyszłego tygodnia ustawą przyjętą w czwartek wieczorem przez Sejm zajmą się senatorowie. Pierwszą wersję zawetował na początku roku prezydent Karol Nawrocki.
2: Przedstawiciele rządu tłumaczą, że państwo musi mieć narzędzia pozwalające szybko reagować na nielegalne treści w internecie. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ma nadzieję, że prezydent tym razem ustawę podpisze, choć jak mówił, używał już wszystkich argumentów.
3: Prosiłem prezydenta wielokrotnie o spotkania. Nigdy nie było takiej chęci. Zaprosiłem pana prezydenta osobiście i moi ministrowie na konsultacje społeczne. Nikt nie przyszedł na konsultacje społeczne. Przysłali nam uwagi. Wprowadziliśmy uwagi. Co mamy zrobić? Znaczy, gdzie jest rozsądek?
2: Prezydent, wetując ustawę w styczniu, podkreślał, że to próba wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości na pytanie, co teraz zrobi Karol Nawrocki, odpowiedział.
4: Myślę, że podpiszę, aczkolwiek tam no, nie wszystko jest dobre w tej ustawie. Trzeba pamiętać o tym. Czasami trzeba zważyć, która wartość jest ważniejsza, co jest ważniejsze. To już będzie decyzja pana prezydenta.
2: W przyszłym tygodniu ustawą zajmą się senatorowie. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
1: Premier Izraela Benjamin Netanyahu ostro skrytykował przyznanie pokojowej nagrody Nobla południowoafrykańskiej prawniczce Navi Pillay, która kierowała komisją ONZ oskarżającą Izrael o ludobójstwo w Strefie Gazy. Zarzucił norweskiemu komitetowi noblowskiemu utratę moralnego kompasu. Jeszcze dalej poszły Stany Zjednoczone, ogłosiły nałożenie nowych sankcji na Międzynarodowy Trybunał Karny. Navi Pillay to była sędzia tego trybunału. Jego obecna szefowa Tomoko Akane zapowiada, że Haga nie ugnie się pod groźbą sankcji.
6: Let me be clear.
1: Chcę wyraźnie podkreślić, Międzynarodowy Trybunał Karny nie ulega zewnętrznym naciskom, które służą jedynie sprawcom najpoważniejszych zbrodni budzących niepokój społeczności międzynarodowej. Dzisiaj ponownie potwierdzam niezachwiane zaangażowanie Trybunału w pełną realizację jego mandatu w sposób niezależny i bezstronny oraz z myślą o ofiarach. Wcześniej USA nałożyły sankcje na sędziów i prokuratorów Trybunału, teraz sankcjami zostaną ukarane firmy, które świadczą usługi dla MTK. Władimir Putin i Donald Trump rozmawiali przez telefon. Pierwszą informację na ten temat przekazał prezydent Stanów Zjednoczonych. Według niego rozmowa miała być sukcesem i dotyczyła m.in. eksportu rosyjskiego oleju napędowego. Portal Meduza napisał, że w związku z rozmową Trumpa z Putinem, amerykański Departament Finansów wydał czasową licencję na dostawy rosyjskiego paliwa na światowe rynki do 7 kwietnia przyszłego roku.
7: O rozmowie telefonicznej przywódców Rosji i Stanów Zjednoczonych poinformował także kremlowski wysłannik Kirill Dmitriew. Według jego słów energetyczna i gospodarcza współpraca Stanów Zjednoczonych i Rosji przyniesie korzyść całemu światu. Jak do tej pory w komunikatach płynących z Waszyngtonu i Moskwy nie wspomniano o sytuacji na Ukrainie. Donald Trump pochwalił się, że Rosja dostarczy na rynek amerykański 300 tysięcy ton oleju napędowego i 500 tysięcy ton na światowe rynki. Ma tak się stać w listopadzie. Później ten kraj eksportować będzie jeszcze 1 000 000 ton surowca, dodał Trump. Niezależni komentatorzy zwracają uwagę, że takie decyzje są na rękę Władimirowi Putinowi, który będzie mógł pozyskiwać pieniądze na prowadzenie wojny przeciwko Ukrainie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: W nocy deszczowe chmury będą się przemieszczać z zachodu w głąb kraju na termometrach od 3 stopni na Podhalu, 6 na południowym wschodzie, od 18 do 11 stopni na przeważającym obszarze kraju, najcieplej będzie na Helu, tam około 12 stopni, wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem dość silny, a w górach porywisty.
5: Jedynka. Polskie Radio.
1: Dzisiaj jest sobota, 10 października.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Na czyimś gruncie warszawskim wybudowano tymczasem kolejny obiekt. Bar McDonalda. Środki masowego przekazu potraktowały przywiezienie hamburgera do Polski na równi z przywiezieniem prochów Haderewskiego. Zaś Big Mac witany był według tego samego protokołu, co obraz tuż.

0: Jest 23. W śląskich szkołach było dziś spokojnie, przekazuje policja. Po atakach nożowników w dwóch szkołach na Mazowszu w całej Polsce zamknięto kilkadziesiąt placówek. O konieczności konsolidacji szpitali mówił w Radiu Katowice wicemarszałek województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Dostęp do lokalnej, zdrowej żywności w miastach będzie tematem 24-godzinnych zmagań studentów w ramach Klimatonu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie odnotowano niepokojących zdarzeń w szkołach i placówkach oświatowych województwa śląskiego, informuje policja. Funkcjonariusze od rana byli w gotowości po dwóch dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu. Jak mówi Sabina Hyra-Gieres, rzeczniczka śląskiej policji, sygnały o różnych zdarzeniach są na bieżąco weryfikowane.
2: Każdy taki sygnał traktujemy bardzo poważnie. Na bieżąco go weryfikujemy, sprawdzamy. Oczywiście, jeśli potwierdzimy zgłoszenie, to podejmujemy odpowiednie czynności. Na tę chwilę nie odnotowaliśmy zdarzeń, które stwarzałyby realne zagrożenie bezpieczeństwa. Od wczoraj oczywiście patrolujemy okolice placówek oświatowych, dbamy

0: od zagrożeń i konsekwencji związanych z bezmyślnym przekazywaniem niesprawdzonych informacji czy gruźb, które, jak podkreśla, nie są żartami. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w regionie, zapowiedział na antenie Radia Katowice Waldemar Bojarun, wicemarszałek województwa śląskiego, odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Samorząd regionu prowadzi obecnie 43 szpitale. Zdaniem Waldemara Bojaruna potrzebujemy konsolidacji szpitali, co pozwoli ograniczyć liczbę podmiotów prowadzących jednostki. Ten ruch jest konieczny z wielu powodów.
1: Depopulacja jest największym wyzwaniem nie tylko województwa śląskiego, ale wszystkich szybko rozwijających się regionów w Europie i to dotyczy nas. Oddziałów szpitalnych, ginekologicznych, ginekologiczno-położniczych tak naprawdę dzisiaj jest niestety za dużo. Nikt nie chce ich zamykać, ale prawda jest bardzo smutna. Jest różnica pomiędzy taką reorganizacją polegającą na połączeniu dwóch, trzech jednostek i takimi modelami poszły inne województwa.
0: Szpitale mogą zaoszczędzić się, zlecając pewne usługi, takie jak sprzątanie, ochrona czy zakup leków wspólnie. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje też mapę potrzeb zdrowotnych, która ma być punktem wyjścia do bardziej efektywnego zarządzania lecznicami.
2: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Zakres prac obejmie okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu oraz głównej alei parkowej. Jak mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną stare budynki magazynowo-biurowe.
3: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
0: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do parku. Miasto czeka na oferty wykonawców do 3 listopada. Do 21 października studenci z całej Polski mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Klimatonu GZM, podczas którego będą opracowywać rozwiązania ułatwiające dostęp do zdrowej, lokalnej żywności w miastach. Klimaton to 24-godzinny maraton kreatywnego myślenia o ochronie klimatu. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata. Akcja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się 26 i 27 października na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W nocy i jutro spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura w sobotę od 14 do 16 stopni. Będzie mocniej wiać.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. RCB informuje, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. Ostrzeżenie trafiło do mieszkańców powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego, w tym do miast Lublina, Rzeszowa, Chełma, Zamościa i Przemyśla. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących sytuacji. Fala fake newsów po tragicznych wydarzeniach w szkołach na Mazowszu. Służby apelują o nierozpowszechnianie fałszywych informacji. Każde zgłoszenie dotyczące gruźb w szkołach jest natychmiast weryfikowane przez policję. Do tej pory przeprowadziliśmy czynności z 6 nastolatkami, mówi Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
6: W Radomiu funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. Po publikacji filmów z groźbami w mediach społecznościowych został zatrzymany 17-latek z powiatu przasnyskiego oraz 13-latka z Płocka.
5: O dalszym losie nieletnich zadecydują sądy rodzinne, a w jednej sprawie prokurator ma przedstawić zarzuty. Tragiczne zdarzenia, do których doszło w ostatnich dniach na Mazowszu, wywołały w przestrzeni medialnej falę fake newsów. Z obawy o bezpieczeństwo 49 szkół na Mazowszu odwołało wczoraj lekcje. Apelujemy o nierozpowszechnianie fałszywych informacji, dodaje Piotr Pokorski.
6: Każda zapowiedź wywołania alarmu albo popełnienia przestępstwa pociąga za sobą realne skutki prawne. Apelujemy o nierozpowszechnianie informacji, które nie zostały potwierdzone. może przyczyniać się to do szerzenia niepotrzebnego lęku.

0: Policja skontrolowała w całym kraju wczoraj 35 tysięcy szkół. Zatrzymano też 59 osób, które groziły innym. Cyberwojska zaangażowane w monitorowanie sieci pod kątem dezinformacji po atakach w szkołach, poinformował o tym Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON mówił, że trzeba sprawdzić, czy w szerzenie fałszywych informacji po atakach nożowników były zaangażowane rosyjskie służby.
1: Wątek, który musi być rozważany, czyli wątek rosyjski. Jeżeli nawet pierwszy etap nie był z tym związany, to tego też nie należy wykluczyć, czyli działalność, ta tragedia, do której dochodzi jedna i druga bezpośrednio, to na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej.
0: Sąd w Ostrołęce zdecydował o areszcie dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczydołu Nowin pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek zabił w szkole 37-letnią woźną. W poniedziałek Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Pegasusa zaprezentuje raport ze swoich prac. Dokument liczy ponad 700 stron, a także potwierdza, że Pegasus został zakupiony i używany przez służby bez akredytacji, poinformowała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Magdalena Sroka.
2: Służby, gdyby w mojej ocenie nie naciski polityczne, nie zdecydowałyby się na zakup i korzystanie z takiego narzędzia. To było tak niebezpieczne narzędzie, które w rękach nieodpowiedzialnych ludzi mogło doprowadzić do naprawdę tragedii. Mitem jest fakt, że służyło do szpiegowania szpiegów, ponieważ były blokady na poszczególne wprost wymienione państwa, gdzie nie można było tego stosować.
0: Zdaniem Magdaleny Sroki Pegasus był używany przez poprzednie władze do szpiegowania przeciwników politycznych. W poniedziałek komisja ma poinformować o kolejnych zawiadomieniach do prokuratury. Komisja Wenecka przyjęła opinię w sprawie uprawnień prezydenta Polski przy obejmowaniu stanowisk przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dokument zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu. Do tego czasu jego treść jest tajna.
3: Opinia dotyczy m.in. 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Spór dotyczy tego, jaką rolę w obejmowaniu urzędu przez sędziów powinien odgrywać prezydent. W obradach komisji uczestniczyli z Polski przedstawiciel prezydenta, kancelarii Sejmu i konstytucjonalista. O wydanie opinii zwrócił się do Komisji Weneckiej Komitet Monitorujący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Kontroluje on, czy państwa członkowskie przestrzegają zasad demokracji, praworządności i praw człowieka. Komisja Wenecka jest organem doradczym Rady Europy. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Navi Pillay, pochodząca z Indii, żyjąca w RPA, działaczka na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego, została laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. Dr Justyna Bartosiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego uważa, że wybór komitetu daje jasny sygnał dla światowych przywódców.
4: To jest taka szersza opinia i postrzeganie, w jaki sposób świat, porządek międzynarodowy powinien być zorganizowany, czyli powrót i zwrócenie uwagi, że prawo międzynarodowe ma znaczenie, że instytucje międzynarodowe są istotne i że to nie jest prawda, że one nie mają znaczenia i że w zasadzie ten, kto ma siłę, to narzuca warunki gry.
0: Wręczenie Pokojowej Nagrody Nobla 10 grudnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. W sobotę przelotne opady deszczu. Temperatura w dzień od 12 do 16 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11, a najcieplej na południowym wschodzie 18 stopni.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

bezpieczniej. Teraz tracę grunt i lecę. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów mogłem mieć i więcej. Głuchy telefon mówi mi.

ciebie. Próbuję, ale trochę nie chcę. Dalej wisisz na liście gości obok lżejszych uzależnień. Mam wspomnienia, które widzę wszędzie. Kilka błędów, mógłbym mieć ich więcej. Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon poza tym.

pobrzejszych uzależnień. Teraz milcz, ja tymczasem.

0: Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Rzucam skarpety se byle gdzie. Otwieram browara, wkładam se dres. Grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego chcesz.

0: Jest 23. W śląskich szkołach było dziś spokojnie, przekazuje policja. Po atakach nożowników w dwóch szkołach na Mazowszu w całej Polsce zamknięto kilkadziesiąt placówek. O konieczności konsolidacji szpitali mówił w Radiu Katowice wicemarszałek województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Dostęp do lokalnej, zdrowej żywności w miastach będzie tematem 24-godzinnych zmagań studentów w ramach klimatonu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie odnotowano niepokojących zdarzeń w szkołach i placówkach oświatowych województwa śląskiego, informuje policja. Funkcjonariusze od rana byli w gotowości po dwóch dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu. Jak mówi Sabina Hyragires, rzeczniczka śląskiej policji, sygnały o różnych zdarzeniach są na bieżąco weryfikowane.
2: Każdy taki sygnał traktujemy bardzo poważnie. Na bieżąco go weryfikujemy, sprawdzamy. Oczywiście, jeśli potwierdzimy zgłoszenie, to podejmujemy odpowiednie czynności. Na tę chwilę nie odnotowaliśmy zdarzeń, które stwarzałyby realne zagrożenie bezpieczeństwa. Od wczoraj oczywiście patrolujemy okolice placówek oświatowych, dbamy o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników.
0: Policja apeluje także do rodziców o rozmowę ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z bezmyślnym przekazywaniem niesprawdzonych informacji czy gróźb, które, jak podkreśla, nie są żartami. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w regionie, zapowiedział na antenie Radia Katowice Waldemar Bojarun, wicemarszałek województwa śląskiego odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Samorząd regionu prowadzi obecnie 43 szpitale. Zdaniem Waldemara Bojaruna potrzebujemy konsolidacji szpitali, co pozwoli ograniczyć liczbę podmiotów prowadzących jednostki. Ten ruch jest konieczny z wielu powodów.
3: Depopulacja jest największym wyzwaniem nie tylko województwa śląskiego, ale wszystkich szybko rozwijających się regionów w Europie i to dotyczy nas. Oddziałów szpitalnych, ginekologicznych, ginekologiczno-położniczych tak naprawdę dzisiaj jest niestety za dużo. Nikt nie chce ich zamykać, ale prawda jest bardzo smutna. Jest różnica pomiędzy taką reorganizacją polegającą na połączeniu dwóch, trzech jednostek i takimi modelami poszły inne województwa.
0: Szpitale mogą zaoszczędzić się, zlecając pewne usługi, takie jak sprzątanie, ochrona czy zakup leków wspólnie. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje też mapę potrzeb zdrowotnych, która ma być punktem wyjścia do bardziej efektywnego zarządzania lecznicami.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Zakres prac obejmie okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu oraz głównej alei parkowej. Jak mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną stare budynki magazynowo-biurowe.
4: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
0: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do parku. Miasto czeka na oferty wykonawców do 3 listopada. Do 21 października studenci z całej Polski mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Klimatonu GZM, podczas którego będą opracowywać rozwiązania ułatwiające dostęp do zdrowej, lokalnej żywności w miastach. Klimaton to 24-godzinny maraton kreatywnego myślenia o ochronie klimatu. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata. Akcja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się 26 i 27 października na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W nocy i jutro spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura w sobotę od 14 do 16 stopni. Będzie mocniej wiać.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Ja. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam.

0: W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało po północy alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB wysłało do mieszkańców tych województw komunikat o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo, oczekuj dalszych komunikatów. 59 osób zatrzymali policjanci w związku z groźbami ataków w szkołach. To efekt całodziennej akcji policji zarządzonej po atakach nożowników w ostatnich dniach. Mundurowi skontrolowali prawie 35 tysięcy placówek.
1: Działania policji prowadzone były w całym kraju po atakach nożowników w szkołach, w środę w Ostrołęce i w czwartek w Leszczydole-Nowinach, a także fali nieprawdziwych informacji krążących w mediach społecznościowych. W 45 szkołach, głównie na Mazowszu, odwołano lekcje. Sporo pracy mieli też mazowieccy policjanci, poinformował młodszy aspirant Piotr Pokorski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
2: W Żyradowie funkcjonariusze zatrzymali 15-latka, który w internecie groził innym osobom pozbawieniem życia i zabezpieczyli przy nim ostre narzędzie. Po publikacji filmów z groźbami w mediach społecznościowych został zatrzymany 17-latek z powiatu przasnyskiego oraz 13-latka z Płocka.
1: Decyzją sądu 15-latek spod Żyrardowa spędzi 3 miesiące w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. 17-latek usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gróźb karalnych. Nastolatek został objęty policyjnym dozorem. W wielu przypadkach dzieci tłumaczyły, że opublikowały niestosowne treści dla żartu. Agata Król, Polskie Radio.
0: Sąd w Ostrołęce zdecydował o areszcie dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób. Mężczyźnie grozi dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik ze szkoły pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich i przebadany psychiatrycznie. Później może być sądzony jako osoba dorosła. Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego w ramach porozumienia zawartego z prezydentem Władimirem Putinem, informuje Donald Trump. Obaj przywódcy rozmawiali wcześniej przez telefon. Departament Skarbu USA tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku na mocy ogólnego zezwolenia wydanego w piątek. Ceny oleju napędowego gwałtownie wzrosły na całym świecie. Według Donalda Trumpa główną przyczyną są ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, które zmusiły Moskwę do wprowadzenia zakazu eksportu tego paliwa na światowy rynek. Również Iran i sprzymierzeni z nim Huti atakowali rafinerie na Bliskim Wschodzie, co dodatkowo ograniczyło podaż paliw. Informację potwierdziła strona rosyjska. Wysłannik Władimira Putina, Kirill Dmitrijew, napisał w internecie, że przywódcy odbyli udaną rozmowę telefoniczną, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że prezenty dla rosyjskiego przywódcy Władimira Putina w postaci złagodzenia sankcji nie doprowadzą do pokoju, a Rosja odpłaci za ustępstwa jeszcze większym terrorem. Nawet 123 miliardy euro może trafić do Polski ze środków unijnych. Trwają właśnie prace nad przyszłym budżetem unijnym. Część tej kwoty trafi na Śląsk. Jak mówi europosłanka Mirosława Nykiel, zmienia się filozofia rozdziału unijnych środków.
3: Zmienia się perspektywa widzenia europejskiego z uwagi na perspektywę globalną. Wiadomo, nie tylko za granicą wojna, ale w wielu innych miejscach też. No i musimy przestawić trochę nasze priorytety. No przecież nie dawano tyle pieniędzy nigdy na obronność. Teraz to jest głównym celem i przestawiliśmy polską politykę na ten cel.
0: Podobnie jest w Europie. Na pewno w kolejnej unijnej perspektywie znika Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, podobnie jak prawie 20 innych podobnych funduszy celowych, ale to nie oznacza, że środków na transformację nie będzie. Jak jednak zaznacza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, są też inne cele.
4: Zależy nam, żeby to było dobre miejsce do życia, żeby ludzie tu chcieli mieszkać. Mamy dość duży kłopot. Obserwujemy, że ludzie młodzi nam wyjeżdżają, więc zatrzymanie tych młodych ludzi, poznanie ich preferencji, co sprawić, żeby tu zostali. Gdy to się dowiemy, kończymy te badania, żeby spróbować wiedzieć. Będziemy duże środki inwestować w to właśnie, jakie oni mają potrzeby. Na pewno nam wychodzi, że mieszkania są drogie.
0: Pieniądze mają wyrównać szanse pomiędzy poszczególnymi regionami. W Słupsku rozpoczyna się 32. Komeda Jazz Festival. To wydarzenie to nie tylko koncerty, ale i muzyka komedy, która ma szczególne znaczenie, podkreśla organizator profesor Leszek Kułakowski.
5: Reinterpretacje, rearanżacje muzyki, komedy, odczytywanie na nowo. Też panele komedowskie, które są organizowane przez wybitnego dziennikarza Andrzeja Winiszewskiego w bibliotece. Też mamy filmy z muzyką komedy, jam session, także wydarzenie wokół kultury, wokół komedy, wokół jazzu polskiego.

0: Komeda Jazz Festival potrwa do 5 listopada. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu przemieszczające się od zachodu w głąb kraju. Temperatura na przeważającym obszarze od 8 do 11 stopni. W dzień też przelotny deszcz, a termometry pokażą od 12 do 16 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
2: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 23. W śląskich szkołach było dziś spokojnie, przekazuje policja. Po atakach nożowników w dwóch szkołach na Mazowszu w całej Polsce zamknięto kilkadziesiąt placówek. O konieczności konsolidacji szpitali mówił w Radiu Katowice wicemarszałek województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Dostęp do lokalnej, zdrowej żywności w miastach będzie tematem 24-godzinnych zmagań studentów w ramach Klimatonu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie odnotowano niepokojących zdarzeń w szkołach i placówkach oświatowych województwa śląskiego, informuje policja. Funkcjonariusze od rana byli w gotowości po dwóch dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu. Jak mówi Sabina Hyragires, rzeczniczka śląskiej policji, sygnały o różnych zdarzeniach są na bieżąco weryfikowane.
2: Każdy taki sygnał traktujemy bardzo poważnie. Na bieżąco go weryfikujemy, sprawdzamy.

0: nauczycieli i pracowników.
1: Policja apeluje także do rodziców o rozmowę ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z bezmyślnym przekazywaniem niesprawdzonych informacji czy gróźb, które, jak podkreśla, nie są żartami. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w regionie, zapowiedział na antenie Radia Katowice Waldemar Bojarun, wicemarszałek województwa śląskiego, odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Samorząd regionu prowadzi obecnie 43 szpitale. Zdaniem Waldemara Bojaruna potrzebujemy konsolidacji szpitali, co pozwoli ograniczyć liczbę podmiotów prowadzących jednostki. Ten ruch jest konieczny z wielu powodów.
2: Depopulacja jest największym wyzwaniem nie tylko województwa śląskiego, ale wszystkich szybko rozwijających się regionów w Europie i to dotyczy nas. Oddziałów szpitalnych, ginekologicznych, ginekologiczno-położniczych tak naprawdę dzisiaj jest niestety za dużo. Nikt nie chce ich zamykać, ale prawda jest bardzo smutna. Jest różnica pomiędzy taką reorganizacją polegającą na połączeniu dwóch, trzech jednostek i takimi modelami poszły inne województwa.
1: Szpitale mogą zaoszczędzić się, zlecając pewne usługi, takie jak sprzątanie, ochrona czy zakup leków wspólnie. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje też mapę potrzeb zdrowotnych, która ma być punktem wyjścia do bardziej efektywnego zarządzania lecznicami.
3: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
1: Jest przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisieniec. Zakres prac obejmie okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu oraz głównej alei parkowej. Jak mówi Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną stare budynki magazynowo-biurowe.
4: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
1: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do parku. Miasto czeka na oferty wykonawców do 3 listopada. Do 21 października studenci z całej Polski mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Klimatonu GZM, podczas którego będą opracowywać rozwiązania ułatwiające dostęp do zdrowej, lokalnej żywności w miastach. Klimaton to 24-godzinny maraton kreatywnego myślenia o ochronie klimatu. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata. Akcja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się 26 i 27 października na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W nocy i jutro spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura w sobotę od 14 do 16 stopni. Będzie mocniej wiać.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Powodem jest rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. RCB informuje, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowe lotnictwo. Ostrzeżenie po północy trafiło do mieszkańców powiatów województwa lubelskiego i podkarpackiego, w tym do miast Lublina, Rzeszowa, Chełma, Zamościa i Przemyśla. Służby apelują do mieszkańców o śledzenie kolejnych komunikatów dotyczących sytuacji. 3 miesiące aresztu dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób w Ostrołęce, między innymi w zespole szkół zawodowych. W czwartek prokuratura postawiła Jakubowi Z zarzuty. Mężczyźnie grozi nawet dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik z Leszczydołu Nowin po Odwyżkowem został umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich. Nastolatek został zatrzymany po ataku w szkole, w którym zabił 37-letnią woźną. Nieletnim zajęli się biegli psychiatrzy. Nic nie wskazuje na to, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany, ale cały czas policja prowadzi swoje czynności.
6: Zakładamy, że w poniedziałek wszystkie lekcje się odbędą, mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel i apeluje, by nie ulegać panice. Zapewnia, że według policji ostatnie ataki w szkołach nie były częścią internetowego wyzwania. Wczoraj w związku z niepokojącymi

0: doniesieniami prawie połowa kujawsko-pomorskich uczniów nie poszła do szkoły.
1: Nieobecność uczniów w szkołach to przede wszystkim decyzja rodziców. Na ponad 1200 szkół podstawowych i średnich zajęcia odwołano tylko w 9 placówkach, informuje kurator oświaty Grażyna Dziedzic i apeluje do opiekunów dzieci.
2: Nie traumatyzujmy dzieci, bo szkoła jest najbezpieczniejszym miejscem, jakie zostało dla nich stworzone.
1: Z kolei wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.
3: Chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby każdy, kto widzi jakieś dziwne zachowanie odbiegające od normy, zgłaszał to na numer 112.
1: A w regionie prawie 800 policjantów skontrolowało ponad 1100 placówek. Ponadto funkcjonariusze odnotowali ponad 60 interwencji dotyczących informacji związanych m.in. z atakami na szkoły w regionie. Większość z nich okazała się głupimi żartami, poinformował komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy, nadinspektor Jakub Gorczyński.
4: Natomiast w kilkunastu przypadkach prowadziliśmy czynności z nieletnimi. Były to sprawy związane z groźbami, deklaracjami lub posiadaniem przedmiotów niebezpiecznych.
1: Bydgoszcz, Tatiana Adonis.
0: Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego w ramach porozumienia zawartego z prezydentem Władimirem Putinem, informuje Donald Trump. Obaj przywódcy rozmawiali wcześniej przez telefon. Departament Stanu USA tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia na mocy ogólnego zezwolenia wydanego wczoraj.
5: Rosja dostarczy natychmiast ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego, następnie 500 tysięcy ton w listopadzie, a zaraz po tym kolejny milion ton, poinformował Donald Trump we wpisie na platformie True Social. Następnie Moskwa dostarczy kolejne 3 miliony ton tego paliwa, w zależności od sytuacji w rosyjskich rafineriach, dodał amerykański prezydent. Ceny oleju napędowego gwałtownie wzrosły na całym świecie. Na Donalda Trumpa wywierana jest rosnąca presja polityczna, by podjął działania na rzecz obniżenia cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu. Republikanów czekają zacięte starcia wyborcze w bastionach konserwatyzmu, takich jak Iowa, gdzie rolnicy boleśnie odczuwają skutki wysokich cen oleju napędowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Wołodymyr Zełenski ostro krytykuje decyzję Donalda Trumpa. Ukraiński prezydent ocenił, że jest to prezent dla Putina w postaci miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie. Dziś i jutro na Florydzie planowane są rozmowy ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że ukraiński zespół jest wykorzystywany jako zasłona dymna i nie jest to uczciwe.
6: To są aktualności jedynki.
0: 35 lat temu zginął Andrzej Zaucha, piosenkarz, wokalista jazzowy, perkusista i saksofonista, uważany za jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej w Polsce. Zasłynął z wykonania takich utworów jak Byłaś serca biciem, Bądź moim natchnieniem, C'est la vie, Paryż z podsztówki. Człowiek, który jest jazzmenem, gra ze wszystkimi i nie czuje się związany konwencjami, mówił Zaucha w jednej z audycji Polskiego Radia.
7: Standardy jazzowe to przecież są bardzo ładne piosenki. To sprawa polega tylko na ich podaniu. Ja po prostu nie chciałbym mówić, że na przykład jest to coś większego, zaśpiewać standard jazzowy, czy zaśpiewać jakąś ładną piosenkę. I ja myślę, że w tym gatunku i w tym drugim po prostu trzeba to zrobić dobrze. Inaczej to, a inaczej tamto. I jeżeli to się udaje, to po prostu wtedy jest jazz. No bo takie jest chyba w ogóle moje podejście do muzyki rozrywkowej. To się musi kołysać.
0: W 2015 roku została odsłonięta pamiątkowa gwiazda Andrzeja Zauchy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu. W 2022 odsłonięto mural z wizerunkiem artysty na budynku przy ulicy Partyzantów w Gdańsku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W sobotę przelotne opady deszczu, temperatura od 12 do 16 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie 11 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie 18.
6: Jedynka. Polskie Radio.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 23. W śląskich szkołach było dziś spokojnie, przekazuje policja. Po atakach nożowników w dwóch szkołach na Mazowszu w całej Polsce zamknięto kilkadziesiąt placówek. O konieczności konsolidacji szpitali mówił w Radiu Katowice wicemarszałek województwa śląskiego Waldemar Bojarun. Dostęp do lokalnej, zdrowej żywności w miastach będzie tematem 24-godzinnych zmagań studentów w ramach Klimatonu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Nie odnotowano niepokojących zdarzeń w szkołach i placówkach oświatowych województwa śląskiego, informuje policja. Funkcjonariusze od rana byli w gotowości po dwóch dramatycznych wydarzeniach na Mazowszu. Jak mówi Sabina Hyra-Gieres, rzeczniczka śląskiej policji, sygnały o różnych zdarzeniach są na bieżąco weryfikowane.
2: Każdy taki sygnał traktujemy bardzo poważnie. Na bieżąco go weryfikujemy, sprawdzamy. Oczywiście, jeśli potwierdzimy zgłoszenie, to podejmujemy odpowiednie czynności. Na tę chwilę nie odnotowaliśmy zdarzeń, które stwarzałyby realne zagrożenie bezpieczeństwa. Od wczoraj oczywiście patrolujemy okolice placówek oświatowych, dbamy o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników.
0: Policja apeluje także do rodziców o rozmowę ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń i konsekwencji związanych z bezmyślnym przekazywaniem niesprawdzonych informacji czy gróźb, które, jak podkreśla, nie są żartami. Szykuje się zmiana w funkcjonowaniu szpitali w regionie, zapowiedział na antenie Radia Katowice Waldemar Bojarun, wicemarszałek województwa śląskiego odpowiedzialny za ochronę zdrowia. Samorząd regionu prowadzi obecnie 43 szpitale. Zdaniem Waldemara Bojaruna potrzebujemy konsolidacji szpitali, co pozwoli ograniczyć liczbę podmiotów prowadzących jednostki. Ten ruch jest konieczny z wielu powodów.
3: Depopulacja jest największym wyzwaniem nie tylko województwa śląskiego, ale wszystkich szybko rozwijających się regionów w Europie i to dotyczy nas. Oddziałów szpitalnych ginekologicznych, ginekologiczno-położniczych tak naprawdę dzisiaj jest niestety za dużo. Nikt nie chce ich zamykać, ale prawda jest bardzo smutna. Jest różnica pomiędzy taką reorganizacją polegającą na połączeniu dwóch, trzech jednostek i takimi modelami poszły inne województwa.
0: Szpitale mogą zaoszczędzić się, zlecając pewne usługi, takie jak sprzątanie, ochrona czy zakup leków wspólnie. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje też mapę potrzeb zdrowotnych.

0: która ma być punktem wyjścia do bardziej efektywnego zarządzania lecznicami.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Jest przetarg na kolejny etap rewitalizacji Parku Lisiniec. Zakres prac obejmie okolice zbiorników Pacyfik i Bałty.

0: Nabrzeże tego zbiornika będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
1: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia w celu poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia dostępności do parku. Miasto czeka na ofertę wykonawców do 3 listopada. Do 21 października studenci z całej Polski mogą zgłaszać się do tegorocznej edycji Klimatonu GZM, podczas którego będą opracowywać rozwiązania ułatwiające dostęp do zdrowej, lokalnej żywności w miastach. Klimaton to 24-godzinny maraton kreatywnego myślenia o ochronie klimatu. Wydarzenie odbywa się jednocześnie w ponad 100 miastach z całego świata. Akcja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii odbędzie się 26 i 27 października na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W nocy i jutro spodziewane są przelotne opady deszczu. Temperatura w sobotę od 14 do 16 stopni. Będzie mocniej wiać.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. W związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa po północy wydało alert dla mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB wysłało do mieszkańców tych dwóch województw komunikat o treści: uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alerty cały czas obowiązują. W internecie krążą nagrania nastolatków, którzy dla żartu grożą atakami na szkoły oraz wiadomości o rzekomo planowanych kolejnych atakach. Policja apeluje, by nie przekazywać niezweryfikowanych doniesień. Komendant główny policji Marek Boroń mówi, że za kierowanie gróźb w sieci grozi odpowiedzialność karna.
4: Cały czas przestrzegamy o tym, to są głównie dzieci, więc tutaj odpowiedzialność przed sądem rodzinnym. Ja nie chciałbym się odnosić do tego, jaka odpowiedzialność grozi tym dzieciom, bo to są rzeczywiście głupie żarty. Ale dlatego chcemy edukować, żeby była ta świadomość tych młodych osób, żeby one dzisiaj już nie popadały w tą skrajną sytuację związaną z odpowiedzialnością karną. Więc edukujmy tą młodzież, rzeczywiście, bo ona w jakiś sposób potrzebuje dzisiaj naszej pomocy, bo bez kontroli w tej sieci dzisiaj funkcjonuje.
3: Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego monitoruje sytuację w internecie. Tylko wczoraj policja interweniowała wobec takich osób prawie 180 razy, zatrzymano prawie 60. Sąd w Ostrołęce tymczasem zdecydował o areszcie dla 19-latka, który zaatakował nożem 9 osób. Mężczyźnie grozi dożywocie. Z kolei 15-letni nożownik ze szkoły pod Wyszkowem zostanie umieszczony na 3 miesiące w schronisku dla nieletnich i przebadany psychiatrycznie. Później może być sądzony jak osoba dorosła, mówił w Polskim Radiu 24 adwokat Tymoteusz Paprocki.
5: W sytuacji osoby, która ukończyła już 15 lat, sytuacja diametralnie się zmienia, dlatego że sąd rodzinny może zadecydować o tym, że taka osoba będzie odpowiadać jak osoba dorosła, jeżeli uzna, to jest kodeksowe pojęcie, że stopień demoralizacji jest tak duży, że należy w ten sposób prowadzić postępowanie.
3: Osoba poniżej 18 roku życia nie może być skazana na dożywocie. W takim przypadku maksymalna kara to 25 lat więzienia. Prokuratura skierowała do Sądu Najwyższego serię wniosków o uchylenie immunitetów sędziowskich i prokuratorskich. O działaniach śledczych poinformował na Platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
6: Chodzi o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłych rzeczników dyscyplinarnych Piotra Schaba, Przemysława Radzika i Michała Lasoty oraz zastępcy prokuratora generalnego Michała Ostrowskiego. Śledczy chcą też uchylenia immunitetu Beacie Sobieraj-Skoniecznej, czyli byłej zastępczyni prokuratora krajowego. Waldemar Żurek napisał, że katalog nadużyć jest imponujący. Minister wymienił m.in. uzurpowanie urzędów i fabrykowanie zarzutów wobec niezawisłych sędziów, mimo prawomocnych odwołań z funkcji rzeczników dyscyplinarnych. Ukrywanie przed NIK faktur za system Hermes, a także nielegalne korzystanie z samochodu służbowego. Waldemar Żurek dodał, że Izba Odpowiedzialności Zawodowej jest polityczną atrapą stworzoną przez poprzednią władzę w miejsce skompromitowanej Izby Dyscyplinarnej, nie będącej niezależnym sądem. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
3: Silne trzęsienie ziemi w Panamie o magnitudzie 7,7. Zdjęcia i nagrania ukazują zawalone budynki, uszkodzone pojazdy, gruz na ulicach oraz ewakuują.

0: zmagających się mieszkańców. Nie ma doniesień o ofiarach.
1: Według amerykańskiej służby geologicznej trzęsienie ziemi nawiedziło południową część Panamy od strony wybrzeża Pacyfiku. Epicentrum znajdowało się 12 km na południowy zachód od miejscowości Pitaloza Arriba. Jak poinformowała kancelaria prezydenta Panamy, od momentu wystąpienia wstrząsu głównego odnotowano ponad 12 wstrząsów wtórnych. Panamski Krajowy System Ochrony Cywilnej przekazał stacji ABC News, że na razie nie rozważa zwracania się o pomoc międzynarodową, jednak wciąż ocenia skalę zniszczeń i w razie potrzeby może zweryfikować to stanowisko. W oświadczeniu sekretarza stanu USA Marco Rubio poinformowano, że uważnie śledzi doniesienia o trzęsieniu ziemi. Początkowo amerykański system ostrzegania przed tsunami ogłosił alert dla tego regionu, informując o możliwości wystąpienia niebezpiecznych fal tsunami wzdłuż wybrzeża Kostaryki, Salwadoru, Peru, Meksyku, Gwatemali, Panamy, Nikaragui, Kolumbii, Ekwadoru. Później jednak zagrożenie to ustąpiło. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Od północy do niedzieli do godziny 21 obowiązuje cisza wyborcza przed drugą turą przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Za jej złamanie grożą wysokie kary finansowe. Przez cały weekend obowiązuje zakaz agitacji. Zakazane jest m.in. rozwieszanie plakatów wyborczych oraz zrywanie już zawieszonych. Nie można też w inny sposób sugerować, na kogo powinno się oddać głos. W niedzielę te same lokale wyborcze, co w pierwszej turze, że wyborów będą otwarte w godzinach od 7 do 21. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W sobotę przelotne opady deszczu, temperatura w dzień od 12 do 16 stopni, lokalnie w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do 11, a najcieplej na południowym wschodzie 18.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk.

0: 59 nieletnich zatrzymanych, skontrolowanych 35 tysięcy szkół. Policja w całym kraju pilnowała bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek edukacyjnych. Będą wybory nowego rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Zawieszony od półtora roku, podejrzany o korupcję, obecny rektor złożył rezygnację. Coraz bliżej przebudowy korkującego się węzła autostrada 4 w Chorzowie-Batorym.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Zachowajmy spokój, ale bądźmy uważni i reagujmy. Apelują samorządowcy w całym regionie, w tym burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Władze miasta w związku z tragicznymi wydarzeniami w dwóch mazowieckich szkołach poleciły dyrektorom placówek oświatowych pilne przejrzenie procedur zabezpieczenia szkół przed dostępem osób postronnych, procedur monitoringu, a także przeprowadzenie przez wychowawców rozmów z dziećmi i młodzieżą. Patrol policji przed drugim liceum ogólnokształcącym z imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie spotkał reporter Radia Katowice Szymon Brandys.
2: Mijam patrol policji. Wchodzę.
3: Tak?
2: Mogę pani wejść.
3: Dobra, dziękuję bardzo. Czujesz się bezpiecznie w szkole?
4: No ja się czuję bezpiecznie.
3: Jakaś panika w związku z ostatnimi wydarzeniami?
4: Nie, raczej nie.
3: Regina Rakowska, dyrektor liceum.
5: Patrol pojawił się rano, czujemy się zaopiekowani, ale też nie wzbudza to jakiejś paniki ani innych emocji w nas. Może jesteśmy bardziej wyczuleni, uważniejsi. Przypomnieliśmy oczywiście procedury, no i na ten moment myślę, że to w zupełności wystarczy.
0: Policja namierzyła i zatrzymała wczoraj 59 nieletnich grożących w internecie stosowaniem przemocy. W Śląskiem nie odnotowano incydentów, nie ma też informacji o zatrzymaniach nastolatków. Zawieszony od półtora roku w funkcji rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie profesor Janusz K. złożył rezygnację. Pismo uruchamia procedurę wyboru nowego rektora, czym zajmie się uczelniane kolegium elektorów. Profesor 3 marca 2025 roku został zatrzymany przez CBA. Według prokuratury miał zapewnić osobie z bliskiego otoczenia byłego wicemarszałka województwa śląskiego przychylność przy przyjęciu na studia na kierunku lekarskim wskazanej uczelni, za co według śledczych przyjął korzyść w postaci dotacji na realizację dwóch projektów badawczych. Janusz K. nie przyznał się do winy, został zawieszony w pełnieniu funkcji rektora. Teraz złożył rezygnację, a w oświadczeniu napisał, że zawsze dobro uczelni było dla niego najważniejsze.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: 6 ofert dostała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w przetargu na przebudowę węzła autostrada A4 w Chorzowie. Korkujące się skrzyżowania węzła z drogami prowadzącymi m.in.

W stronę centrum miasta i wschodnich dzielnic Rudy Śląskiej mają być przebudowane i uzupełnione o sygnalizację świetlną. Najtańsza oferta to ponad 5,5 miliona złotych. Termin na składanie ewentualnych odwołań upływa 13 października, a prace mają potrwać

0: mówi dyrektor Muzeum Śląskiego dr Łukasz Galusek.
1: Dla mnie to jest w ogóle fenomen ciągłości, ten śląski fenomen ciągłości, który polega na tym, że my potrafimy się głęboko zmienić po to, żeby zachować ciągłość. I kopalnia Katowice jest o tym, koleje tej rewitalizacji są o tym, potrafimy się spierać, potrafimy mieć różne koncepcje, ale nie zmieniamy raz obranej drogi i proszę zobaczyć, no mamy coś, czego w innym miejscu w Polsce nie ma.
0: Zakres prac obejmuje kilka obiektów związanych z przemysłową przeszłością tego miejsca. To m.in. dawna kuźnia i warsztat mechaniczny, ale też wieża ciśnień i zabudowanie kompleksu szybu Bartosz. Do 7 stopni może spaść w nocy temperatura w regionie. W ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do 16. Synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i silniejszy wiatr.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
5: Ja. Na aktualności jedynki Paweł Aramowicz-Zieliński zapraszam. Ukraina pod zmasowanym ostrzałem, podrwano polskie i sojusznicze myśliwce. Zabójca z Podwyżkowa trafi do schroniska dla nieletnich, 15-latka, zbadają psychiatrzy. Kłopoty prezesa NBP. Sejmowa komisja dała zielone światło na postawienie go przed Trybunałem Stanu. Najpierw zachodnia część kraju, później centrum, południe i wschód. Rosjanie nieprzerwanie atakują Ukrainę. W związku z zagrożeniem od 6 godzin w województwach lubelskim i podkarpackim obowiązuje alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje w nim o poderwaniu polskich i sojuszniczych myśliwców. Apeluje też o oczekiwanie na dalsze komunikaty. A to wszystko w noc po rozmowie Trump-Putin. Amerykański przywódca poinformował, że Stany Zjednoczone będą kupować rosyjską ropę, jeden z surowców, który ratuje budżet najeźdźców. Ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski ocenia, że to prezent dla Putina w postaci miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie. Więcej pieniędzy na zadawanie nam cierpienia. To tylko podsyca działania Putina i daje mu możliwość prowadzenia jeszcze intensywniejszych walk. Właśnie teraz, gdy rozmawiamy o pokoju, Ameryka pozwala Rosji eksportować olej napędowy. To oznacza miliony, miliardy. Te pieniądze trafiają na finansowanie wojny przeciwko Ukrainie, przeciwko nam wszystkim. Tymczasem na Florydzie trwają rozmowy ukraińskiej delegacji z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że ukraiński zespół jest wykorzystywany jako zasłona dymna i to nie jest uczciwe. Zabójca 37-letniej woźnej ze szkoły w Leszczy Dolenowinach pod Wyszkowem trafi do schroniska dla nieletnich. Taką decyzję podjął sąd rodzinny chłopakiem. Zajmą się teraz biegli psychiatrzy. Dyrektor placówki, w której doszło do tragedii, Krzysztof Ochmański, mówi, że 15-latek jest absolwentem tej szkoły i dodaje, że jako uczeń nie sprawiał większych problemów.
6: No jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły, miał dostosowania. Mieliśmy pewien nawet sukces, bo wychowawczo już w klasie 8 udało nam się go namówić do tego, że jeździł na wycieczki, był w poczcie sztandarowym. Właśnie to był chłopak taki uśmiechnięty, z dołkami. Nie było widać agresji. U niego na pewno nie.
5: 37-letnia Daria, która padła ofiarą 15-latka, osierociła dwoje dzieci. A w związku z wydarzeniami, do których w ostatnich dniach doszło w szkołach, rządzący apelują do prezydenta, by podpisał ustawę o usługach cyfrowych. W styczniu Karol Nawrocki zawetował jej poprzednią wersję, a dzięki niej można było m.in. szybko blokować nielegalne treści w sieci, takie jak nawoływanie do przemocy.
7: Prezydent zawetował ustawy, które zapewniły większe bezpieczeństwo. Prezydent, wetując swoje ustawy, uderzył, tak jak w przypadku ustawy, która dawała możliwość wyłączenia usług cyfrowych, do wyłączenia usług cyfrowych i zdjęcia pewnych treści. Tak, prezydent zawetował ustawę, która rozszerzała możliwości nie tylko na odebranie noża, bo to są inne przepisy, to jest broń biała, ale u innych podmiotów niebezpiecznych, jak również innych używek.
5: Tak mówiła minister edukacji Barbara Nowacka. Dodajmy, że za brak wdrożenia tych przepisów Polsce grożą wysokie kary finansowe. ze strony unijnego

0: Trybunału Sprawiedliwości. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Gremium przyjęło sprawozdanie z prac w sprawie wstępnego wniosku o pociągnięcie prezesa Narodowego Banku Polskiego do odpowiedzialności. Posłowie zajmowali się tą sprawą od maja 2024 roku.
1: We wniosku o postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu znalazło się 8 zarzutów, to między innymi naruszenie zasady apolityczności, mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.
2: To jest pośrednie finansowanie deficytu budżetowego, działanie bez należytego upoważnienia Rady Polityki Pieniężnej, nieuprawnione interwencje walutowe, działania sprzeczne z założeniami polityki pieniężnej.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości uważają, że to działanie polityczne. Paweł Szrot powiedział, że prezesowi Glapińskiemu zarzuca się to, za co powinien otrzymać pochwały.
3: Te zarzuty mają charakter czysty i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego.
1: W ciągu 2 lat pracy komisja przesłuchała ponad 60 świadków. Posłowie będą mieli teraz 21 dni na zapoznanie się ze sprawozdaniem komisji. Później sprawa trafi pod obrady Sejmu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Dodajmy, że uchwałę o postawieniu prezesa NBP przed Trybunałem Sejmu musi podjąć bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.
4: To są aktualności jedynki.
0: A w nich historia jednej z najważniejszych instytucji polskiej emigracji, która wraca na pierwszy plan. W Muzeum Historii Polski w Warszawie dziś premierowy pokaz filmu dokumentalnego Kultura paryska, Maison Lafitte. Film przedstawia 80 lat działalności Instytutu Literackiego. O tym, jak powstawał, opowiedział nam jego reżyser Jan Czarlewski.
5: Film opiera się na materiałach archiwalnych, czyli po prostu przejrzałem wszystkie, a ich jest sporo, materiałów archiwalnych, rozmów z Jerzym Giedroyciem, Zofią Hertz, czy to nakręcone, czy to w radiu, które zostały zrobione tak naprawdę w latach 80. i 90. przed śmiercią Giedroycia.
0: Do ożywienia pamięci o paryskiej kulturze przyczynia się też Polskie Radio, które w tym roku rozpoczęło cyfryzację i emisję archiwalnych nagrań ze zbiorów Instytutu Literackiego. To archiwum jest od 2009 roku na liście pamięci świata UNESCO. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Rafał Bała, zapraszam na wiadomości sportowe. Po raz pierwszy w karierze Hubert Hurkacz pokonał Nowaka Dziokowicza. Po 8 porażkach polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju ATP 1000 na twardych kortach w Szanghaju. Kolejnym rywalem Hurkacza będzie reprezentant gospodarzy Yi Zhu. Tymczasem Iga Świątek odpadła w ćwierćfinale zawodów w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8 Polka przegrała z Belgijką Elisę Mertens 6-7, 3-6. Trener tenisa Radosław Nijaki chwali po tym pojedynku obie zawodniczki.
7: Na korcie przeciwko Idze stała troszkę mocniejsza, jeśli chodzi o dyspozycję dnia, Belgijka Elise Mertens, która w tym turnieju gra naprawdę, trzeba powiedzieć, fenomenalnie. No i widać, że ma aktualnie formę, ale oczywiście Iga też zagrała bardzo dobre spotkanie, tak tu czasami bywa i chcielibyśmy, żeby Polka wróciła na same szczyty światowego tenisa damskiego.
6: W przyszłym tygodniu Iga Świątek ma w planach występ w kolejnym chińskim turnieju w Wuhanie. Po długiej przerwie na zgrupowanie reprezentacji piłkarze Ekstraklasy wrócili do gry. Wczoraj odbyły się 2 mecze 10. kolejki. Wieczysta Kraków pokonała 3-0 Wisłę Płock, natomiast Raków Częstochowa uległ GKS-owi Katowice 1-4. Turecki Związek Piłki Nożnej poinformował o zwolnieniu selekcjonera Vincenzo Montellego. Włoski trener prowadził reprezentację tego kraju od września 2023 roku. Doszedł z nią do ćwierćfinału Euro w Niemczech i awansował do Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Jednak ostatnio drużyna z Nadbosforu przegrała wyraźnie 4 mecze Ligi Narodów. Piłkarki reprezentacji Polski przegrały z Belgią 0-1 w wyjazdowym spotkaniu półfinału baraży o Mistrzostwa Świata. Jedyną bramkę zdobyła Elena Dont. Oba zespoły nie wykorzystały rzutów karnych. Dla Belgii z 11 metrów nie trafiła Tessa Wollert, a dla Polski Ewa Pajer. Rewanż we wtorek w Gdańsku.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
0: Pogoda. Rozpogodzenie możliwe dziś tylko w północno-zachodniej części kraju. Poza tym chmury, deszcz, na wybrzeżu nawet dość intensywne. Temperatura maksymalna na ogół od 12 do 16 stopni. Na Podkarpaciu może dochodzić do 18. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywiste, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 996 hektopaskali.
8: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Na

0: Stawy kości cerę.
1: Klimat. Jakość powietrza jest dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 41% energii elektrycznej. Od 13 do 14 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Bruklińska Rada Żydów.

0: Proszę.
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Na zegarze jest 7. 59 nieletnich zatrzymanych i 35 tysięcy skontrolowanych szkół. Policja w całym kraju pilnowała wczoraj bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek edukacyjnych. Będą nowe wybory rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Zawieszony od 1,5 roku podejrzany o korupcję obecny rektor złożył rezygnację. Ciekawą wystawą Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zainaugurowała właśnie nowy rok akademicki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do godziny 15. Zachowajmy spokój, ale bądźmy uważni i reagujmy. Apelują samorządowcy w całym regionie, w tym burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Władze miasta w związku z tragicznymi wydarzeniami w mazowieckich szkołach poleciły dyrektorom placówek oświatowych pilne przejrzenie procedur zabezpieczenia szkół przed dostępem osób postronnych oraz procedur monitoringu. Apelują również o przeprowadzenie przez wychowawców i nauczycieli rozmów z dziećmi i młodzieżą. Patrol policji przed drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie spotkał wczoraj reporter Radia Katowice Szymon Brandys.
2: Mijam patrol policji. Widzę.
3: Zrobiła.
2: Tak?
3: Może pani wyjść.
2: Dobra, dziękuję bardzo. Czujesz się bezpiecznie w szkole?
4: No ja się czuję bezpiecznie.
2: Jakaś panika w związku z ostatnimi wydarzeniami?
4: Nie, raczej nie.
2: Regina Rakowska, dyrektor liceum.
5: Patrol pojawił się rano, czujemy się zaopiekowani, ale też nie wzbudza to jakiejś paniki, ani innych emocji w nas. Może jesteśmy bardziej wyczuleni, uważniejsi. Przypomnieliśmy oczywiście procedury, no i

0: Na ten moment myślę, że to w zupełności wystarczy.
1: Policja namierzyła i zatrzymała wczoraj w całej Polsce 59 nieletnich grożących w internecie stosowaniem przemocy. Zawieszony od półtora roku w funkcji rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie profesor Janusz K. złożył rezygnację. Pismo to uruchamia procedurę wyboru nowego rektora, czym zajmie się uczelniane kolegium elektorów. Profesora 3 marca ubiegłego roku zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według prokuratury Janusz K. miał zapewnić osobie z bliskiego otoczenia byłego wicemarszałka województwa śląskiego przychylność przy przyjęciu na studia na kierunku lekarskim wskazanej uczelni, za co według śledczych przyjął korzyść w postaci

0: Januszka nie przyznał się do winy, zawieszono go w pełnieniu funkcji rektora. Teraz złożył rezygnację, a w oświadczeniu napisał, że zawsze dobro uczelni było dla niego najważniejsze.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Kolejne zmiany czekają Park Lisiniec w Częstochowie. Jest przetarg na rewitalizację. Prace obejmą okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu oraz głównej alei parkowej. Jak wyjaśnia Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną też stare budynki magazynowo-biurowe.
2: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
0: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia, a miasto czeka na ofertę wykonawców do 3 listopada. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach otworzyła nowy rok akademicki i największą wystawę w historii Ronda Sztuki. Ten rok jest jubileuszowy, dlatego wystawa nosi tytuł Mamy 80 lat, czujemy się na 25. Opisuje dwie równoległe historie tej samej instytucji. Pierwsza rozpoczęła się w 1947 roku, kiedy w Katowicach utworzono oddział Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Rok akademicki 2026-27 jest więc 80. rokiem działalności uczelni w Katowicach. Druga historia rozpoczęła się 1 września 2001 roku, gdy Katowicka Szkoła stała się samodzielną Akademią Sztuk Pięknych, licząc od tamtej pory ma 25 lat. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Dzisiaj w całym województwie śląskim pogoda będzie zmienna. Będą przelotne opady deszczu, ale też i przejaśnienia. Będzie silniej wiać, a termometry wskażą od 14 do 16 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Spokojnie na drogach regionu o tej porze. Niewielkie korki mamy na południowym odcinku trasy S1 w Przybędzy. Tam trwają prace drogowe, ruch jest ograniczony w obie strony. Samochodów przybywa i ta sytuacja może się zmienić, o czym oczywiście będziemy informować. Bez korków, ale wolniej jedziemy w miejscu prac drogowych w Kozach na drodze krajowej 52. Kierowcom przypominam, że tam ruch odbywa się wahadłowo. Spowolniony jest także przejazd autostradą A1 pomiędzy Bobrownikami a Dopieszowicami. Tam trwa wymiana po fałdowej nawierzchni szerokiej drogi. Do usłyszenia.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 10 października, minęła 7. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. To prezent dla Putina. Prezydent Ukrainy komentuje decyzję USA o zawieszeniu sankcji na rosyjski olej napędowy. 15-latek, który śmiertelnie ranił nożem woźną w szkole, trafił do schroniska dla nieletnich. Październik, miesiącem świadomości raka piersi. A na początek informacja z ostatniej chwili. Alert RCB związany z zagrożeniem ze strony Ukrainy został odwołany dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert miał związek z ostatnim atakiem Rosjan na Zaporoże. Po tej decyzji Kijów przeciera oczy ze zdumienia. Rosja dostarczy na światowy rynek ponad 4 miliony ton oleju napędowego, oświadczył prezydent Trump po rozmowie telefonicznej z Władimirem Putinem. Departament Skarbu zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku.
7: Rosja dostarczy natychmiast ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego, następnie 500 tysięcy ton w listopadzie, a zaraz po tym kolejny milion ton, poinformował Donald Trump we wpisie na platformie True Social. Następnie Moskwa dostarczy kolejne 3 miliony ton tego paliwa, w zależności od sytuacji w rosyjskich rafineriach, dodał amerykański prezydent. Ceny oleju napędowego gwałtownie wzrosły na całym świecie. Na Donalda Trumpa wywierana jest rosnąca presja polityczna, by podjął działania na rzecz obniżenia cen paliw przed listopadowymi wyborami uzupełniającymi do kongresu. Republikanów czekają zacięte starcia wyborcze w bastionach konserwatyzmu, takich jak Iowa, gdzie rolnicy boleśnie odczuwają skutki wysokich cen oleju napędowego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: Prezydent Wołodymyr Zełenski nazwał decyzję Donalda Trumpa prezentem dla Putina w postaci miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie. Nie ma twardego wskazania, że ostatnie ataki w szkołach były powiązane, stwierdził szef MSWiA Marcin Kierwiński.

0: Minister odniósł się do wydarzeń z ostatnich dni w Ostrołęce i Podwyżkowem oraz udaremnionego ataku w sierpcu.
1: Nie mamy żadnego potwierdzenia informacji o wyzwaniu, challenge'u, że informacje, które pojawiają się, że jest coś takiego, na dziś nie znajdują potwierdzenia w tym materiale, który został zebrany. Nie ma żadnych informacji potwierdzających to, że tych trzech sprawców, dwóch sprawców faktycznych, jeden potencjalny, ze sobą się kontaktował.
0: Sąd rodzinny zdecydował, że 15-latek, który zabił woźną w szkole w Leszczydole, Nowinach Podwyżkowym i ranił dwie inne osoby, trafi do schroniska dla nieletnich na 3 miesiące. Tam będzie poddany obserwacji.
2: Ta decyzja zapadła po wysłuchaniu 15-latka i przeanalizowaniu przez sąd wszystkich okoliczności ataku. Kolejnym krokiem będą badania. Rzecznik Sądu Okręgowego w Ostrołęce Michał Pieńkowski powiedział Radiu RDC, że teraz chłopakiem zajmą się biegli psychiatrzy.
3: Wypowiedzą się, czy stan psychiczny nieletniego uzasadnia stosowanie wobec niego przepisów o odpowiedzialności karnej jak dla osoby dorosłej.
2: Atak 15-latka był szokujący m.in. dla dyrektora szkoły, który go powstrzymał. Krzysztof Ochmański mówi, że 15-latek był absolwentem tej placówki i nie sprawiał większych problemów w trakcie swojej nauki.
4: No jedyny problem to niechętnie chodził do szkoły. Miał dostosowania. Także ta końcówka 8 klasy to mógłbym powiedzieć, że bez żadnych problemów oprócz nauki.
2: Dyrektor zapowiedział, że rodzina zmarłej 37-letniej Darii zostanie objęta pomocą psychologiczną. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
0: Rak piersi to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet. Październik to miesiąc świadomości tej choroby obchodzony na całym świecie. Onkolog dr Katarzyna Pogoda zwraca uwagę na rolę profilaktyki i samobadania.
5: Drogie panie, w rękach wasze zdrowie, wasze życie. Naprawdę mamografia to jest chwila. Idźcie, sprawdźcie, czy macie zdrowe piersi, czy możecie bezpiecznie żyć. Kobiety boją się. Ten lek jest jednak taką główną przyczyną, że coś znajdą, że zacznie się ta cała ścieżka diagnostyczna, co będzie dalej. Ciągle myślimy o nie swoich priorytetach, a nasze zdrowie to nasz priorytet.
0: Każdego roku w Polsce na raka piersi umiera 7 tysięcy kobiet. Diagnozy o chorobie słyszy 22 tysiące pacjentek. To najstarszy z istniejących konkursów skrzypcowych na świecie. Konkurs Wieniawskiego w Poznaniu jest organizowany od 1935 roku i należy do najbardziej prestiżowych wydarzeń w świecie muzyki klasycznej.
6: Pierwszy etap to przegląd kompozycji patrona, a każdy z uczestników musi wykonać m.in. jeden kaprys Wieniawskiego, mówi dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak.
7: Wieniawski obejmuje właściwie 100% obowiązkowego repertuaru etapu pierwszego.
6: Występy artystów ocenia międzynarodowe jury. Dyrygent Orkiestry Filharmonii Poznańskiej Łukasz Borowicz wskazuje, że w świecie nastawionym na błyskawiczny sukces ten konkurs nabiera jeszcze bardziej wyjątkowego znaczenia.
8: Tutaj sukces jest wynikiem setek, jeżeli nie tysięcy godzin pracy przed instrumentem.
6: Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
10: Dzień dobry. Piłkarze wrócili do ligowego grania. Reprezentacyjną scenę przejęły za to piłkarki. I to z bardzo poważną stawką, bo rozpoczęły gry w barażach o przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Pierwszy mecz półfinałowy na wyjeździe z Belgijkami Polki niestety przegrały 0-1. Nasza obrończyni Paulina Dudek w rozmowie z TVP Sport dostrzegała jednak pewne podstawy do optymizmu.
11: Mimo wszystko powinniśmy się z tego wyniku w jakiś sposób cieszyć, bo przeciwniczki mogły strzelić więcej bramek. My mogłyśmy też wykorzystać swoje sytuacje, mogłyśmy być bardziej skuteczne. Myślę, że tego nam najbardziej dzisiaj brakowało.
10: Czas na poprawę jest do wtorku, wtedy w Gdańsku odbędzie się spotkanie rewanżowe. Przerwę reprezentacyjną próbowały owocnie przepracować kluby PKO Ekstraklasy. Już wiemy, że na razie efektów nie widać po zespole Rakowa Częstochowa, który na własnym stadionie odebrał bolesną lekcję od GKS-u. Ekipa z Katowic wygrała aż 4-1, a tak ten wynik podsumował trener zwycięzców Rafał Górak.
12: Wypnęły nam się 5 minut pierwszej połowy i tam nie byliśmy tacy, jakbyśmy sobie życzyli. Natomiast dzisiaj graliśmy tutaj moim zdaniem na bardzo wysokim poziomie i całkowicie zasłużenie, żeśmy wygrali. Jestem niezmiernie szczęśliwy, bo zdaję sobie sprawę, jak ciężki jest tutaj teren.
10: 3 tygodnie treningów przyniosły spektakularny efekt wieczystej Kraków. Beniaminek wygrał swój drugi mecz w Ekstraklasie 3-0, odprawiając z Krakowa Wisłę Płock. Dzisiaj Krakowia zagra z Zagłębiem, Śląsk z Lechem, a Jagiellonia z Górnikiem. Dużo wrażeń dostarczyły nam wczoraj tenisowe występy naszych reprezentantów. Iga Świątek w Pekinie nie dała rady Elis Mertens i na ćwierćfinale zakończyła swój udział w tamtejszym tysięczniku. Powody do zadowolenia ma za to Hubert Hurkacz. On 6-4 i 6-3 okazał się lepszy od Nowaka Dziokowicza w turnieju podobnej rangi w Szanghaju. W nagrodę zagra z reprezentantem gospodarzy Mi Zhu, który sensacyjnie

0: wyeliminował piątego w światowym rankingu Lorenzo Musettiego. Na koniec serwisu zaglądamy jeszcze na boiska koszykarskiej Ekstraklasy. Tam wczoraj dwa mecze drugiej kolejki, w których Zastal 104-87 ograł Legię, a GTK Gliwice 75-74 okazał się lepszy od Astorii Bydgoszcz.
1: A sobota pochmurna, wszędzie możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 12 do maksymalnie 16 stopni.
2: Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Na zegarze jest 7. 59 nieletnich zatrzymanych i 35 tysięcy skontrolowanych szkół. Policja w całym kraju pilnowała wczoraj bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówek edukacyjnych. Będą nowe wybory rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Zawieszony od 1,5 roku podejrzany o korupcję obecny rektor złożył rezygnację. Ciekawą wystawą Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach zainaugurowała właśnie nowy rok akademicki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier poranny.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Dzień dobry i zapraszam. Będę prezentował Państwu informacje Radia Katowice do godziny 15. Zachowajmy spokój, ale bądźmy uważni i reagujmy. Apelują samorządowcy w całym regionie, w tym burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. Władze miasta w związku z tragicznymi wydarzeniami w mazowieckich szkołach poleciły dyrektorom placówek oświatowych pilne przejrzenie procedur zabezpieczenia szkół przed dostępem osób postronnych oraz procedur monitoringu. Apelują również o przeprowadzenie przez wychowawców i nauczycieli rozmów z dziećmi i młodzieżą. Patrol policji przed drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie spotkał wczoraj reporter Radia Katowice Szymon Brandys.
2: Mijam patrol policji. Widzę.
3: Tak? Pani wyjść.
2: Dobra, dziękuję bardzo. Czujesz się bezpiecznie w szkole?
4: No ja się czuję bezpiecznie.
2: Jakaś panika w związku z ostatnimi wydarzeniami?
4: Nie, raczej nie.
2: Regina Rakowska, dyrektor liceum.
5: Patrol pojawił się rano, czujemy się zaopiekowani, ale też nie wzbudza to jakiejś paniki ani innych emocji w nas. Może jesteśmy bardziej wyczuleni, uważniejsi. Przypomnieliśmy oczywiście procedury. No i na ten moment myślę, że to w zupełności wystarczy.
0: Policja namierzyła i zatrzymała wczoraj w całej Polsce 59 nieletnich grożących w internecie stosowaniem przemocy. Zawieszony od 1,5 roku w funkcji rektora Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie profesor Januszka złożył rezygnację. Pismo to uruchamia procedurę wyboru nowego rektora, czym zajmie się uczelniane kolegium elektorów. Profesora 3 marca ubiegłego roku zatrzymało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według prokuratury Januszka miał zapewnić osobie z bliskiego otoczenia byłego wicemarszałka województwa śląskiego przychylność przy przyjęciu na studia na kierunku lekarskim wskazanej uczelni, za co według śledczych przyjął korzyść w postaci dotacji na realizację 2 projektów badawczych. Januszka nie przyznał się do winy, zawieszono go w pełnieniu funkcji rektora. Teraz złożył rezygnację, a w oświadczeniu napisał, że zawsze dobro uczelni było dla niego najważniejsze.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Kolejne zmiany czekają Park Lisiniec w Częstochowie. Jest przetarg na rewitalizację. Prace obejmą okolice zbiorników Pacyfik i Bałtyk, a także modernizację wjazdu oraz głównej alei parkowej. Jak wyjaśnia Marcin Breczko z Biura Prasowego Urzędu Miasta w Częstochowie, znikną też stare budynki magazynowo-biurowe.
6: W ich miejsce powstanie obiekt będący takim zapleczem gastronomicznym, biurowym, technicznym. Powstanie też nowy magazyn na sprzęt wodny. Zmieni się forma architektoniczna głównej alei prowadzącej w głąb parku, czyli nad zbiornik Bałtyk. Zmieni się nabrzeże tego zbiornika. Będzie miało nowe funkcje, na przykład stały pomost do cumowania sprzętu pływającego, także brodzik dla dzieci.
0: W planach jest także m.in. rozbudowa systemu oświetlenia, a miasto czeka na ofertę wykonawców do 3 listopada. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach otworzyła nowy rok akademicki i największą wystawę w historii Ronda Sztuki. Ten rok jest jubileuszowy, dlatego wystawa nosi tytuł Mamy 80 lat, czujemy się na 25. Opisuje 2 równoległe historie tej samej instytucji. Pierwsza rozpoczęła się w 1947 roku, kiedy w Katowicach utworzono oddział Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Rok akademicki 2026-27 jest więc 80. rokiem działalności uczelni w Katowicach. Druga historia rozpoczęła się 1 września

0: 2001 roku, gdy katowicka szkoła stała się samodzielną Akademią Sztuk Pięknych, licząc od tamtej pory ma 25 lat. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Dzisiaj w całym województwie śląskim pogoda będzie zmienna. Będą przelotne opady deszczu, ale też i przejaśnienia. Będzie silniej wiać, a termometry wskażą od 14 do 16 stopni.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Informacje drogowe Radia Katowice, Gabriela Kaczyńska. Spokojnie na drogach.

0: odcinku trasy S1 w Przybędzy. Tam trwają prace drogowe, ruch jest ograniczony w obie strony. Samochodów przybywa i ta sytuacja może się zmienić, o czym oczywiście będziemy informować. Bez korków, ale wolniej jedziemy w miejscu prac drogowych w Kozach na drodze krajowej 52. Kierowcom przypominam, że tam ruch odbywa się wahadłowo. Spowolniony jest także przejazd autostradą A1 pomiędzy Bobrownikami a Dopieszowicami. Tam trwa wymiana pofałdowanej nawierzchni szerokiej drogi. Do
1: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzecie Polskiego Radia. Jest sobota, 10 października, minęła 8. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Biegli zdecydują, czy 15-letni sprawca ataku w szkole podwyżkowym będzie odpowiadał za zbrodnie jak dorosły. Jest wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Zamieszki w Brukseli, setki ludzi na ulicach i starcia z policją. 3 miesiące w schronisku dla nieletnich spędzi 15-latek, który w szkole podwyżkowym zabił woźną, ranił nauczycielkę oraz dyrektora. Biegli psychiatrzy będą badać, czy nastolatek za zabójstwo może odpowiadać przed sądem jak osoba dorosła. Atak był szokiem dla dyrektora szkoły w Leszczydole Nowinach. Krzysztof Ochmański powiedział, że na samym początku nie był świadomy, co się dzieje.
4: Był przebrany. Wtedy to ja widziałem tylko jakąś taką, nie wiem, kask z czymś na głowie, ciemne ubranie. No i zakryta twarz. Nie wyobrażałem sobie, że to jest nożownik. Nie widziałem, że ma noże. Był przebrany i raczej wskazywało to na jakiś żart. Biegający tam, straszący, wchodził do klasy i powiedzmy straszył. Ja tak sobie to wyobraziłem. To były sekundy.
3: Ostatecznie to dyrektor szkoły obezwładnił napastnika, udaremniając dalsze ataki. Dyrekcja placówki zadeklarowała pomoc dla rodziny zmarłej 37-letniej pani Darii. Kobieta, która w szkole pracowała jako woźna, miała męża i dwoje dzieci. W związku z aktami agresji ministra edukacji Barbara Nowacka apeluje do nauczycieli, by w przyszłym tygodniu spotkali się z uczniami, by rozmawiać o sytuacjach kryzysowych.
5: By w najbliższych dniach porozmawiali z młodzieżą o tym, jak reagować, jak się wspierać wzajemnie, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Żeby przypomnieli, że jeżeli ktoś widzi coś niepokojącego, zachowanie kolegi i koleżanki, to powiedzenie o tym zaufanej osobie, nauczycielowi, rodzicom czy funkcjonariuszom policji jest działaniem obywatelskim potrzebnym społecznie.
3: Podczas wczorajszej akcji policji skontrolowano 35 tysięcy szkół, zatrzymano 59 osób, które mogły stanowić zagrożenie. Za 2 godziny w gminie Świątniki Górne, to Małopolska, będzie testowany system alarmowania. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wiadomości do mieszkańców powiatu krakowskiego o treści ćwiczenia dzisiaj, 10 października, od 10 do 12 na terenie gminy Świątniki Górne. Odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Należy zachować spokój. Jest wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Skierowała go Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a zawiera on 8 zarzutów. Ryszard Petru z Unicentrum mówi, że komisja skupiała się na nich, a nie na tym, co na konferencjach mówił Adam Glapiński.
6: Myśmy w naszych pracach komisji opierali się nie wyłącznie tylko na zeznaniach świadków, ale również na dokumentach, na korespondencji mailowej. Wynika z niej jednoznacznie, że proces emisji obligacji na kwotę 144 miliardów złotych był tak ukartowany, żeby nie powstało wrażenie, że w zmowie z rządem NBP skupuje obligacje Skarbu Państwa. Dlaczego to jest ważne? Bo w ten sposób rodzi się inflacja.
3: Według posła PiS Pawła Szrota działania prezesa NBP były zgodne z prawem.
7: Były bardzo uzasadnione z powodów ekonomicznych i finansowych i miały na celu realizację interesu Rzeczypospolitej Polskiej. To, za co należy chwalić pana prezesa Glapińskiego, staje się przedmiotem wniosku wstępnego i zarzutów. Te zarzuty mają charakter czysto i wyłącznie pretekstowy. Ich funkcją polityczną jest to, aby usunąć ze stanowiska bardzo ważnego urzędnika, szefa banku centralnego.
3: Komisja zajmowała się sprawą przez 2 lata. Silne trzęsienie ziemi nawiedziło Panamę. Wstrząsy o magnitudzie 7,7 były odczuwalne w południowej części kraju. Epicentrum znajdowało się 12 km na południowy zachód od miejscowości Pitaloza Arriba. Nagrania ukazują zawalone budynki, uszkodzone pojazdy, gruz na ulicach oraz ewakuujących się mieszkańców. W tej chwili nie ma informacji o ofiarach. Ponad 100 osób aresztowanych, w tym kilkunastu nieletnich, to bilans zamieszek na ulicach Brukseli. Starcia młodych ludzi z policją zbiegły się w czasie z protestem związków zawodowych przeciwko rządowym planom oszczędnościowym.
8: Zamaskowani młodzi ludzie rzucali w policję kamieniami, butelkami, kostką brukową i cegłami. Podpalali rowery miejskie, hulajnogi elektryczne i kosze na śmieci. Zdewastowali kilka autobusów.

0: Policja użyła armatek wodnych i gazu łzawiącego, aby rozproszyć tłum. Do starć z policją doszło w kilku miejscach w Brukseli. Zdaniem władz miasta to chuligani, którzy wykorzystali spokojną, wielotysięczną demonstrację. Zdaniem części związkowców to reakcja na zapowiadane cięcia w oświacie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: U nas czas na sport i Mateusz Foremniak.
3: Nadzieje podtrzymane. Tak można podsumować wczorajszy występ naszych piłkarek. Polki w pierwszym półfinałowym meczu barażowym o awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata przegrały na wyjeździe z Belgikami 0-1. W bramce kapitalny występ zaliczyła Kinga Seweryn.
4: Na pewno to był bardzo otwarty mecz, bo pod jedną i pod drugą bramką było strasznie dużo sytuacji gdzieś tam stuprocentowych i po prostu uważam, że wygrał zespół, który był bardziej skuteczny.
3: Oby we wtorek w Gdańsku w meczu rewanżowym zamiast pani Kingi błyszczały jej koleżanki z ataku. Po przerwie reprezentacyjnej błysk skuteczności zaprezentowali piłkarze Wieczystej Kraków i GKS-u Katowice. Pierwsi 3-0 wygrali z Wisłą Płock, a drudzy 4-1 w Częstochowie z Rakowem w pierwszych meczach 10. kolejki PKO Ekstraklasy. Dzisiaj swoją skuteczność Krakowia będzie prezentowała z Zagłębiem, Śląsk z Lechem, a Jagiellonia z liderującym Górnikiem. W końcu dopiął swego Hubert Hurkacz. Nasz najlepszy tenisista w swoim 9. podejściu ograł legendarnego Nowaka Dziokowicza. Dokonał tego w turnieju rangi 1000 w Szanghaju, a tak opisywał swoje emocje po wygranej 6-4 i 6-3.
5: Cieszę się bardzo. Już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą. Miałem gdzieś szansę w poprzednich meczach, natomiast za każdym razem on był górą. Także bardzo jest to wyjątkowe zwycięstwo dla mnie, pokonać zawodnika, który osiągnął najwięcej w historii tenisa.
3: Legendę tenisa ograła wczoraj również Elis Mertens. Dla nas jest to jednak przykry fakt, bo chodzi o naszą Igę Świątek, która nie dała rady Belgijce w ćwierćfinale tysięcznika w Pekinie. Godzinę temu sprawdzaliśmy, co działo się na koszykarskich parkietach. Teraz czas na kolejne ligowe raporty. U piłkarzy ręcznych wczoraj tylko jedno spotkanie. Piotr Kowianin 30-34 przegrał u siebie z Ostrowią. Dużo więcej grania było na hokejowych taflach. Tam STS Sanok 3-0 lepszy od Podhala, Krakowia 2-1 od GKS-u Tychy, GKS Jastrzębie 5-4 ograło Unię Oświęcim, Polonia Bytom 2-1 GKS Katowice, a Zagłębie Sosnowiec 6-2 Energę Toruń.
1: A sobota pochmurna, w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy od 12 do maksymalnie 16 stopni.
6: Ogłoszenie społeczne.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.

0: Zimny pot mnie oblewa, gdy wspominam dawne czasy, jak mieszkałem w ogrodzie bez komórki i bez kasy. Choć w owocach nie gustuję, zerwałem, co w tym złego usłyszałem. To nie było twoje drzewo.
1: Pierwszego dnia stworzyłeś światło.
0: Zająłem się rolnictwem, to jest uprawą ziemi. Miałem brata, pasterza, nie było u nas chemii. Pewnego popołudnia delikatnie się wkurzyłem, poszturchaliśmy się trochę, ponoć go zabiłem.
1: Drugiego dnia stworzyłeś niebo.

0: Szóstego dnia stworzyłeś
1: mnie.

0: W Katowicach krzyże wolności i solidarności. Kilkuset uczestników wystartuje dziś w sztafetowym maratonie miast i gmin w Radzionkowie. Senat wkrótce zajmie się ustawą antyalkoholową przyjętą przez Sejm. Przewiduje m.in. zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W Katowicach uhonorowano działaczy opozycji antykomunistycznej. Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczono 14 osób. Wśród nich byli m.in. górnicy, dziennikarze czy osoby związane ze środowiskiem akademickim. Wtedy nie myślałem o konsekwencjach swoich działań, mówił w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności jeden z nagrodzonych, Waldemar Szymczyk.
2: Nie brałem pod uwagę, że może mi się stać coś złego. Obawiałem się, że w najgorszym wypadku mogę zostać wyrzucony ze studiów i to oczywiście zniszczy mi życie, zniszczy mi karierę zawodową, no ale to jest cena, którą gotów byłem zapłacić.
0: Krzyże Wolności i Solidarności nadawane są przez prezydenta RP już od 15 lat. Dotychczas wyróżniono 1300 osób. Ponad 250 uczestników wystartuje dziś w sztafetowym maratonie miast i gmin w Radzionkowie. Zawodnice pobiegną w 5-osobowych drużynach. Będą się zmieniać co 8,5 kilometra. W zawodach wezmą udział biegacze z całego regionu. Jest też kilka drużyn spoza województwa śląskiego. Organizatorka biegu Alina Zawada mówi, że przygotowano specjalną strefę fana na Księżej Górze.
3: Mamy tutaj tak zwaną strefę kibica, jest dla wszystkich też i poczęstunek, można się napić dobrej kawy, dobrej herbatki. Oczywiście to jest jak najbardziej potrzebne tym naszym biegaczom, żeby im kibicować i widzimy to, że z roku na rok tych kibiców jest dużo. Często to są właśnie rodziny, gdzieś tam osoby wspierające, ale zapraszamy wszystkich.
0: To już 11. edycja wydarzenia organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Senat zajmie się wkrótce ustawą antyalkoholową przyjętą przez Sejm. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tak zwanego piwa 0%, wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz zakaz promocji cenowych na alkohol.
4: Nocna prohibicja będzie obowiązywać od 22 do 6 rano, ale samorządy będą mogły ją wydłużyć nawet do 9 rano. Były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krzysztof Brzuska uważa, że rady gmin powinny przegłosować takie rozwiązanie.
5: 500 000 małpek i 2 700 000 puszek piwa kupowane do godziny 10 czy do godziny 11 to jest moim zdaniem dowód na to, że milion, może więcej niż milion rodaków idzie na rauszu do pracy.
4: Prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich, Jan Śpiewak, liczy na koniec promocji cenowych na alkohol typu 12 plus 12.
6: To jest niesłychanie ważne, żeby kolejne pokolenia nie wchodziły w takim środowisku, gdzie alkohol jest po prostu wszechobecny i w przestrzeni publicznej i fizycznie jest bardzo tani.
4: Zakaz sprzedaży małpek, czyli alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml pojemności, zostanie zaproponowany w osobnej ustawie.
0: Te komentarze zebrał Michał Makowski. Turyści będą mogli dziś zwiedzić podziemny schron w Bytomiu Miechowicach. Znajdują się w nim wystawy poświęcone m.in. tragedii miechowickiej, tragedii górnośląskiej, a także ukazujące walki o Górny Śląsk, a przede wszystkim Miechowice w 1945 roku. Schron w Miechowicach dla pasjonatów historii i militariów to jedna z największych atrakcji w regionie. Liczy około 100 metrów długości, ale zwiedzającym udostępniono 50-metrowy odcinek. Prawdopodobnie powstał między 1942 a 1944 rokiem i mógł pomieścić wówczas około 250 osób. Obiekt będzie otwarty od 14 do 18. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś duże, ale z większymi przejaśnieniami. W Katowicach teraz sporo słońca. Głównie na zachodzie regionu spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 17 stopni Celsjusza. Uważajmy też na silny wiatr.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Program 3.

0: Dzień Polskiego Radia, jest sobota, 10 października, minęła 9. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Senat w przyszłym tygodniu zajmie się ustawą o bezpieczeństwie w internecie. Ponad 30 tysięcy szkół skontrolowanych przez policję, kilkadziesiąt osób zatrzymano. Co czwarty Polak zmaga się z kryzysem psychicznym. Weto prezydenta do nowelizacji ustawy cyfrowej ograniczyło bezpieczeństwo uczniów, uważa szef MSWiA Marcin Kierwiński. W czwartek Sejm uchwalił ustawę, która ma umożliwić blokowanie nielegalnych treści w internecie.
1: Ta ustawa jest o tym, żeby dać narzędzie wyeliminowania z obrotu publicznego.

0: mogą mieć dostęp. W social mediach, na platformach gamingowych mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że pan prezydent Nawrocki w tej sprawie popełnił błąd.
1: Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta, bo zdaniem Karola Nawrockiego była próbą wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu. Skontrolowano 35 tysięcy szkół, zatrzymano 59 osób. To efekt policyjnych kontroli w związku z falą ataków nastoletnich nożowników. Policja i służby sprawdzają każdą niepokojącą sytuację, która może zagrozić bezpieczeństwu także w sieci, zapewniał szef policji generał Marek Boroń.
2: 20 zdarzeń, gdzie najczęściej są to groźby, gdzie osoby mówią, że chcą dokonać konkretnego ataku w szkole.
1: W najbliższych dniach nadal w pobliżu szkół będą wzmożone patrole policyjne, a funkcjonariusze będą wyrywkowo wizytować placówki. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak został zawieszony w prawach członka klubu Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. Poinformował o tym szef klubu Zbigniew Konwiński. Jak dodał, oczekuje weryfikacji doniesień medialnych przez właściwe służby. Decyzja władz klubu to odpowiedź na doniesienia kanału Zero. Dwie kobiety zarzucają Michałowi Kołodziejczakowi agresję, poniżanie i przemoc fizyczną. Były wiceminister nazwał te doniesienia pomówieniami. Nawet co czwarty Polak zmaga się w ciągu swojego życia z kryzysem psychicznym. W przypadającym dziś Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego eksperci podkreślają, że dbanie o emocje nie powinno być tematem tabu.
3: Takim pierwszym mitem, z którym trzeba się bardzo mocno rozprawić, to to, że ja jestem silny wtedy, kiedy nie korzystam z pomocy. Tak jakby skorzystanie z pomocy miałoby być oznaką słabości. To jest ważne, żeby przełamać barierę wstydu.
1: Mówiła psychoterapeutka Izabela Trybus. Eksperci podkreślają, że wczesna interwencja specjalisty pomaga szybciej wrócić do równowagi.
4: Klimat.
1: Bardzo dobra jakość powietrza w większości kraju, jedynie w Krakowie jest dobra. Według prognoz sieć energetyczna do końca dnia nie powinna być przeciążona. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Mateusz Foremniak.
6: Mundial trochę się oddalił, ale wciąż jest na wyciągnięcie ręki. Nasze piłkarki co prawda przegrały w pierwszym półfinałowym meczu barażowym z Belgią, ale tylko 0-1. Optymizmu nie traci nasza pomocniczka Ewelina Kamczyk.
7: Uważam, że zagrałyśmy dobry mecz, walczyliśmy do samego końca, ale myślę, że to nie jest koniec. Mamy drugą połowę u nas ze swoimi kibicami i jak zagramy tak samo intensywnie, wypełniając wszystkie swoje założenia, to jestem dobrej myśli, że to my awansujemy.
6: Przekonamy się już we wtorek po rewanżu w Gdańsku. Panowie wrócili za to na ligowe boiska. W pierwszych meczach 10. kolejki PKO Ekstraklasy Wieczysta 3-0 grała Wisłę Płock, a GKS Katowice aż 4-1 i to na wyjeździe Raków Częstochowa. Wysoką bramkową średnią spróbują dzisiaj utrzymać Krakowia z Zagłębiem, Śląsk z Lechem i Jagiellonia z Górnikiem. Niczym w kuchni azjatyckiej połączyły się wczorajsze występy Huberta Hurkacza i Igi Świątek. Słodycz zafundował Hurkacz wygraną 6-4 i 6-3 z Nowakiem Dziokowiczem w turnieju w Szanghaju. Kwaśny posmak ma za to porażka Świątek w ćwierćfinale tysiącznika w Pekinie, gdzie lepsza od niej okazała się Belgijka Mertens. Piątek przyniósł hit w siatkarskiej Tauron Lidze Pań. Derby Łodzi pomiędzy ŁKS-em a broniącym tytułu zespołem Budowlanych. Tym razem górą 3-1 ŁKS-a. Tak spotkanie podsumowuje jego najlepsza zawodniczka Magdalena Jurczyk.
8: Dwa bardzo fajne sety w tym trzecim gdzieś tam troszeczkę osłabłyśmy, wyciągnęłyśmy rękę przeciwnikowi, ale cieszy fakt, że potrafiłyśmy w tym czwartym się podnieść. No i wygrał.
6: W drugim wczorajszym meczu liderujący Pałac Bydgoszcz 3-0 wygrał ze Stalą Mielec.
1: Pochmurno, tylko na północnym zachodzie będą szanse na rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu na wybrzeżu mogą być intensywne od 11 stopni na Podlasiu do 19 na południowym wschodzie. Trójka.
9: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest już 9. 14 działaczy opozycji antykomunistycznej z czasów PRL-u odebrało w Katowicach krzyże wolności i solidarności. Kilkuset uczestników wystartuje dziś w sztafetowym maratonie miast i gmin w Radzionkowie. Senat wkrótce zajmie się ustawą antyalkoholową przyjętą przez Sejm. Przewiduje m.in. zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całym kraju.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. W Katowicach uhonorowano działaczy opozycji antykomunistycznej. Krzyżem Wolności i Solidarności odznaczono 14 osób. Wśród nich byli m.in. górnicy, dziennikarze czy osoby związane ze środowiskiem akademickim. Wtedy nie myślałem o konsekwencjach swoich działań, mówił w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności jeden z nagrodzonych, Waldemar Szybczyk.
2: Nie brałem pod uwagę, że może mi się stać coś złego. Obawiałem się, że w najgorszym wypadku mogę zostać wyrzucony ze studiów i to oczywiście zniszczy mi życie, zniszczy mi karierę zawodową, no ale to jest cena, którą gotów byłem zapłacić.
0: Krzyże Wolności i Solidarności nadawane są przez prezydenta RP już od 15 lat. Dotychczas wyróżniono 1300 osób. Ponad 250 uczestników wystartuje dziś w sztafetowym maratonie miast i gmin w Radzionkowie. Zawodnicy pobiegną w 5-osobowych drużynach. Będą się zmieniać co 8,5 kilometra. W zawodach wezmą udział biegacze z całego regionu. Jest też kilka drużyn spoza województwa śląskiego. Organizatorka biegu Alina Zawada mówi, że przygotowano specjalną strefę fana na Księżej Górze.
3: Mamy tutaj tak zwaną strefę kibica, jest dla wszystkich też i poczęstunek, można się napić dobrej kawy, dobrej herbatki. Oczywiście to jest jak najbardziej potrzebne tym naszym biegaczom, żeby im kibicować i widzimy to, że z roku na rok tych kibiców jest dużo. Często to są właśnie rodziny, gdzieś tam osoby wspierające, ale zapraszamy wszystkich.
0: To już 11. edycja wydarzenia organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radzionkowie.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Senat zajmie się wkrótce ustawą antyalkoholową przyjętą przez Sejm. Przepisy zakładają całkowity zakaz reklamy alkoholu, w tym piwa i tak zwanego piwa 0%, wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym kraju oraz zakaz promocji cenowych na alkohol.
4: Nocna prohibicja będzie obowiązywać od 22 do 6 rano, ale samorządy będą mogły ją wydłużyć nawet do 9 rano. Były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krzysztof Brzuska, uważa, że rady gmin powinny przegłosować takie rozwiązanie.
5: 500 000 małpek i 2 700 000 puszek piwa kupowane do godziny 10 czy do godziny 11. To jest moim zdaniem dowód na to, że milion, może więcej niż milion rodaków idzie na rauszu do pracy.
4: Prezes Fundacji Bezpieczna Polska dla Wszystkich, Jan Śpiewak, liczy na koniec promocji cenowych na alkohol typu 12 plus 12.
6: To jest niesłychanie ważne, żeby kolejne pokolenia nie wchodziły w takim środowisku, gdzie alkohol jest po prostu wszechobecny i w przestrzeni publicznej i fizycznie jest bardzo tani.
4: Zakaz sprzedaży małpek, czyli alkoholu w opakowaniach poniżej 300 ml pojemności, zostanie zaproponowany w osobnej ustawie.
0: Te komentarze zebrał Michał Makowski. Turyści będą mogli dziś zwiedzić podziemny schron w Bytomiu Miechowicach. Znajdują się w nim wystawy poświęcone m.in. tragedii miechowickiej, tragedii górnośląskiej, a także ukazujące walki o Górny Śląsk, a przede wszystkim Miechowice w 1945 roku. Schron w Miechowicach dla pasjonatów historii i militariów to jedna z największych atrakcji w regionie. Liczy około 100 metrów długości, ale zwiedzającym udostępniono 50-metrowy odcinek. Prawdopodobnie powstał między 1942 a 1944 rokiem i mógł pomieścić wówczas około 250 osób. Obiekt będzie otwarty od 14 do 18. Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie w województwie śląskim będzie dziś duże, ale z większymi przyjaśnieniami. W Katowicach teraz sporo słońca. Głównie na zachodzie regionu spodziewane są przelotne opady deszczu. Termometr wskażą do 17 stopni Celsjusza. Uważajmy też na silny wiatr.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
9: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 10 października, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 50 tysięcy kontroli w szkołach w całym kraju, zatrzymano 76 osób. Prezydent Ukrainy zawiódł Donalda Trumpa, więc ten postanowił zawrzeć pakt paliwowy z Putinem. 350 tysięcy wolnych terminów na darmową mamografię i zero chętnych. Policja zatrzymała 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli albo posiadanie niebezpiecznych narzędzi w szkole. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili 50 tysięcy kontroli w szkołach w całym kraju. Policyjne inspekcje będą kontynuowane do czasu uspokojenia sytuacji. O tym, jak rozwiązać ten problem, mówił w śniadaniu w Trójce wiceminister rodziny z Lewicy Sebastian Gajewski.
10: Po pierwsze, uczyć, jak bezpiecznie i mądrze korzystać z tych treści, które są w internecie. Po drugie, uczyć, jak odróżniać prawdę od kłamstwa, jak odróżniać fake od rzeczywistości, jak reagować na hejt i go identyfikować. Po trzecie, budować takie mechanizmy,

0: które są w stanie ograniczyć skutki bardzo złych treści.
1: Problemem jest to, że po szkole dzieci pozostają same, zwracała uwagę Barbara Socha z Kancelarii Prezydenta.
2: Jeżeli dzieci nie mają nic innego do roboty, jeżeli same są w domu, nie mają podwórek dookoła, na placach zabaw widzimy zakaz gry w piłkę, no to siadają w sieci. Są kraje, które to ograniczyły bardzo radykalnie, bo media społecznościowe są tak skonstruowane,

0: o co prosił Trump. To prezydent dla Putina i jeszcze więcej pieniędzy na jego machinę wojenną, komentuje decyzję prezydenta USA Wołodymyr Zełenski.
1: Więcej pieniędzy na zadawanie nam cierpienia. To tylko podsyca działania Putina i daje mu możliwość prowadzenia jeszcze mocniejszych walk.
0: Właśnie teraz, gdy rozmawiamy o pokoju, Ameryka pozwala Rosji eksportować olej napędowy. Oznacza to miliony, miliardy. Te pieniądze trafiają na finansowanie wojny przeciwko Ukrainie, przeciwko nam wszystkim. Waszyngton zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku. Zegar odlicza ostatnie godziny do wyborów na prezydenta Krakowa. W drugiej turze mieszkańcy mają do wyboru tylko dwoje kandydatów. Lokalizacja obwodowych komisji pozostaje taka sama jak w przypadku pierwszej tury, jednak w samych lokalach czeka na głosujących zmiana.
2: Tam była karta A4, tutaj to już będzie karta formatu A5, dwa nazwiska w kolejności alfabetycznej po nazwiskach. Bardzo ważne, aby sobie też sprawdzić, czy na tych kartach jest pieczątka właśnie obwodowej, czerwona pieczątka obwodowej komisji wyborczej.
0: Mówiła Barbara Golonko z krakowskiego oddziału Krajowego Biura Wyborczego. Lokale wyborcze zostaną otwarte jutro o 7 rano. Darmowe USG piersi, darmowa mammografia i brak chętnych. Niewykorzystanych w systemie jest 350 tysięcy terminów. W październiku, miesiącu świadomości raka piersi, lekarze po raz kolejny apelują: badajmy się, rak to nie musi być wyrok.
3: Najważniejsza jest profilaktyka i najważniejsze jest ustawienie przez kobietę swoich własnych priorytetów, czyli ty, kobieto, jesteś najważniejsza w rodzinie, musisz zadbać o swoje zdrowie, bo jeżeli zadbasz o swoje zdrowie, to tym samym zadbasz o swoich najbliższych.
0: Mówiła profesor Beata Jagielska z Narodowego Instytutu Onkologii. W Polsce co roku diagnozę rak piersi słyszy ponad 20 tysięcy kobiet, 7 tysięcy umiera. Na Praczach Odrzańskich we Wrocławiu trwa protest mieszkańców przeciwko wycince drzew związanej z remontem wału Bystrzycy. Do wycięcia zakwalifikowano prawie 700 drzew, w tym pomnikowych dębów.
4: Zostawcie nasze drzewa! Zostawcie nasze drzewa!
5: Mieszkańcy wskazują, że w sąsiedztwie wału są tereny, które ich zdaniem pozwalały na inne poprowadzenie inwestycji.
6: Można było ten wał odsunąć od tego miejsca. Wokół mamy same pola rzepaku i kukurydzy. Chcemy, żeby odstąpiono od wycinki drzew o wymiarach pomnikowych.
7: Ja płaczę, patrząc na to, co tu się dzieje.
4: Ławy precz od dębów! Ławy precz od dębów!
5: Wał chroni mieszkańców Janówka oraz oczyszczalnie ścieków, a jego stan wymaga naprawy, mówi rzeczniczka RZGW we Wrocławiu Katarzyna Matysiak.
8: My się opieramy na decyzjach ekspertów, fachowców, którzy mówią, że w tym miejscu ten wał trzeba odbudować i w tym miejscu trzeba go wzmocnić.
5: Po zakończeniu prac ma zostać posadzonych około 1000 nowych drzew. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Sobota pochmurna, w dodatku z opadami deszczu, które na wybrzeżu będą intensywne. Na północnym zachodzie są szanse na chwilę ze słońcem. W Augustowie 11 stopni, w Warszawie 14, we Wrocławiu 16, a w Krakowie i Rzeszowie 19.
10: Sponsorem programu był...
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

go.

0: Jest 11. Wczoraj w całym kraju zatrzymano prawie 80 osób w związku z szeroką akcją zapewniania bezpieczeństwa placówkom oświatowym. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Warunki na szlakach w Beskidach są dziś dobre. W wyższych partiach gór mocno odczuwalny jest jednak silny wiatr. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Policja zatrzymała w całym kraju 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli, wszczynaniem fałszywych alarmów albo posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili prawie 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. Policyjne inspekcje będą kontynuowane do czasu uspokojenia sytuacji po atakach nożowników w mazowieckich placówkach oświatowych.
2: 17-latek z Przasnysza na Mazowszu usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gruźb karalnych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczeń zamieścił w sieci film sugerujący, że w jednej z lokalnych szkół dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. Policja traktuje poważnie każde zgłoszenie dotyczące gruźb lub zagrożenia, powiedziała podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
3: Przypominamy również, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.
2: Z kolei w Legnicy dolnośląscy policjanci zatrzymali 16-latkę, która na grupowym komunikatorze wysłała wiadomość zawierającą groźby karalne. Nastolatka zeznała, że chciała tylko zażartować, ale jej zachowanie wywołało strach wśród innych uczniów.
0: Relacjonował Michał Makowski. Warunki na szlakach turystycznych w Beskidach są dobre, choć rano wiał silny, porywisty wiatr. Szczególnie odczuwalne to jest w wyższych partiach gór, na Babiej Górze i Pilsku, przekazują ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po ostatnich opadach miejscami było ślisko. GoProwcy do godziny 12 sprawują otwarty dyżur w stacji ratunkowej na Markowych Szczawinach. Przybliżają zainteresowanym zagadnienia bezpieczeństwa w górach, ale i praktycznego udzielania pierwszej pomocy. Turyści, którzy wybiorą się na wędrówkę, muszą zadbać o odpowiedni ubiór. Szczególnie istotne są buty. Obowiązkowy jest naładowany telefon z zainstalowaną aplikacją Ratunek. W razie wypadku w górach można wezwać GOPR pod numerem alarmowym 985. 7 osób zostało lekko rannych w wyniku wypadku polskiego autokaru w Turcji. Do tego zdarzenia doszło w okolicach Izmiru. Pojazd zderzył się z minibusem, przebił się przez barierę i spadł ze skarpy. Według informacji przekazanych przez rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Macieja Wewiura, wszystkich poszkodowanych objęto opieką konsularną i medyczną.
4: Autokarem podróżowało 45 osób, 7 doznało lekkich obrażeń. Jedna osoba ma złamaną nogę. Żaden polski obywatel poważnie nie ucierpiał. Poszkodowani opuścili już szpital, no poza osobą, która ma złamaną nogę, bo ona musi dosyć trochę dłużej. Wszyscy poszkodowani są pod opieką biura podróży.
0: W kontakcie z poszkodowanymi oraz z organizatorem wycieczki pozostają także polskie służby konsularne. Większość z uczestników wypadku kontynuuje już podróż w Turcji.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Dziś obchodzimy

0: Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, którego celem jest zwrócenie uwagi na ten istotny aspekt życia i zachęcenie do szukania pomocy. W tym dniu warto przypomnieć o opiekunach osób z zaburzeniami psychicznymi czy niepełnosprawnych, bo oni także narażeni są na kryzysy, mówi dr Michał Opielka z Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.
1: Sama ta opieka jest też przewlekłym stresem u tych właśnie osób i samo to sobie może prowadzić wtórnie do różnych zaburzeń, na przykład lękowych, depresyjnych, problemów ze snem. Jest to bardzo obciążające, ciągła troska o tą bliską osobę jest dużym obciążeniem emocjonalnym, który tak naprawdę powoduje, że te osoby są w stanie takiego permanentnego czuwania i one też powinny zadbać o własne zdrowie psychiczne.
0: Zdrowie psychiczne to nie tylko choroby, często to również takie objawy jak obniżony nastrój, długotrwały smutek, przewlekłe zmęczenie czy lęk. Wyglądamy jeszcze za okno. Zachmurzenie w województwie śląskim jest duże, ale z większymi przejaśnieniami. Głównie na zachodzie regionu spodziewane są przelotne opady deszczu. Tam przydadzą się parasole. Termometry wskażą dziś do 16-17 stopni. O tej porze, na 4 minuty po 11, mamy jeszcze informacje dla alergików. Październik to czas pylenia pokrzywy i ambrozji. W powietrzu unoszą się także zarodniki grzybów.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października, minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 7 polskich turystów rannych w wypadku autokaru w Turcji. 76 osób zatrzymanych, tysiące kontroli. Policja sprawdza szkoły w całym kraju. Huragan uderzył we Florydę. Wiatr osiągnął 170 km na godzinę. Wypadek z udziałem autobusu przewożącego polskich turystów w Turcji na autostradzie w pobliżu Izmiru zderzył się on z busem. Zginęły dwie osoby jadące busem w autokarze. Lekko rannych zostało 7 osób, powiedział nam rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Jedna osoba ma złamaną nogę, żaden polski obywatel poważnie nie ucierpiał. Poszkodowani opuścili już szpital, no poza osobą, która ma złamaną nogę, bo ona musi dostać trochę dłużej. Wszyscy poszkodowani są pod opieką biura podróży.
5: Większość uczestników wypadku kontynuuje podróż po Turcji. Policja zatrzymała w całym kraju 76 osób w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli, wszczynaniem fałszywych alarmów albo posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Łącznie funkcjonariusze przeprowadzili prawie 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach.
7: 17-latek z Przasnysza na Mazowszu usłyszał zarzuty wywołania fałszywego alarmu oraz kierowania gruźb karalnych. Grozi mu do 8 lat więzienia. Uczeń zamieścił w sieci film sugerujący, że w jednej z lokalnych szkół dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia. Policja traktuje poważnie każde zgłoszenie dotyczące gruźb lub zagrożenia, powiedziała Polskiemu Radiu podkomisarz Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji.
8: Przypominamy również, że każda zapowiedź wywołania alarmu lub popełnienia przestępstwa niesie za sobą poważne konsekwencje prawne.
7: Z kolei w Legnicy dolnośląscy policjanci zatrzymali 16-latkę, która na grupowym komunikatorze wysłała wiadomość zawierającą groźby karalne. Nastolatka zeznała, że chciała tylko zażartować, ale jej zachowanie wywołało strach wśród innych uczniów. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Specjalny tramwaj promujący zdrowie psychiczne kursuje dziś w Katowicach. Z pasażerami rozmawiać będą eksperci. Jak mówi Magdalena Skwarek, współorganizatorka kampanii, kondycja psychiczna mieszkańców Katowic jest niezła, ale warto informować, gdzie w razie potrzeby szukać pomocy.
9: Myślę, że wiele osób korzysta z wsparcia, więc jeżeli ktoś wie, że może skorzystać, to jest nieźle. Ale nie każdy wie, że na przykład w mieście Katowice może skorzystać za darmo z pomocy psychoterapeuty. Mamy różne miejsca, które mogą być tym pierwszym konsultantem i tym pierwszym krokiem do wsparcia. Proszę Państwa, bądźmy odważni, jak czujemy, że coś jest nie tak, jak czujemy, że nam spada nastrój, jak czujemy, że tracimy tą zwykłą chęć do życia, no to działajmy. Chociaż wiem, że w depresji jest to bardzo, bardzo

0: Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota. Donald Trump poinformował, że Rosja zgodziła się niezwłocznie dostarczyć na rynek amerykański i globalny ponad 300 tysięcy ton oleju napędowego. Miał to być wynik niezwykle udanej rozmowy z przywódcą Rosji Władimirem Putinem.
1: Ja bym powiedział, że niedobrze się dzieje, jeżeli słyszymy tylko jedną część przekazu. Bo gdyby to miała być taka rzeczywiście jedna część tylko przekazu, że prezydent Trump próbuje rozwiązać poprzez to problemy na rynku amerykańskim z cenami diesla, i z buntem tam, gdzie chce wygrać wybory, to byłaby to bardzo niedobra wiadomość. Jeżeli okaże się, że za tym stoi jakaś deeskalacja działań wojennych, to wtedy ten komentarz powinien być inny.
0: Wiceminister Gołota dodał, że z jednoznacznymi ocenami zapowiedzi przywódcy USA należy poczekać i sprawdzić, czy jest to podyktowane tylko względami polityki wewnętrznej. Huragan Isaias dotarł do północno-zachodniej części Florydy. W pięciostopniowej skali nadano mu drugą kategorię. Siła wiatru osiągała prędkość 170 km na godzinę. Kilka godzin przed uderzeniem w ląd żywioł nieco osłabł.
2: Z okolic Destin w momencie uderzenia żywiołu relacjonowała reporterka stacji Telemundo Carol Suarez Aponte. Jest bardzo źle, z każdą minutą jest coraz gorzej i gorzej. Niesamowicie trudno mi mówić w takich warunkach. Chyba nie spodziewaliśmy się aż takiej destrukcyjnej siły. Według bardzo wstępnych szacunków 300 tysięcy ludzi pozbawionych jest dopływu energii elektrycznej. Niebezpieczne skutki huraganu Isaias na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej skłoniły rząd federalny do zatwierdzenia pomocy doraźnej dla części Florydy i Alabamy, gdzie społeczności borykają się z niszczycielskimi wiatrami, gwałtownymi powodziami i rozległymi przerwami w dostawie prądu po dotarciu do lądu. Przewiduje się, że Isaias osłabnie szybko przemieszczając się w głąb kontynentu przez Alabamę w kierunku doliny Tennessee. Największymi zagrożeniami pozostają powodzie, tornada oraz niebezpiecznie wysokie fale. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Na Pomorzu Zachodnim rozpogodzenia, na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo. Od 11 stopni na Podlasiu do 16 na zachodzie i 19 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu był...
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

motor czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: Wybiło południe. Wieczorem w Rywniku poznamy laureata 11. edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz. Fala przemocy w polskich szkołach stała się tematem debaty politycznej, ocenia politolog Tomasz Słupik. Po Katowicach kursuje dziś specjalny tramwaj. Można w nim porozmawiać z ekspertami od zdrowia psychicznego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wieczorem w Rybniku poznamy najlepszą, napisaną po polsku, biografię tego roku. Wydarzenie będziemy relacjonować na antenie Radia Katowice. W finale 11. już edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz wśród 55 zgłoszonych książek wybrano 5 najlepszych pozycji. To tytuły Flek, ocalony przez naukę, Wańkowicz, Życie na kraterze, Idol, Życie doczesne i pośmiertne Karola Marksa, Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, oraz Felicita, psychobiografia Felicity Westfari. Poprzez jedyną taką nagrodę w Polsce chcemy pokazać rolę kultury w życiu i samorządzie oraz docenić autorów biografii, mówi rzeczniczka Rybnickiego Urzędu Miasta Agnieszka Skupień.
2: Laureat lub laureatka tegorocznej nagrody otrzyma nie tylko honory i statuetkę, ale także nagrodę finansową o wartości 60 tysięcy złotych. Poprzez tę nagrodę Rybnik głośno mówi, kultura nie jest towarem luksusowym, jest fundamentem naszej wspólnoty i podstawowym prawem każdego obywatela.
0: Na uroczystą galę w Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach może przyjść każdy. Poprzedzi ją monodram Jadwiga w wykonaniu aktorki Agnieszki Przepiórskiej. Monodram rozpocznie się o 17:00. Radio Katowice jest patronem wydarzenia. W Bielsko-Białej odbędzie się charytatywna gala amatorskich walk bokserskich, której celem jest zebranie środków na leczenie 11-letniego Franka. Pomaganie przez boksowanie organizuje Fundacja Dobrem się Dziel. Jak przekazała Radiu Katowice organizatorka Agnieszka Strzelczyk, pojedynki będą różne. Chodzi w nich o promocję sportu amatorskiego, o dobrą zabawę i zdrowe emocje. A małego Franka będzie można wesprzeć na różne sposoby.
3: Oczywiście będą puszki. Na miejscu też będzie stoisko z ciastami domowymi, bo też nasi przyjaciele pieką ciasta, więc będziemy robili paczki z ciastami, będzie można przyjść, zakupić. Wszystko oczywiście idzie na cel Franka, czyli do puszek. I oprócz tego jeszcze będą w

0: przerwach, będą takie dwie przerwy, w których będziemy robili licytację.
1: Walk będzie 9, w tym dwie kobiet. Impreza rozpocznie się o 15 w Centrum Zdrowia i Sprawności Impact.
2: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
1: Ostatnia fala przemocy w polskich szkołach szybko stała się tematem debaty politycznej, ocenia politolog Tomasz Słupik. Komentator podkreśla, że zamiast merytorycznej dyskusji nad bezpieczeństwem młodzieży, uczestnicy sceny politycznej koncentrują się na wzajemnym przerzucaniu się odpowiedzialnością i instrumentalnym wykorzystywaniu sytuacji do prezentowania własnych interesów.
3: Koalicja rządząca tutaj uderza w Pałac Prezydencki, że Karol Nawrocki, wetując tą ustawę, akt o usługach cyfrowych, w jakim stopniu, powiedzmy, popełnił błąd, tak, to mogło doprowadzić do tej sytuacji. Rząd szybko reaguje, stara się wprowadzić taką szybką ścieżką ustawę o blokowaniu treści w internecie. Druga strona sporu, oczywiście chociażby PiS broni prezydenta, a Konfederacja jakby próbuje uciec do przodu, mówiąc o tym, że jakiekolwiek blokowanie czy cenzurowanie treści w internecie to jest zamach na naszą wolność.
1: W odpowiedzi na serię niebezpiecznych incydentów w szkołach policja zwiększyła liczbę patroli wokół placówek oświatowych i przeprowadziła masowe kontrole bezpieczeństwa. Specjalny tramwaj kursuje dziś po Katowicach. To część kampanii dotyczącej zdrowia psychicznego. W zabytkowym składzie eksperci mogą rozmawiać z pasażerami. Organizatorzy akcji chcą wskazać zainteresowanym, gdzie szukać pomocy. W Katowicach można skorzystać m.in. z bezpłatnej psychoterapii. Warto sięgnąć po pomoc, kiedy czujemy, że mamy gorszy nastrój, spada poziom naszej energii, czy tracimy chęć do życia. Tramwaj będzie kursował jeszcze przez godzinę między Placem Wolności a Centrum Przesiadkowym Zawodzie. Zachmurzenie w Śląskiem jest duże, ale z przejaśnieniami. Głównie na zachodzie regionu i na północy spodziewane są dziś przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 17 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października, minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosyjski atak na Zaporoże, wśród 12 ofiar troje dzieci. Donald Trump luzuje sankcje na rosyjskie paliwa, o tym w Trójce rozmawiali politycy. Są duże cięcia w unijnym budżecie, ale pula planowana dla Polski jest niezagrożona. Co najmniej 12 osób, w tym troje dzieci, zginęło w rosyjskim ataku na miasto Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Pociski uderzyły m.in. w bloki mieszkalne. Do ataku doszło około 4 nad ranem. Ratownicy wydobywają spod gruzów rannych oraz ciała zabitych. Prace poszukiwawczo-ratunkowe w miejscach uderzeń trwają, podkreślają miejscowe władze. Rosja dostarczy niemal 2 miliony ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy do końca roku. Tak wynika z ustaleń rozmowy Donalda Trumpa i Władimira Putina. Zdaniem amerykańskiego przywódcy dzięki temu ceny oleju napędowego na całym świecie spadną. Departament Skarbu USA tymczasowo zawiesił sankcje na rosyjski olej napędowy do kwietnia przyszłego roku na mocy ogólnego zezwolenia wydanego wczoraj. Decyzję krytykował w śniadaniu w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba.
8: Każdy kolejny dolar, euro, które wpływa do Putina, zasilni gospodarkę wojenną, więc trzeba być naprawdę bardzo naiwnym, żeby uważać, że to zatrzyma wojnę. Wręcz przeciwnie, to jeszcze bardziej rozzuchwali Putina i my musimy zrobić wszystko i wierzę też w to, że amerykański kongres zrobi wszystko, żeby takie działania zablokować.
7: Unia Europejska i inne kraje muszą zapewnić dostawy paliw przed zimą, uważa Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Wszyscy widzimy, że indywidualne, oczywiste obawy przed zabezpieczeniem, patrz, Unia Europejska, swoich obywateli, przed zimą, przed wysokimi cenami energii powodują, że sankcje są zwyczajnie dziurawe. To jest wyzwanie, żeby znaleźć sposób na zakończenie tej niedobrej wojny.
7: Na Donalda Trumpa wywierana jest rosnąca presja polityczna, by podjął działania na rzecz obniżenia cen paliw przed listopadowymi wyborami.

wnioskami uzupełniającymi do kongresu. 76 osób zatrzymała policja w związku z groźbami pod adresem uczniów i nauczycieli, a także wszczynaniem fałszywych alarmów bądź posiadaniem niebezpiecznych narzędzi w szkole. Mundurowi przeprowadzili 50 tysięcy kontroli w polskich szkołach. Każda zapowiedź wywołania alarmu bądź popełnienia przestępstwa niesie za sobą konsekwencje prawne, zwraca uwagę Iwona Kijowska z Komendy Głównej.

0: Świdnicy policjanci zatrzymali 16-latka, który na zamkniętej grupie w sieci pisał o planowanym zabójstwie wielu osób. Chłopak przyznał, że zamierzał nastraszyć rówieśników z grupy. Trafił do policyjnej izby dziecka. 9 turystów z Polski odniosło obrażenia w wypadku autokaru w Turcji, informują lokalne władze. Polskie MSZ podawało, że poszkodowanych zostało 7 Polaków. Stan rannych określa się jako dobry. Do zdarzenia autokaru z busem doszło w pobliżu Izmiru. Zginęło 2 obywateli Turcji. Irlandzka prezydencja zaproponowała cięcia w nowym unijnym budżecie, ale nie dotyczą one funduszy dla Polski. Powiedział o tym naszej brukselskiej korespondentce wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. To oznacza, że ocalona została pula dla Polski w wysokości 123 miliardów euro na rozwój regionów i rolnictwo.
1: To jest oczywiście dla nas dobra wiadomość. Natomiast obniżanie wielkości budżetu nie idzie w parze z ambicjami Unii Europejskiej. Jeżeli chcemy, żeby Unia Europejska podejmowała ambitne działania, to budżet musi być odpowiednio duży.
0: Pierwsza okazja do dyskusji na temat nowej propozycji budżetowej już w przyszłym tygodniu. Europejscy przywódcy spotkają się na szczycie w Brukseli.
2: Klimat.
0: Jakość powietrza jest w całej Polsce bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 40% energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W południowej Polsce, a także na ziemi lubuskiej i w północnej Wielkopolsce utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sobotnie popołudnie pochmurne z opadami deszczu, które na wybrzeżu będą intensywne. Nad morzem i w górach silny wiatr. W Ełku 11 stopni, w Łodzi 14, w Gorzowie i Legnicy 16, w Zamościu 19.
4: Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: Wybiło południe. Wieczorem w Rywniku poznamy laureata 11. edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz. Fala przemocy w polskich szkołach stała się tematem debaty politycznej, ocenia politolog Tomasz Słupik. Po Katowicach kursuje dziś specjalny tramwaj. Można w nim porozmawiać z ekspertami od zdrowia psychicznego.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Wieczorem w Rybniku poznamy najlepszą, napisaną po polsku, biografię tego roku. Wydarzenie będziemy relacjonować na antenie Radia Katowice. W finale 11. już edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz wśród 55 zgłoszonych książek wybrano 5 najlepszych pozycji. To tytuły Flek, Ocal przez naukę, Wańkowicz, Życie na kraterze, Idol, Życie doczesne i pośmiertne Karola Marksa, Najmądrzejszy, biografia Sokratesa oraz Felicita, psychobiografia Felicity Westfari. Poprzez jedyną taką nagrodę w Polsce chcemy pokazać rolę kultury w życiu i samorządzie oraz docenić autorów biografii, mówi rzeczniczka Rybnickiego Urzędu Miasta Agnieszka Skupień.
2: Laureat lub laureatka tegorocznej nagrody otrzyma nie tylko honory i statuetkę, ale także nagrodę finansową o wartości 60 tysięcy złotych. Poprzez tę nagrodę Rybnik głośno mówi, kultura nie jest towarem luksusowym, jest fundamentem naszej wspólnoty i podstawowym prawem każdego obywatela.
0: Na uroczystą galę w Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach może przyjść każdy. Poprzedzi ją monodram Jadwiga w wykonaniu aktorki Agnieszki Przepiórskiej. Monodram rozpocznie się o 17:00. Radio Katowice jest patronem wydarzenia. W Bielsko-Białej odbędzie się charytatywna gala amatorskich walk bokserskich, której celem jest zebranie środków na leczenie 11-letniego Franka. Pomaganie przez boksowanie organizuje Fundacja Dobrem się Dziel. Jak przekazała Radiu Katowice organizatorka Agnieszka Strzelczyk, pojedynki będą różne. Chodzi w nich o promocję sportu amatorskiego, o dobrą zabawę i zdrowe emocje. A małego Franka będzie można wesprzeć na różne sposoby.
3: Oczywiście będą puszki. Na miejscu też będzie stoisko z ciastami domowymi, bo też nasi przyjaciele pieką ciasta, więc będziemy robili paczki z ciastami, będzie można przyjść, zakupić. Wszystko oczywiście idzie na cel Franka, czyli do puszek. I oprócz tego jeszcze będą takie dwie przerwy, w których będziemy robili licytacje.
0: Walk będzie 9, w tym 2 kobiet. Impreza rozpocznie się o 15:00 w Centrum Zdrowia i Sprawności.

0: Trzeci Impact.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
2: Ostatnia fala przemocy w polskich szkołach szybko stała się tematem debaty politycznej, ocenia politolog Tomasz Słupik. Komentator podkreśla, że zamiast merytorycznej dyskusji nad bezpieczeństwem, uczestnicy sceny politycznej koncentrują się na wzajemnym przerzucaniu się odpowiedzialnością i instrumentalnym wykorzystywaniu sytuacji do prezentowania własnych interesów.
3: Koalicja rządząca tutaj uderza w Pałac Prezydencki, że Karol Nawrocki, wetując tą ustawę, akt o usługach cyfrowych, w jakim stopniu, powiedzmy, popełnił błąd, tak, to mogło doprowadzić do tej sytuacji. Rząd szybko reaguje, stara się wprowadzić taką szybką ścieżką ustawę o blokowaniu treści w internecie. Druga strona sporu, oczywiście chociażby PiS broni prezydenta, a Konfederacja jakby próbuje uciec do przodu, mówiąc o tym, że jakiekolwiek blokowanie czy cenzurowanie treści w internecie to jest zamach na naszą wolność.
2: W odpowiedzi na serię niebezpiecznych incydentów w szkołach policja zwiększyła liczbę patroli wokół placówek oświatowych i przeprowadziła masowe kontrole bezpieczeństwa. Specjalny tramwaj kursuje dziś po Katowicach. To część kampanii dotyczącej zdrowia psychicznego. W zabytkowym składzie eksperci mogą rozmawiać z pasażerami. Organizatorzy akcji chcą wskazać zainteresowanym, gdzie szukać pomocy. W Katowicach można skorzystać m.in. z bezpłatnej psychoterapii. Warto sięgnąć po pomoc, kiedy czujemy, że mamy gorszy nastrój, spada poziom naszej energii, czy tracimy chęć do życia. Tramwaj będzie kursował jeszcze przez godzinę między Placem Wolności a Centrum Przesiadkowym Zawodzie. Zachmurzenie w Śląskiem jest duże, ale z przejaśnieniami, głównie na zachodzie regionu i na północy spodziewane są dziś przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 17 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. PSL chce zakazać mediów społecznościowych dzieciom poniżej 16 lat. Uszkodziła 9 pojazdów i budynki stacji paliw na Podhalu, 59-latka w rękach policji. BMW odcina się od skrajnej prawicy, wycofuje auto dla szefa Landtagu w Saksonii-Anhalt. Ludowcy chcą wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób, które nie skończyły 16 lat. Zapowiedział to prezes partii, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas posiedzenia Rady Naczelnej PSL-u odniósł się do ostatnich aktów przemocy w szkołach. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że media społecznościowe mogą stanowić zagrożenie dla młodych ludzi.
8: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebooka, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany. Dzieciaki wpadają w depresję.
7: W ostatnich dniach na Mazowszu doszło do poważnych aktów przemocy w szkołach. W Leszczy-Dolenowinach 15-latek śmiertelnie ugodził nożem pracownicę szkoły i ranił dwie osoby. W Ostrołęce po ataku 19-letniego ucznia rannych zostało 9 osób. W wielu polskich szkołach brakuje psychologów. Najgorzej pod tym względem jest w województwie zachodniopomorskim, podlaskim i mazowieckim. W całym kraju na specjalistów czeka ponad 1000 etatów. Jak mówi pedagog Małgorzata Ziółkowska, coraz więcej młodych ludzi nie radzi sobie z rówieśniczymi relacjami i brakiem zainteresowania dorosłych.
9: Dzieci bardzo potrzebują wsparcia, zwracają się do nas z różnymi problemami. Czasem przychodzą zapłakane do gabinetu i proszą o pomoc. Zapotrzebowanie jest naprawdę bardzo duże.
7: W szkołach zatrudnionych jest około 10 tysięcy psychologów. Policja zatrzymała mieszkankę województwa mazowieckiego, która uszkodziła samochodem dwa budynki stacji paliw i kilka pojazdów. Najpierw w Nowym Targu, a potem w Białce Tatrzańskiej, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
10: W tym samym czasie kobieta wjechała na kolejną stację benzynową, tym razem na terenie

0: Białki Tatrzańskiej. Kobieta uszkodziła 4 samochody. Jeden człowiek kierujący Skodą został ranny. Kobieta uszkodziła również wejście do stacji benzynowej.
1: Na obu stacjach kobieta uszkodziła łącznie 8 samochodów i motocykl. 59-latkę zatrzymano w gminie Czarny Dunajec, gdzie uderzyła jeszcze w radiowóz i w płot.

0: tu w czeskim systemie politycznym.
1: Wiele osób uznaje Senat za zbędny, ale według mnie potrzebujemy go, mimo że w obecnym układzie posłowie są w stanie odrzucać senackie weta. To ważne wybory, chcę przyczynić się do tego, aby Senat pozostał demokratyczny. Senat wciąż pełni w Czechach rolę strażnika demokracji. W przeszłości dzięki niemu udało się blokować lub zmieniać najbardziej kontrowersyjne projekty ustaw. Jestem optymistą, ponieważ dotychczas nie zdarzyło się, by skład Senatu był jednoznacznie prorządowy. Wierzę, że tak będzie też teraz.
0: W Czechach zgoda Senatu jest potrzebna m.in. do zmiany konstytucji bądź ordynacji wyborczej. Po przejęciu władzy w parlamencie Saksonii-Anhaltu przez skrajną prawicę firma BMW przekazała, że przewodniczący Landtagu nie będzie już jeździł autem tego koncernu. To kolejna reakcja na sukces AfD w niemieckim kraju związkowym.
2: Koncern powodów swojej decyzji nie podaje, ale do siedziby lokalnego parlamentu trafiło wypowiedzenie umowy leasingowej, na której podstawie przewodniczący Landtagu dysponuje dobrze wyposażonym samochodem. Pismo przyszło w dniu, w którym Fabian Rausch z AfD został wybrany na funkcję kierującego pracami lokalnego parlamentu. Wypowiedzenie umowy jest jednoznacznie komentowane jako okazanie niechęci do współpracy i kojarzenia ze skrajną prawicą. AfD przez służby Saksonii-Anhalt jest obserwowana jako partia ekstremistyczna zagrażająca bezpieczeństwu landu. Nie przeszkodziło to ugrupowaniu wygrać 6 września wyborów. Po decyzji BMW alternatywa dla Niemiec chce, by przewodniczący Landtagu jeździł Teslą. Największy w Europie zakład amerykańskiej firmy działa w Niemczech, a właścicielem koncernu jest Elon Musk, otwarcie wspierający AfD. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pochmurno i deszczowo prawie w całej Polsce, tylko na północnym zachodzie będzie się rozpogadzać od 11 stopni na Podlasiu do 14 w centrum, 16 na zachodzie i 19 na południowym wschodzie.
3: Sponsorem programu.
5: Tu Radio Dźwięk.

Du hast mich. Du hast mich.

respect.

0: Na zegarze 13. Eksperci apelują do rodziców i opiekunów dzieci o wyciszenie emocji po informacjach o atakach w szkołach na Mazowszu. Radzą, co zrobić, aby nie odbiło się to na zdrowiu najmłodszych. Zapaśniczy uczniowski klub sportowy Siła Mysłowice świętuje stulecie istnienia. Politechnika Śląska organizuje Noc Naukowców. Przygotowano mnóstwo atrakcji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Ataki nożowników, fala komentarzy w mediach, patrole policyjne przed szkołami i dezinformacja. Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami mijającego tygodnia. Sobota i niedziela to dobry czas, aby wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego METIS w Katowicach.
2: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzieży, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się od tych wszystkich emocji, które się dzieją, ale też od tego, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
0: Recepta na trudne, wręcz kryzysowe sytuacje jest jedna. Spędzajmy z dziećmi jak najwięcej czasu, rozmawiajmy z nimi, podkreśla terapeutka Weronika Kotysz.
3: Dać mu poczucie, że ma we mnie osobę, która go wysłucha. Taka rozmowa partnerska, no, może zrobić dużo dobrej roboty. Nie ma co tutaj też dzieci odcinać od środowiska szkolnego. No, teraz nie pójdziesz do szkoły, no bo tam jest niebezpiecznie. To jest tak jakby znowu wklejanie takich etykietek. Teraz jest szkoła niebezpieczna, mój kolega może być niebezpieczny. A to może powodować kolejny lęk i strach dziecka.
0: Proste czynności takie jak wspólny spacer, wycieczka, gra w planszówki czy przygotowywanie wspólnego posiłku. To jedny ze sposobów, aby poczuć się bezpieczniej. Do tego tematu wrócimy na antenie Radia Katowice około 13:30. Zapaśniczy uczniowski klub sportowy Siła Mysłowice świętuje swój setny jubileusz. Wieczorem zaplanowano wydarzenie łączące pokolenia. Uroczystą galę, podczas której nie zabraknie wspomnień z historii klubu, a także legend sportów walki, zapowiada prezes Siły Mysłowice Andrzej Filak.
4: Będzie Czesław Kwieciński, Piotr Michalik, mistrz świata. Będzie wielu medalistów mistrzostw Europy ze Związku Zapaśniczego z Warszawy. Bonsorzy, będą prezydenci wszystkich miast, gdzie mamy akademię.
0: Początek gali stulecia siły w mysłowickiej hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o godzinie 18. Naukowa uczta czeka wieczorem odwiedzających pracownię Politechniki Śląskiej. Uczelnia organizuje Noc Naukowców. Przygotowano liczne wydarzenia, zagadki oraz pokazy, m.in. fizyczne i chemiczne. Swoje drzwi otworzą pracownie i laboratoria w 4 kampusach w Gliwicach, Katowicach, Rybniku i w Zabrzu. Na gości czeka ponad 250 różnych aktywności. Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej nocnaukowców.com.pl.
1: Informacje ze świata.
0: Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże. Wiadomo o 15 ofiarach śmiertelnych. Ta liczba może się jednak zwiększać, bo pod gruzami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie atakują też inne miasta. Wołodymyr Zełenski ocenia, że Kreml intensyfikuje uderzenia w cywilów w związku z zapowiedziami Stanów Zjednoczonych dotyczącymi zdjęcia sankcji na rosyjską ropę.
5: Wśród ofiar śmiertelnych jest 3 dzieci. Na gruzowisku wciąż trwają poszukiwania. Wołodymyr Zełenski w reakcji na atak napisał, że Rosja, zrzucając 5 bomb na budynki mieszkalne w Zaporożu, podziękowała za zniesienie sankcji na eksport ropy. Jak dodał, Kreml potwierdził w ten sposób, że traktuje każde złagodzenie presji jako sygnał, że może dalej prowadzić wojnę i zrzucać bomby.

0: na miasta. Rosyjskie pociski spadały też m.in. w ukraińskiej stolicy. Rosjanie uderzają także w infrastrukturę energetyczną. W Kijowie z powodu spadku napięcia prądu zatrzymano pracę metra.
1: Te informacje zebrał Paweł Buszko. Na koniec wyglądamy jeszcze za okno. Zachmurzenie w województwie śląskim jest duże, ale z przejaśnieniami. Głównie na zachodzie i północy regionu spodziewane są dziś przelotne opady deszczu. Termometry wskażą do 16-17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza jest bardzo dobra.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października, minęła właśnie 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zaporoże pod gruzami. Po rosyjskim ataku jest co najmniej 15 ofiar. Bilans może wzrosnąć. Zarzuty mobbingu i przemocy wobec Michała Kołodziejczaka. Poseł mówi o pomówieniach. Uczniowie pomogą rozwiązywać konflikty. Bydgoska szkoła szuka mediatorów rówieśniczych. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Zaporoże. Do tej pory znaleziono ciała 15 zabitych. Bilans może się zwiększyć, bo pod gruzami wciąż znajdować się mogą ludzie. Rosjanie atakują także inne miasta. Wołodymyr Zełenski ocenił, że Kreml intensyfikuje uderzenia w cywilów w związku z zapowiedziami USA dotyczącymi zdjęcia sankcji na rosyjską ropę.
0: Wśród ofiar śmiertelnych jest troje dzieci. Na gruzowisku wciąż trwają poszukiwania. Wołodymyr Zełenski w reakcji na atak napisał, że Rosja, zrzucając 5 bomb na budynki mieszkalne w Zaporożu, podziękowała za zniesienie sankcji na eksport ropy. Jak dodał, Kreml potwierdził w ten sposób, że traktuje każde złagodzenie presji jako sygnał, że może dalej prowadzić wojnę i zrzucać bomby na miasta. Rosyjskie pociski spadały też m.in. w ukraińskiej stolicy. Rosjanie uderzają także w infrastrukturę energetyczną. W Kijowie z powodu spadku napięcia prądu zatrzymano pracę metra. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Tragiczny wypadek na torach w miejscowości Bagno w gminie Zwierzyniec na Lubelszczyźnie. Nie żyje 82-letni mężczyzna. Potrącił go pociąg pasażerski relacji Chrubieszów-Kraków, mówi Dorota Krukowska, Bubiło z zamojskiej policji.
6: Jak wynika z naszych wstępnych ustaleń, mężczyzna prowadząc rower przechodził przez torowisko w miejscu niedozwolonym. Prawdopodobnie mężczyzna po zauważeniu pociągu porzucił rower i próbował zejść z torowiska. Niestety nie zdążył i został potrącony.
5: Pociągiem podróżowało 70 osób oraz 3-osobowa załoga. Nikt nie odniósł obrażeń. Miały być zastraszane, poniżane, a nawet uderzane. Były współpracownice posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka oskarżają go o mobbing i przemoc. Były wiceminister rolnictwa i lider Agrounii odpowiada, że to pomówienia. Martyna Szymczakowska.
7: Zarzuty są poważne i trzeba je jak najszybciej wyjaśnić, przekonuje wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050.
8: To wymaga nie dość, że wyjaśnienia, ale wyciągnięcia jasnych i twardych konsekwencji, zarówno politycznych, jak i prawnych.
7: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba powiedział, że klub KO podjął natychmiastowe działania.
9: Został zawieszony, a sprawa będzie przekazana do organów ścigania.
7: Europosłanka PiS Anna Zalewska oczekuje poważniejszych konsekwencji.
10: Zawieszenie to za mało. Myślę, że należy tutaj publiczne potępienie.
7: Sam Michał Kołodziejczak w rozmowie z Polskim Radiem sprawę skomentował krótko.
11: Nie mam z tym nic wspólnego.
7: Jedna z kobiet zarzuca też byłemu wiceministrowi wielokrotne nakłanianie do zażywania narkotyków. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: Casting na mediatorów rówieśniczych zorganizowano w szkole podstawowej nr 63 w Bydgoszczy. Uczniowie 6 i 7 klas mają pomagać w rozmowach z rówieśnikami i w rozwiązywaniu konfliktów, mówi pedagog szkolny Agata Żmijewska.
11: Rówieśnicy mają podobny język, podobne doświadczenia, obserwacje, ale też oczywiście podczas castingu patrzymy na to, żeby te dzieci były bezstronne, żeby były empatyczne. Prowadzimy casting, który polega na ankiecie. Ankieta składa się

0: z pytań otwartych. Kto jest w klasie osobą, do której najczęściej byśmy się zwrócili o pomoc, która potrafi spokojnie porozmawiać, która za szybko nie ocenia innych?
1: Kolejnym etapem castingu będą rozmowy z kandydatami. Zgodę muszą także wyrazić ich rodzice. Mieszkanki Bolotana, małej miejscowości na Sardynii, mają wyjątkowo duże szanse.

0: Składa się na to kilka czynników. Przede wszystkim zdrowa dieta, nieskażone środowisko, w którym żyjemy, a także sieć szlaków, dzięki którym możemy odbywać długie wędrówki, mówił telewizji Rai burmistrz Bolotany Francesco Manconi. A naukowcy dodają jeszcze do tego silne więzi społeczne i czynniki genetyczne. Zastrzegają jednak, że potrzebne są dalsze badania. Sardynia należy jednocześnie do włoskich regionów o najwyższym odsetku osób starszych. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Sobotnie popołudnie pochmurne i deszczowe. Na północnym zachodzie będzie się chwilami rozpogadzać. Teraz na termometrach w Suwałkach 10 stopni, w Warszawie 12, w Nowym Sączu 19.
3: Sponsorem programu był...
4: Tu Radio Dźwięk.

tak. Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym fu.

się oczywiście.

tradycję i oschedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem na zamku w Szczecinie.

że nie wie, czy ma 38 stopni czy lat. Dzień zrzucania wspomnień. Słońce łazi po niej nieprzystojnie,

i tłuczarz wybije z niego wszystkie kłamstwa. Promienie słońca jak żółte naboje. A potem się śmieje lekka jak dwa grosze. Uda mi ściska lekko drżące dłonie. Patrzy w kamerę, która jest twoim uchem. Stuka w nią kubkiem na moje zdrowie. Mówi na moje zdrowie. Ola mówi na moje zdrowie.

0: Wybiła 15. Mieszkańcy Katowic mogli dziś porozmawiać z psychologiem w tramwaju w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Polskie Stronnictwo Ludowe chce wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Wieczorem w Rybniku poznamy najlepszą napisaną po polsku biografię tego roku.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Mieszkańcy regionu mogli dziś porozmawiać z psychologiem podczas przejażdżki tramwajem. To inicjatywa Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam, organizowana w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jej celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych. Reporter Radia Katowice Artur Zubek wsiadł do jednego z tramwajów w Katowicach i pytał uczestników, jak oceniają tę akcję.
2: Atmosfera jest bardzo miła, poczęstunek jest, można, że tak powiem, czegoś się dowiedzieć nowego, interesującego od uczestników.
3: Jestem uspokojony, można powiedzieć zdrowy, tak?
4: Bardzo mi się podoba, no jest naprawdę super i muzyka taka kojąca, naprawdę bardzo fajnie.
5: To chyba jest potrzebne, żeby tak ludzie czasami mogli się wygadać.
4: Ale bardzo dobrze, tak, można się wtedy tak wyluzować, no bardzo fajnie, ja jestem bardzo zadowolona.
0: Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło Światowej Organizacji Zdrowia, usłyszane doświadczenia, prawdziwe głosy, prawdziwa zmiana.
1: Informacje z regionu, kraju i ze świata.
0: Ludowcy chcą wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Zapowiedział to prezes partii, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego odniósł się do ostatnich aktów przemocy w szkołach. Podkreślił, że media społecznościowe mogą stanowić zagrożenie dla młodych ludzi.
6: To, co się dzieje na wszystkich TikTokach, Instagramach, Facebookach, na profilach klas, jaka jest rywalizacja, jaki często hejt się leje, jaka jest nienawiść, jaka jest niezdrowa konkurencja, jakie jest upokorzenie. Komuś zabraknie lajka i po prostu jest załamany. Dzieciaki wpadają w depresję.
0: W Leszczydole Nowinach 15-latek śmiertelnie ugodził nożem pracownicę szkoły i ranił dwie osoby. W Ostrołęce po ataku 19-letniego ucznia rannych zostało 9 osób. Wczoraj okolice szkół w całej Polsce patrolowali policjanci. Wieczorem w Rybniku poznamy najlepszą napisaną po polsku biografię tego roku. Wydarzenie będziemy relacjonować na antenie Radia Katowice. W finale 11. już edycji Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz spośród 55 zgłoszonych książek o tytuł walczy 5 pozycji. Uroczystą galę poprzedzi monodram Jadwiga w wykonaniu aktorki Agnieszki Przepiórskiej, zapowiada Agnieszka Skupień z Urzędu Miasta.
7: Spektakl opowiada o Jadwidze Stańczakowej, niewidomej poetce i prozaiczce, wieloletniej przyjaciółce i współpracowniczce Mirona Białoszewskiego. Wstęp na wydarzenie gali, jak i na monodram, jest bezpłatny. Wszystkich fanów literatury, monodramu i teatru zapraszamy na to wydarzenie. Możecie Państwo odebrać bezpłatną wejściówkę w Domu Kultury w Rybniku Chwałowicach.
0: Monodram rozpocznie się za 2 godziny. Radio Katowice jest patronem wydarzenia. Na Bielskim Placu Chrobrego odbyła się akcja protestacyjna dotycząca sytuacji w Palestynie. Jej uczestnicy domagają się m.in. zakończenia izraelskich działań w strefie Gazy oraz zerwania współpracy państw Europy, w tym Polski, na różnych poziomach z instytucjami w Izraelu. Zebraliśmy ponad 1 000 000 podpisów w całej Unii za zerwaniem stosunków gospodarczych i umowy stowarzyszeniowej z Izraelem, powiedziała Magdalena Madzia z partii Razem.
8: 10 października przypada 1100 dni mordowania cywilów w strefie Gazy. Myślę, że sprzeciwianie się ludobójstwu to odruch, który każdy powinien mieć w sobie.
0: Podobne manifestacje odbywają się także w innych miastach. 4 minuty po 15 mamy dla Państwa informacje pogodowe. Po południu i wieczorem zachmurzenie w Śląskiem wciąż będzie duże, ale z przejaśnieniami. Spodziewane są przelotne opady deszczu. Na termometrach teraz do 16-17 stopni Celsjusza, wysoko w Beskidach do 10-11. Tam też mocniej wieje. I to wszystko teraz. O 16 w studiu Radia Katowice pojawi się Agnieszka Tatarczyk. Dziękuję za uwagę i życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Jesteś świadkiem

0: Zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 października i minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzy osoby zaatakowane nożem w szkole dla dorosłych w Warszawie, jedna osoba w szpitalu. Służby sprawdzają trop rosyjskiej dezinformacji wokół ataków w polskich szkołach. Ostra reakcja Donalda Trumpa na pokojowego Nobla, krytykuje laureatkę i Norwegię. 21-latka zaatakowała nożem trzy osoby w jednej z warszawskich szkół. Ranna 17-latka trafiła do szpitala, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski. Do zdarzenia doszło około południa w zespole szkół dla dorosłych przy ulicy Miejskiej.
4: Pierwsze ustalenia mówią o ataku niebezpiecznym narzędziem, ostrym narzędziem w rejonie sekretariatu jednej ze szkół. 17-letnia kobieta została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu. W wyniku całej tej sytuacji zostały poszkodowane także dwie inne osoby, 17-letnia kobieta i kobieta w wieku 24 lat.
3: Na razie nic nie wskazuje, by to zdarzenie było powiązane z serią innych ataków w szkołach w tym tygodniu. Służby badają wątek rosyjskiej dezinformacji wokół incydentów w szkołach, poinformował o tym minister koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak dodał, że w tego typu sytuacjach Rosja regularnie próbuje destabilizować sytuację w Polsce. Minister zaznaczył, że służby sprawdzają wszystkie hipotezy. Wczoraj 24 tysiące policjantów wspieranych przez straże miejskie monitorowało szkoły i ich otoczenie. Patrole wrócą w poniedziałek. W związku z aktami przemocy skontrolowanych zostało blisko 50 tysięcy placówek. Zatrzymano 76 osób. Rozwój Plus proponuje stworzenie ogólnopolskiej sieci bezpieczeństwa dla szkół. Według tego ugrupowania, wykorzystując szybki internet w szkołach, który istnieje w ramach ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, można stworzyć system alarmowania o niebezpiecznych zdarzeniach na terenie szkół.
5: Każda szkoła włączona do ogólnopolskiej sieci bezpieczeństwa zostałaby wyposażona w cyfrowy monitoring, a jej pracownicy otrzymaliby przyciski alarmowe do wykorzystania w sytuacji zagrożenia, proponuje były minister cyfryzacji i poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński.
6: Aktywacja takiego alarmu oznaczałaby dwie rzeczy. Po pierwsze, najbliższa jednostka policji dostawałaby informacje o zagrożeniu, a po drugie, włączałaby się transmisja z monitoringu. Policja, jadąc na miejsce zdarzenia, miałaby już pełny ogląd sytuacji.
5: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski nie sprzeciwia się pomysłom opozycji, ale w pierwszej kolejności oczekuje wdrożenia aktu o usługach cyfrowych, tak aby usuwać nielegalne treści z internetu.
7: Każdy postulat, który uszczelni taki system, który wykorzysta ogólnopolską sieć edukacyjną do tego, żeby to prawo stosować, jest wart rozważenia, ale potrzebujemy tej podstawy.
5: Ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych wkrótce zajmie się Senat. Michał Makowski, Polskie Radio.
3: W nadchodzących wyborach parlamentarnych partia Razem wystartuje samodzielnie, potwierdził to w Lublinie przewodniczący Adrian Zandberg.
8: My jesteśmy bardzo konsekwentni. Razem startuje w najbliższych wyborach samodzielnie. Tą decyzję podjęliśmy w referendum, które przeprowadziliśmy w partii i realizujemy ten plan.
3: W Lublinie działacze partii Razem otworzyli dziś swoje biuro. Haniebną i żenującą decyzją, która rzuciła cień na Norwegię, nazwał Donald Trump przyznanie tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla Navi Pillay. Wczoraj Komitet Noblowski uhonorował południowoafrykańską prawniczkę i działaczkę na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. Trump nazwał Pillay tajemniczą postacią, o której nikt nie słyszał. Stwierdził, że powinien był zdobyć 8 nagród Nobla za 8 wojen, które miał zakończyć. To niezmywalna plama na honorze Norwegii i ludziach, którzy podjęli tak haniebną i kompromitującą decyzję. Pokojowa Nagroda Nobla została na zawsze skompromitowana przez garstkę radykalnych ideologów, przeciwników demokracji i prawdziwych wrogów cywilizacji. 85-letnia Navi Pillay jako prawniczka broniła wielu przeciwników apartheidu. Była sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Rwandy. W latach 2008-2014 pełniła

0: funkcję wysokiej komisarz ONZ do spraw człowieka.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza jest w całej Polsce bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 40% prądu. Można normalnie korzystać z energii. W południowej Polsce, a także na ziemi lubuskiej i w północnej Wielkopolsce utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu

Wrocław.

0: tu Radio Dźwięk.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

tulę się do drzew. Kłaniam się słońcu. W lesie tulę się do drzew.

0: jest 16. 3 osoby zostały ranne w wyniku ataku nożem w Warszawie. Zamiast sztuki boks w bytomskim Teatrze Rozbark trwa memoriał Leszka Bożeńskiego. Politechnika Śląska zaprasza na Noc Naukowców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 3 osoby zostały ranne podczas ataku prawdopodobnie nożem 21-letniej kobiety w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Ranna 17-latka została zabrana do szpitala. Poszkodowane zostały także 17- i 24-latka. Rzecznik Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski powiedział, że do zdarzenia doszło około 12:30.
2: Atakująca osoba, która dokonała tego zamachu, jest uczennicą jednej tutaj ze szkół. Sytuacja miała miejsce wewnątrz budynku, bezpośrednio przed sekretariatem tejże uczelni. Druga osoba także aplikowała, więc jeszcze nie jest uczennicą. Tak to rozumiem, proszę też to na tym etapie. Więc okoliczności jakby szersze na ten moment są trudne do zdefiniowania.
0: Napastniczkę rozbroił pracownik szkoły. Nie ma jak dotąd podstaw, by sądzić, że atak jest powiązany z poprzednimi, do których doszło na Mazowszu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W bytomskim Teatrze Rozbark trwa w ten weekend 20. Międzynarodowy Memoriał Leszka Bożeńskiego. W miejscu tym w przeszłości znajdowała się kopalniana cechownia i odbywały się pojedynki bokserskie. Dziś walczą tam utalentowani pięściarze z Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, a także Czesi i Słowacy. Jubileuszowy turniej jest okazją do spotkania z wybitnymi mistrzami sportów walki. Gośćmi memoriału będą m.in. mistrz olimpijski w boksie Jerzy Rybicki oraz dwukrotny mistrz olimpijski w judo Waldemar Lekień. Prawdziwa naukowa uczta czeka wieczorem w pracowniach Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczelnia już po raz kolejny organizuje Noc Naukowców. Czekają wydarzenia, zagadki, a także pokazy z różnych dziedzin, takich jak fizyka, chemia, biologia, budownictwo, mechanika i wielu innych.

0: Jak mówi profesor Sandra Grabowska, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, z pewnością nikt nie będzie się nudzić.
1: To będzie już 21. edycja, która odbędzie się w 4 kampusach Politechniki Śląskiej, w Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Zabrzu. Nasi naukowcy przygotowali ponad 250 aktywności adresowanych do wszystkich miłośników nauki w różnym wieku.
0: Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie nocnaukowców.com.pl. Rekord w liczbie osób śpiewających barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu weszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak sprawa wyglądała w sercu województwa śląskiego, to sprawdzał na miejscu reporter Radia Katowice Artur Zubek.

0: drodzy moi, mamy 30 instrumentów, które zagrały Markę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Marka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Przed końcem dnia w regionie może popadać, podobnie będzie w nocy, temperatura od 7 do 9 stopni, jutro do 16.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 października, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w szkole dla dorosłych w Warszawie. Ranna 17-latka trafiła do szpitala. Głodówka w sanowskim szpitalu. Protestujący domagają się odwołania dyrektorki. Sięganie po pomoc nie jest oznaką słabości. Dziś Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. 3 osoby zostały ranne podczas ataku 21-letniej kobiety w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Do ataku użyto ostrego narzędzia. 17-latka została przewieziona do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne kobiety. Do zdarzenia doszło około 12:30 w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej. Rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski mówi, że napastniczkę rozbroił pracownik szkoły.
4: Cała sytuacja została zgłoszona do Centrum Powiadomienia Ratunkowego. W chwili przyjazdu policjantów na miejsce, po 4 minutach, co warto dodać, bo tutaj policjanci w ramach dzisiejszej służby patrolują miejsce, tu w tym rejonie jest kilka szkół. Policjanci na miejscu zastali już osobę, której został odebrany to niebezpieczne narzędzie. Pomógł w odebraniu tego narzędzia pracownik tej uczelni, dorosły mężczyzna.
3: Ofiary i napastniczka nie znały się. Według policji nic nie wskazuje, by atak był powiązany z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Rozszerza się protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Głoduje już 15 pracowników, którzy od dziś przyjmują wyłącznie wodę. Do akcji dołączyli m.in. ratownicy medyczni. Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki. Zarzucają jej m.in. niedostateczną komunikację z załogą w sprawie restrukturyzacji zadłużonej placówki. Małgorzata Sawicka ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych mówi, że na liście gotowych do protestu jest już powyżej 40 osób.
5: Na jutro już zdecydowały inne osoby, bo dzwoniły do nas, że zostaną po dyżurze dziennym i będą kontynuować. Proszę wziąć pod uwagę, że te pierwsze osoby, które zaczęły głodówkę, no zaczynają trochę źle się czuć, więc prawdopodobnie będą musiały skorzystać z pomocy lekarza.
3: Szpital w Sanoku jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie lecznicy sięga ponad 200 milionów złotych. Nawet co czwarty Polak zmaga się w ciągu swojego życia z kryzysem psychicznym. W przypadającym dziś Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego eksperci podkreślają, że dbanie o emocje i sięganie po pomoc nie jest oznaką słabości i nie powinno być tematem tabu, mówi psychoterapeutka Izabela Trybus.
6: Takim pierwszym mitem, z którym trzeba się bardzo mocno rozprawić, to to, że ja jestem silny wtedy, kiedy nie korzystam z pomocy. Tak jakby skorzystanie z pomocy miałoby być oznaką słabości. To jest ważne, żeby przełamać barierę wstydu, bo wstyd jest bardzo wielką barierą, która uniemożliwia mówienie o trudnościach, która powoduje, że chowamy te swoje trudności.
3: Eksperci podkreślają, że wczesna interwencja zapobiega pogłębianiu się kryzysu i pozwala szybciej wrócić do psychicznej równowagi. Ponad 2000 osób zatrzymała policja w stolicy Indii, Delhi, podczas protestów przeciwko zmianom na listach wyborców. Opozycja zarzuca komisji, że zmiany w rejestrach faworyzują rządzącą Partię Ludową Indii premiera Narendry Modiego. Podczas weryfikacji usunięto z list około

0: 130 milionów wpisów. Komisja i partia rządząca zaprzeczają. Władze zmobilizowały tysiące policjantów i funkcjonariuszy sił paramilitarnych. Zablokowano drogi, zamknięto dziesiątki stacji metra i zawieszono mobilny internet w centrum stolicy. Wśród zatrzymanych jest Abhijet Dipke, założyciel młodzieżowego ruchu Cockroach. Organizacja skupia młodych ludzi niezadowolonych m.in. z bezrobocia i sytuacji w edukacji. Długotrwała susza uszkadza fundamenty holenderskich domów. Według rządowych danych problem dotyczy 400 tysięcy budynków mieszkalnych. Susza w Holandii, podobnie jak w Polsce, trwa od wiosny.
1: Problemy z fundamentami mają domy postawione na glebach gliniastych i torfowych. Wysuszona glina zaczyna się kurczyć i kruszyć. Właściciele zgłaszają wiele uszkodzeń, popękane ściany, niedomykające się okna czy drzwi, a nawet krzywe elewacje. Ma to wpływ nie tylko na jakość życia w domu, ale także na jego wartość, która spada średnio o 14%. Koszty naprawy fundamentów są wysokie, wynoszą od 50 do 100 tysięcy euro. Centrum do spraw rozwiązywania problemów z fundamentami otrzymało w tym roku 2 razy więcej zgłoszeń niż w ubiegłym. Spodziewa się też, że będzie ich przybywać, gdyż susze w Holandii z powodu zmian klimatycznych zdarzają się coraz częściej. To właśnie w tej dekadzie wystąpiło 5 najsuższych lat minionego stulecia. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Do wieczora pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Deszcz w pasie od Podlasia przez centrum kraju, Podolny Śląsk i Opolszczyznę. Najchłodniej w Suwałkach 11 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 19.
3: Sponsorem programu.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk.

Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub więzienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie.

0: Jest 16. 3 osoby zostały ranne w wyniku ataku nożem w Warszawie. Zamiast sztuki boks w bytomskim Teatrze Rozbark trwa memoriał Leszka Bożeńskiego. Politechnika Śląska zaprasza na Noc Naukowców.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 3 osoby zostały ranne podczas ataku prawdopodobnie nożem 21-letniej kobiety w warszawskiej dzielnicy Praga Południe. Ranna 17-latka została zabrana do szpitala. Poszkodowane zostały także 17- i 24-latka. Rzecznik Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski powiedział, że do zdarzenia doszło około 12:30.
2: Atakująca osoba, która dokonała tego zamachu, jest uczennicą jednej tutaj ze szkół. Sytuacja miała miejsce wewnątrz budynku, bezpośrednio przed sekretariatem tejże uczelni. Druga osoba także aplikowała, więc jeszcze nie jest uczennicą. Tak to rozumiem, proszę też to na tym etapie. Więc okoliczności jakby szersze na ten moment są trudne do zdefiniowania.
0: Napastniczkę rozbroił pracownik szkoły. Nie ma jak dotąd podstaw, by sądzić, że atak jest powiązany z poprzednimi, do których doszło na Mazowszu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W bytomskim Teatrze Rozbark trwa w ten weekend 20. Międzynarodowy Memoriał Leszka Bożeńskiego. W miejscu tym w przeszłości znajdowała się kopalniana cechownia i odbywały się pojedynki bokserskie. Dziś walczą tam utalentowani pięściarze z Polski, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, a także Czesi i Słowacy. Jubileuszowy turniej jest okazją do spotkania z wybitnymi mistrzami sportów walki. Gośćmi memoriału będą m.in. mistrz olimpijski w boksie Jerzy Rybicki oraz dwukrotny mistrz olimpijski w judo Waldemar Lekień. Prawdziwa naukowa uczta czeka wieczorem w pracowniach Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Uczelnia już po raz kolejny organizuje Noc Naukowców. Czekają wydarzenia, zagadki, a także pokazy z różnych dziedzin, takich jak fizyka, chemia, biologia, budownictwo, mechanika i wielu innych. Jak mówi profesor Sandra Grabowska, dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej, z pewnością nikt nie będzie się nudzić.
3: To będzie już 21. edycja, która odbędzie się w 4 kampusach Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Katowicach, Rybniku i Zabrzu. Nasi naukowcy przygotowali ponad 250 aktywności adresowanych do wszystkich miłośników nauki w różnym wieku.
0: Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć na stronie nocnaukowców.com.pl. Rekord w liczbie osób śpiewających barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu weszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak sprawa wyglądała w sercu województwa śląskiego, to sprawdzał na miejscu reporter Radia Katowice Artur Zupek.

0: Drodzy moi, mamy 30 instrumentów, które zagrały barkę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Barka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Przed końcem dnia w regionie może popadać, podobnie będzie w nocy, temperatura od 7 do 9 stopni, jutro do 16.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia.

0: To 10 października, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Po ataku w szkole policjalnej w Warszawie trwa przesłuchanie świadków. To fatalna wiadomość dla Ukrainy, a wspaniała dla Rosji, mówił w Trójce ekspert po odblokowaniu przez Trumpa handlu rosyjską ropą naftową. System kaucyjny jak sieć paczkomatów. W tym serwisie powiemy o rozwoju systemu kaucyjnego. 21-letnia kobieta, która zaatakowała nożem 3 osoby na terenie szkoły niepublicznej, szkoły policjalnej w Warszawie, jest w rękach policji. Ranna 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przed ramienia i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie poszkodowane osoby zostały opatrzone na miejscu. Policja zabezpiecza monitoring i przesłuchuje świadków zdarzenia. W obliczu ostatnich ataków w mazowieckich szkołach policja sprawdzi również aktywność napastniczki w internecie, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
1: Czy były sygnały świadczące o tym, że czyniła przygotowania, albo świadczące o jakimś niestabilnym charakterze bądź jakichś intencjach, no to wszystko zawsze jest przedmiotem zainteresowania śledczych.
0: Napastniczkę obezwładnił noża. Rosja będzie dostarczać Stanom Zjednoczonym olej napędowy, poinformował w nocy prezydent Trump. Amerykański przywódca rozmawiał z Władimirem Putinem. Według Trumpa uzgodniono, że Rosja natychmiast dostarczy ponad 300 tysięcy ton diesla, kolejnych 500 tysięcy ton w listopadzie, a następnie jeszcze milion ton. To fatalna wiadomość dla Ukrainy i jej sojuszników, a wspaniała dla Rosji, mówił w audycji międzynarodowej w Trójce dr Szymon Kardaś z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Ta umowa jakkolwiek ma niewielkie znaczenie, jeśli chodzi o taki wymiar ekonomiczny, to ona ma bardzo poważne implikacje polityczne, bo ona pokazuje, że administracja amerykańska w odpowiedzi na eskalację ze strony Rosji w ramach wojny z Ukrainą nie zwiększa presji sankcyjnej, czyli nie wykorzystuje tych narzędzi, które ostatnio dał administracji Trumpa Kongres Stanów Zjednoczonych, ale w zamian za to właściwie w prezencie oferuje luzowanie sankcji.
0: Wołodymyr Zełenski ostro skrytykował decyzję Trumpa, ocenił, że jest to prezent dla Putina w postaci miliardów dolarów na wojnę przeciwko Ukrainie. Studenci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przez najbliższe 2 tygodnie będą pobierać próbki w autobusach i tramwajach. W ramach projektu Pasażerowie na gapę sprawdzą, jakie bakterie występują na powierzchniach, których dotykają pasażerowie, mówi Krzysztof Migas, przewodniczący Koła Naukowego Mikrobiologów.
3: Chcemy zbadać występowanie w autobusach i tramwajach z podkreśleniem autobusów przyszpitalnych, występowanie konkretnych gatunków bakterii. Skupiamy się na grupie Escape, która ma szczególne znaczenie kliniczne, jeśli chodzi o zakażenia szpitalne i antybiotykooporność. Pasażerowie dużo tych bakterii przenoszą na rękach. My chcemy się skupić na tych, które mają istotne znaczenie kliniczne i w sprzyjających warunkach mogą wywołać zakażenie.
0: A wyniki projektu mają posłużyć także do przygotowania materiałów edukacyjnych dotyczących higieny w przestrzeni publicznej. Rozszerzanie systemu kaucyjnego powinno przypominać rozbudowę sieci paczkomatów, mówią przedsiębiorcy z sektora recyklingu. Zdaniem producentów urządzeń stosunkowo szybko powstaną sieci butelkomatów działających z dala od sklepów.
4: Przedsiębiorca z branży recyklingu Maciej Machłajewski uważa, że wkrótce będą powstawały niewielkie firmy zajmujące się lokalną obsługą butelkomatów.
5: Skalujemy, że taki ktoś, kto chce robić sieć, to jest dla niego 10 punktów, to jest optymalna ilość punktów, które on może sobie postawić w swoim mieście czy w okolicy.
4: Maciej Białek z resortu klimatu i środowiska potwierdza, że operatorzy systemu kaucyjnego starają się wyjść poza sklepy i budują punkty zbiórek w porozumieniu z gminami czy wspólnotami mieszkaniowymi. Dodaje, że trwają prace nad regulacjami, które pozwolą, by do systemu kaucyjnego trafiały szklane opakowania, w tym tak zwane małpki.
6: Proces legislacyjny jest dosyć skrupulatny.
4: Proces przyjmowania niektórych szklanych opakowań do butelkomatów może być wdrażany nawet przez 2 lata. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Norbert Michalak o sporcie.
8: W meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Krakowia pokonała Zagłębie Lubin 3-1. O 17.20 Śląsk Wrocław zagra z Lechem Poznań. Z kolei wieczorem dojdzie do bardzo ciekawie zapowiadającego się spotkania. W Białymstoku Jagiellonia podejmie lidera tabeli Górnika Zabrze. Gospodarze będą musieli poradzić sobie bez zawieszonego przez Komisję Ligi na 6 spotkań Adriana Siemieńca. Zastąpi go Mikołaj Łuczak.

0: Jakub Sordyl mimo porażki w Mistrzostwach Świata judo może zaliczyć do udanych. Rywalizujący w wadze powyżej 100 kg polski judoka na 1/8 finału zakończył zawody w Baku. Debiutujący w zawodach tej rangi 23-latek z Gdyni wygrał dwie walki, obie przed czasem. W pojedynku o ćwierćfinał przegrał z Azerem Usangi Kokaurim, mówi trener męskiej kadry Tomasz Kowalski.
1: Ten debiut myślę, że był całkiem udany, bardzo solidny. Może liczyliśmy na nieco więcej, zwłaszcza po sukcesach w turniejach Grand Slam, ale jednak no, trochę zostaliśmy zweryfikowani. Ale ten wynik odzwierciedla tak naprawdę pozycję rankingową, także plan minimum został wykonany.
0: Oznacza to, że Polacy zakończyli Mistrzostwa Świata bez medalu i bez punktowanego miejsca. Na koniec jeszcze motorsport. Kwalifikacje do jutrzejszego wyścigu o Grand Prix Singapuru Formuły 1 wygrał Max Verstappen z Red Bulla. Holender zapewnił sobie pole position po raz drugi z rzędu. Verstappen wyprzedził w kwalifikacjach kierowców Ferrari, Charlesa Leclerca i Lewisa Hamiltona. Początek Grand Prix Singapuru jutro o 14:00.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Przed nami pochmurna noc z okresami opady deszczu, głównie na południu, wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Chłodno od 6 do 10 stopni, a w Kotlinach Sudeckich zaledwie około 2.
2: Sponsorem programu.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 17. 21-letnia kobieta zaatakowała nożem trzy inne przy jednej ze szkół dla dorosłych w Warszawie. Policjanci strażacy psy tropiącej dron szukały kobiety, która miała zgubić się w lesie w Kobiorze. Tymczasem ona sama spokojnie spała w domu. Dobiega końca festiwal Literackie Pokolenia w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. 21-latka zaatakowała nożem trzy osoby w zespole szkół dla dorosłych w Warszawie. Ranna 17-latka trafiła do szpitala, a pozostałe dwie młode kobiety doznały drobnych obrażeń. 21-letnia napastniczka jest uczennicą szkoły. Poszkodowane przyjechały tam, by złożyć dokumenty. W obezwładnieniu agresorki i odebraniu jej niebezpiecznego narzędzia pomógł pracownik szkoły. Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastniczka i poszkodowane się nie znały. Wszystkie kobiety są Polkami. Agresorkę zabrano na komendę. Kobieta nie chciała współpracować z policjantami. Nie ma potwierdzenia, by sprawa w jakikolwiek sposób wiązała się z dwoma wcześniejszymi atakami w szkołach na Mazowszu.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: 12 godzin, także w nocy, trwały poszukiwania kobiety, której rzeczy znaleziono w lesie w Kobiorze. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że może potrzebować pomocy. Natychmiast podjęli akcję poszukiwawczą, mówi rzeczniczka pszczyńskiej komendy Jadwiga Śmietana.
2: Policjanci sprawdzali las, kontaktowali się również z sąsiednimi jednostkami policji, aby sprawdzić, czy prowadzą poszukiwania kogoś, kto mógł przebywać w tym rejonie. Z uwagi na rozległy obszar, do pomocy została skierowana Ochotnicza Straż Pożarna, dysponująca dronem z kamerą termowizyjną. W działaniach uczestniczyli także przewodnik i pies tropiący.
0: Po godzinie 6 rano do pszczyńskiej komendy zadzwonił mąż kobiety. Powiedział, że to jego żona była na grzybach, straciła orientację i nie mogła znaleźć swoich rzeczy. Zadzwoniła do niego, by zabrał ją do domu. Dobiega końca festiwal Literackie Pokolenia. Przez ostatnie dni w Bibliotece Publicznej w Częstochowie organizowano spotkania autorskie, warsztaty, wykłady i debaty literackie. Wszystko inspirowane epoką PRL-u. Na koniec proponujemy spotkanie pod hasłem PRL kryminalnie, mówi Ilona Kowalska z Częstochowskiej Biblioteki.
3: Gościem będzie Marta Matyszczak, pisarka, autorka komedii kryminalnych, która prowadzi też portal poświęcony książkom kryminalnym. Porozmawiamy o książkach z czasów PRL, oczywiście o kryminałach, o bardzo popularnej w tym czasie pisarce Joannie Chmielewskiej czy Joe Aleksie, czyli tłumaczu, pisarzu Macieju Słomczyńskim.
0: Festiwal Literackie Pokolenia zorganizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opolską katedrę wypełnili dziś Opolanie i

0: i Pątnicy z Tarnowskich Gór. Wszystko w ramach 500-lecia Srebrnego Miasta. W katedrze Podwyższenia Krzyża Świętego znajduje się nagrobek jednego z ojców założycieli Tarnowskich Gór, Jana II Dobrego. To dzięki dokumentom wydanym przez niego, Jana z Opola, oraz przez Jerzego Skarniowa w 1526 i 1528 roku Tarnowskie Góry stały się miastem. Samorządowcy i przedstawiciele parafii z obu miast zrobili sobie na pamiątkę wspólne zdjęcie. Przed końcem dnia możliwe opady deszczu. Podobnie będzie w nocy. Temperatura nocą od 7 do 9 stopni, jutro do 16.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 października, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nic nie wskazuje, by dzisiejszy atak w stolicy był powiązany z ostatnimi atakami w szkołach, mówi policja. Poseł Kołodziejczak, w tarapatach były współpracownice oskarżyły polityka o przemoc. Kupujemy więcej niż potrzebujemy. W Pradze rozmowy o tym, jak zmniejszyć wpływ branży odzieżowej na środowisko. Według policji na razie nic nie wskazuje, by dzisiejszy atak w Warszawie był powiązany z atakami w szkołach w ostatnich dniach. 21-latka zaatakowała nożem 3 osoby w szkole policjalnej przy ulicy Mińskiej. Poszkodowane zostały 3 osoby. O szczegółach Michał Makowski.
3: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. 21-letnia uczennica ugodziła nożem nastolatkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie ma potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
4: 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
3: W wyniku ataku lekkie obrażenia odniosły także dwie inne kobiety. Zostały opatrzone na miejscu. Przed przyjazdem funkcjonariuszy jeden z pracowników szkoły obezwładnił napastniczkę i odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Kobieta jest przesłuchiwana. Jej motywy nie są jeszcze znane. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu tworzy krótki poradnik dla pedagogów w związku z tragicznymi wydarzeniami w szkołach na Mazowszu. Broszura ma zawierać informacje o tym, jak reagować i jak rozmawiać z młodzieżą o tego typu zagrożeniach. Będą tam także wskazówki dla rodziców, mówi wielkopolski kurator oświaty Igor Bykowski.
5: Będziemy prosić o przygotowanie konspektu wyjściowego, z którego nauczyciele będą mogli skorzystać, ale także jakichś takich informacji skierowanych do rodziców właśnie w związku z tą sytuacją. Myślę, że przez weekend do poniedziałku, najpóźniej wtorku one się po prostu ukażą.
2: Policjanci cały czas przeczesują internet i wyłapują niepokojące treści. Policja podkreśla, że każda zapowiedź lub próba popełnienia przestępstwa niesie ze sobą konsekwencje prawne, także wobec osób niepełnoletnich. Nie ma zgody na przemoc fizyczną i psychiczną, a także finansową wobec współpracowników. Tak zarzuty byłych koleżanek posła Koalicji Obywatelskiej Michała Kołodziejczaka komentuje prawnik mecenas Tymoteusz Paprocki. Kobiety miały być zastraszane, poniżane, a nawet uderzane. Jedną z nich, były wiceminister rolnictwa, miał wielokrotnie namawiać do zażywania narkotyków. Mecenas Paprocki przekonuje, że bez względu na zajmowane stanowisko ta sprawa musi być dokładnie wyjaśniona.
6: Jeżeli te relacje potwierdzą się i będziemy mieli do czynienia z postępowaniem karnym, to w zależności oczywiście od ostatecznej kwalifikacji prawnej, byłemu ministrowi grożą bardzo poważne zarzuty, za które kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności.
2: Po upublicznieniu nagrań w tej sprawie przez kobiety, klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił Michała Kołodziejczaka w prawach członka. Jak zmniejszyć wpływ branży odzieżowej na środowisko? To jeden z tematów dyskusji toczących się w Pradze. Przedstawiciele świata mody spotkali się w czeskiej stolicy w ramach Imagine Festiwalu, który towarzyszy największemu przeglądowi współczesnego designu w Czechach.
7: Polskę reprezentuje specjalistka od zrównoważonej mody Ewa Polkowska. Jak podkreśla, transformacja branży odzieżowej wymaga zarówno zmian w sposobie produkcji, jak i większej świadomości konsumentów.
8: Niestety mamy ogromny nadkonsumpcjonizm. Marki produkują za dużo ubrań. Mamy bardzo dużo nieodsprzedanej odzieży, która bardzo często albo jest spalona, albo trafia na wysypisko.
7: Według Ewy Polkowskiej problem stanowi także brak przejrzystych informacji o pochodzeniu ubrań i ich wpływie na środowisko. Rozwiązaniem mają być wprowadzane stopniowo cyfrowe paszporty produktów.
8: Po zeskanowaniu kodu QR będziemy mogli zobaczyć cały łańcuch dostaw, gdzie ten producent się znajduje, czy posiada on odpowiednie certyfikaty.
7: Praska debata o zrównoważonej modzie odbywa się w ramach Europejskiej Platformy Współpracy UNIK, w której uczestniczy Instytut Polski. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
9: Klimat.
2: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 20% energii i można normalnie korzystać z

0: prądu. We wschodniej części wybrzeża obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Z kolei w południowej Polsce, a także na ziemi lubuskiej, w północnej Wielkopolsce, w centrum i na wschodzie utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy opady deszczu głównie na południu, wschodzie i na wybrzeżu. W Tatrach opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. W Kotlinach Sudeckich temperatury spadną do 2 stopni, poza tym od 6 do 10.
2: Autopromocja. Coś...
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 19. Biografia lekarza, który ratował więźniów obozów koncentracyjnych z Górnośląską Nagrodą Literacką Juliusz. Mieszkańcy regionu mogli dziś porozmawiać z psychologiem w trakcie przejażdżki wyjątkowym tramwajem. Dronowe Mistrzostwa Polski zorganizowano dzisiaj w Gliwicach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.

0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam, ale na początek wschodnia Polska z alertem RCB. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Tak napisano do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Książka zatytułowana Fleck, ocalone przez naukę, jest najlepszą w Polsce biografią roku 2025. Jej autorki Maria Ciesielska i Anna Wacławik otrzymały w Rybniku Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. Biografia przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Flecka. Bohater, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje oraz innych więźniów obozów koncentracyjnych. W tym roku do konkursu zgłoszono 52 biografie. Patronem medialnym Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz jest Radio Katowice. Mieszkańcy regionu mogli dziś porozmawiać z psychologiem w trakcie przejażdżki wyjątkowym tramwajem. To inicjatywa Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam. Organizowana jest w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Jej celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zaburzeń psychicznych. Reporter Radia Katowice Artur Zubek pytał uczestników o wrażenia.
1: Atmosfera jest bardzo miła, poczęstunek jest. Można, że tak powiem, czegoś się dowiedzieć nowego, interesującego od uczestników.
2: Jestem uspokojony, można powiedzieć zdrowy, tak?
3: Bardzo mi się podoba, no jest naprawdę super i muzyka taka kojąca, naprawdę bardzo fajnie.
4: To chyba jest potrzebne, żeby tak ludzie czasami mogli się wygadać.
3: Ale bardzo dobrze, tak, można się wtedy tak wyluzować, no bardzo fajnie, ja jestem bardzo zadowolona.
0: Tegorocznym obchodom towarzyszyło hasło WHO, usłyszane doświadczenia, prawdziwe głosy, prawdziwa zmiana.
5: Polskie Radio Katowice. Słuchasz. I wiesz.
0: 2,5 miliona złotych na komunikację w przyszłym roku przeznaczy powiat częstochowski. Te zadania realizuje Jurajski Związek Powiatowo-Gminny Komunikacja Jurajska. My finansujemy połączenia z gmin do Częstochowy, natomiast koszty połączeń między gminami spadają już na nie, informuje Krzysztof Smela, starosta częstochowski.
6: My w tej chwili jesteśmy już największym związkiem w województwie śląskim. To jest też uzależnione od tej perspektywy finansowej tego funduszu przewozów autobusowych. Wnioskujemy, żeby za kilometr dopłata była trochę większa, może już nie 3 złote, może 4 złote i żeby można było bezpiecznie na kilka lat organizować przetargi.
0: Obecnie w ramach komunikacji jurajskiej kursują 54 linie autobusowe. Dronowe Mistrzostwa Polski zorganizowano w Gliwicach. To pierwsze wydarzenie w Polsce, które łączy sportową rywalizację z zaawansowaną technologią First Person View, czyli widok z pierwszej osoby. Na zawodników czekały 3 konkurencje, wyścig drużynowy i indywidualny, a także zrzut ładunku. To prawdziwy pokaz umiejętności pilotażu i precyzji w wykonaniu najlepszych pilotów z całego kraju. Przygotowano także dodatkowe atrakcje, symulatory dronów, prezentacje profesjonalnych platform bezzałogowych oraz rozmowy z pilotami i instruktorami. W nocy i jutro może przelotnie popadać słaby deszcz, wiatr już traci na sile. Temperatura w niedzielę od 14 do 16 stopni.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 października, już 19. Agnieszka Drost, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejny alert RCB. Polska poderwała myśliwce. 14-latek groził w internecie. W domu miał arsenał ostrych narzędzi. Trafił do ośrodka wychowawczego. Cisza wyborcza w Krakowie. Jutro druga tura wyborów. Alert RCB w województwach podkarpackim i lubelskim. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Czytamy w treści alertu. Rosja atakowała Ukrainę także rano. W ataku na Zaporoże zginęło 20 osób, w tym 3 dzieci. Mimo nieustających rosyjskich ataków Donald Trump ogłosił, że dogadał się z Rosją. Rosja będzie mogła dostarczyć na globalny rynek paliw, w tym do Stanów Zjednoczonych, kilka milionów ton oleju napędowego. Szefowa unijnej dyplomacji skrytykowała Stany Zjednoczone. Kaja Kallas ostrzegła, że to oznacza dodatkowe dochody do budżetu Kremla na prowadzenie wojny w Ukrainie.
9: To nie czas na łagodzenie presji na Rosję, napisała szefowa unijnej dyplomacji i podkreśliła, że Europa na pewno tego nie zrobi. Kaja Kallas przypomniała, że tylko w ciągu 2 dni w rosyjskich atakach zginęło ponad 80 ukraińskich cywilów, że Rosja nasila działania hybrydowe przeciwko Europie w państwach członkowskich.

0: Europejskich Unii i NATO. Szefowa unijnej dyplomacji podkreśliła, że w poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów zaakceptują rekordowe jednorazowe rozszerzenie sankcji. Czarna lista z zakazem wjazdu do Unii z zablokowanymi aktywami, która obecnie liczy około 3000 osób, firm i instytucji, ma być zwiększona o połowę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Arsenał broni w domu 14-latka pod Gawrolinem. Chłopak trafił do ośrodka wychowawczego. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie od rodziców ucznia ze szkoły w gminie Trojanów, mówi Małgorzata Pycner z Komendy Powiatowej Policji w Gawrolinie.
2: Z przekazanych informacji wynikało, że inny 14-letni uczeń zamieścił w sieci niepokojące nagranie przedstawiające pomieszczenie, w którym znajdowały się niebezpieczne przedmioty. W trakcie interwencji policjanci ujawnili i zabezpieczyli między innymi noże, siekiery oraz inne ostre narzędzia. Zabezpieczono również telefon nastolatka.
1: Nieletni odpowie za wywołanie fałszywego alarmu. Policja zapowiada, że w poniedziałek przy szkołach i w placówkach w całym kraju znów pojawią się patrole, mówi nadinspektor Tomasz Olczyk z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.
3: Taki jest cel, aby moi policjanci dotarli do każdej z tych placówek, rozpytali pracowników, pedagogów, czy wszystko jest w porządku, czy ewentualnie mają jakieś swoje uwagi, którymi mogliby się podzielić, ale to tylko po to, żebyśmy mogli wypracować odpowiednie systemy i je wdrożyć w życie, żeby było bezpiecznie.
1: Policjanci cały czas przeczesują internet i wyłapują niepokojące treści. Jutro krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. W drugiej turze zmierzy się dwoje kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21 do czasu zamknięcia lokali. Trwa cisza wyborcza, przypomina Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
4: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
1: Na jutro pod Wawelem organizowany jest Krakowia Półmaraton, który spowoduje utrudnienia w ruchu i w dotarciu do niektórych lokali wyborczych od 10 do 13. Mieszkańcy Górnego Śląska mogli dziś porozmawiać z psychologiem w trakcie jazdy tramwajem, a to w ramach Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Celem zwiększenie świadomości społecznej na temat zaburzeń psychicznych.
5: Atmosfera jest bardzo miła, poczęstunek jest, można, że tak powiem, czegoś się dowiedzieć nowego, interesującego od uczestników.
6: Jestem uspokojony, można powiedzieć zdrowy, tak?
7: Bardzo mi się podoba, no jest naprawdę super i muzyka taka kojąca, naprawdę bardzo fajnie.
8: To chyba jest potrzebne, żeby tak ludzie czasami mogli się wygadać.
7: Ale bardzo dobrze, tak, można się wtedy tak wyluzować.
1: Rozmowa w tramwaju to inicjatywa Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam. To był Serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Teraz czas na sport i Norbert Michalak.
10: Zagłębie Lubin przegrało na wyjeździe z Krakowem 1-3 w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Choć do przerwy Zagłębie prowadziło, to gospodarze zdołali odwrócić losy spotkania. Decydujące gole dla Krakowi padły w doliczonym czasie gry. Trwa mecz Śląska-Wrocław z Lechem Poznań. Po 78 minutach gry Lech prowadzi 4-0. O 20.15 w Białymstoku Jagiellonia podejmie lidera tabeli Górnika Zabrze. Trener gości Michał Gasparik jest przekonany o właściwym nastawieniu swoich piłkarzy.
11: Myślę, że ja nie potrzebuję nic już dodatkowego, jakąś motywacji albo coś tam, bo tych chłopaki to czują, tych chłopaki widzą, co się dzieje na razie w tym sezonie, a wiemy, że każdy tam zostawi to serce i będzie grał na 100%. Musimy zdecydować, jaka będzie wyjściowa jedenastka. Jest to otwarte, idziemy walczyć.
10: Gospodarze będą musieli poradzić sobie bez zawieszonego przez komisję ligi na 6 spotkań trenera Adriana Siemieńca. Początek o 20.15. Najszybciej zdobyta bramka padła w historii niemieckiej Ekstraklasy. W meczu 5. kolejki piłkarskiej Bundesligi Augsburg Bayern Monachium gospodarze za sprawą Robina Felhauera strzelili gola już w 8 sekundzie. Broniący tytułu Bawarczycy dwukrotnie odrabiali straty i ostatecznie zremisowali 2-2. Liderem tabeli jest Borussia Dortmund. Francuz Paul Sexas wygrał jeden z włoskich monumentów klasycznego jednodniowego wyścigu Il Lombardia. 20-latek został najmłodszym zwycięzcą tej imprezy w historii. Na mecie trasy z Bergamo do Como Francuz miał 48 sekund przewagi nad Hiszpanem Enriquem Mas.

0: Ewa pokonała Czeszkę Nicole Bartunkową 6-2, 6-2, a Qin Wenzhen wygrała z Belgijką Elis Mertens 7-5, 6-2.
1: Po chłodnej deszczowej nocy nad ranem pojawią się mgły. Jutro ciąg dalszy jesiennej pogody, przelotne opady deszczu, a na zachodzie i Pomorzu możliwe także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu, a na termometrach od 11 do 15 stopni.
2: Zapraszamy.
3: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 20. Książka zatytułowana Fleck, ocalone przez naukę, najlepszą w Polsce biografią roku 2025. Stałą wystawę dokumentującą pracę zagłębiowskich górników otwarto w Izbie Tradycji Górniczych w Będzinie. 12 godzin policjanci i strażacy szukali w lesie w Kobiurze grzybiarki. W tym czasie kobieta spała w domu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Książka zatytułowana Fleck, ocalone przez naukę, jest najlepszą w Polsce biografią roku 2025. Jej autorki Maria Ciesielska i Anna Wacławik otrzymały w Rybniku Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. Biografia przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Flecka. Bohater, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje oraz innych więźniów obozów koncentracyjnych. Ludwik Fleck ratował ludzi, których nie znał, mówi współautorka zwycięskiej biografii Anna Wacławik.
2: Bo był twórcą szczepionki przeciwtyfusowej i w getcie lwowskim oraz w obozie janowskim przeprowadzał wraz z innym żydowskim lekarzem szczepienia więźniów tego obozu i mieszkańców getta, więc robił co mógł, by wykorzystać naukę dla świata.
0: W tym roku do konkursu zgłoszono 52 biografie, a do ścisłego finału przeszło 5 z nich. Zwyciężczynie otrzymały 60 tysięcy złotych. Patronem medialnym Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz jest Radio Katowice. Stałą wystawę dokumentującą pracę zagłębiowskich górników otwarto w Izbie Tradycji Górniczych w Będzinie Grodźcu. To efekt starań Stowarzyszenia Gwarków Zagłębia. Uroczystość poprzedził przemarsz orkiestry górniczej z Czeladzi do Grodźca. Patronat nad wydarzeniem sprawowali starosta będziński i prezydent Będzina. W Zagłębiu Dąbrowskim działało kilkanaście kopalń. Poza kopalnią Grodziec także Niwka Modrzejów czy Kazimierz Juliusz w Sosnowcu, Jowisz w Wojkowicach, Saturn w Czeladzi oraz Reden w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 12 godzin w tym nocą trwały poszukiwania kobiety, której rzeczy, koszyk z grzybami oraz rower znaleziono w lesie w Kobiurze. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że kobieta może potrzebować pomocy, dlatego natychmiast podjęli poszukiwania, mówi rzeczniczka pszczyńskiej komendy Jadwiga Śmietana.
3: Policjanci sprawdzali las. Kontaktowali się również z sąsiednimi

0: jednostkami policji, aby sprawdzić, czy prowadzą poszukiwania kogoś, kto mógł przebywać w tym rejonie. Z uwagi na rozległy obszar, do pomocy została skierowana Ochotnicza Straż Pożarna, dysponująca dronem z kamerą termowizyjną. W działaniach uczestniczyli także przewodnik i pies tropiący.
1: Wcześniej rano do pszczyńskiej komendy zadzwonił mąż kobiety. Powiedział, że to jego żona była na grzybach, straciła orientację i nie mogła znaleźć swoich rzeczy. Zadzwoniła do niego, by zabrał ją do domu. Mieszkańcy Katowic mogą się zapisywać na bezpłatne szkolenie pod nazwą Odporne Katowice, które odbędzie się 23 października. Poruszone zostaną takie tematy jak bezpieczna ewakuacja, szukanie sprawdzonych informacji w sytuacjach kryzysowych. Ponadto mieszkańcy dowiedzą się, jak przetrwać w domu podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu. Uczestnicy nauczą się też rozpoznawać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Poznają podstawy udzielania pomocy innym. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a zapis wpisywać się mogą osoby pełnoletnie. W nocy jutro w regionie może przelotnie popadać słaby deszcz. Temperatura w niedzielę od 14 do 16 stopni.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 października, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Alert RCB odwołany, nie ma zagrożenia naszej przestrzeni powietrznej. Donald Trump chce zmiany prezydenta Ukrainy, mówi, że Wołodymyr Zełenski nie chce zakończyć wojny. Atak na lotnisko w Rijadzie, jest wielu rannych. RCB odwołało alert o potencjalnym zagrożeniu dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Alert pojawił się w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Wojsko podrwało myśliwce, a w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska cywilne w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały swoje operacje lotnicze. Teraz alert odwołano, nie ma zagrożenia. Tymczasem Donald Trump zarzucił Wołodymyrowi Zełenskiemu, że atakując rafinerię w Rosji, chce przysparzać problemów światu. Dodał, że prezydent Ukrainy mógł wiele razy zakończyć wojnę, ale woli tego nie robić. Dodał, że czas, by Ukraina wybrała sobie nowego prezydenta. Wcześniej Trump rozmawiał z Putinem i zniósł sankcje na rosyjski olej napędowy. Porozumienie pozwoli Kremlowi na dostarczenie na początek 300 tysięcy ton oleju napędowego na amerykański i światowy rynek. Decyzję amerykańskiego prezydenta skrytykowali demokraci.
4: Lider mniejszości demokratycznej w Senacie, Chuck Schumer, zarzucił Donaldowi Trumpowi we wpisie w mediach społecznościowych zawarcie paktu z diabłem w próbie ratowania swojej chwiejącej się kariery politycznej. Cedric Clayton, były pułkownik Sił Powietrznych USA i zastępca dyrektora w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, w wypowiedzi dla stacji CNN podkreślił, że amerykańska umowa z Putinem dla rynków nie będzie miała większego znaczenia. To pozwoli Rosji na wpuszczenie surowca na rynek, ale nie będzie to miało większego znaczenia dla światowych cen. Mówimy tutaj tak naprawdę o niewielkich ilościach w stosunku do potrzeb. To wszystko ma wymiar symboliczny i jest definitywnym wsparciem dla prezydenta Putina, podkreślił były zastępca dyrektora Amerykańskiej Agencji Bezpieczeństwa Narodowego za czasów Baracka Obamy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Bachlowski.
3: Policja będzie patrolować w pobliżu szkół i w szkołach do odwołania. Działania funkcjonariuszy są prowadzone w związku z atakami nieletnich nożowników i groźbami takich ataków. Iwona Kijowska z Komendy Głównej Policji mówi, że policjanci będą pilnowali szkół i edukowali uczniów.
5: Policjanci będą również wchodzili do placówek, aby nawiązać kontakt z dyrektorem, z zarządcą danego obiektu. Będą również spotkania z młodzieżą, podczas których będziemy mówić o tym, jak zachowywać się w tak niebezpiecznych sytuacjach, tłumaczyć młodzieży, co się wydarzyło i jakie konsekwencje grożą za tego typu zachowania.
3: Dziś po raz kolejny doszło do ataku z użyciem niebezpiecznego narzędzia, tym razem w szkole policjalnej w Warszawie. 21-letnia uczennica raniła 3 osoby, 17-latka trafiła do szpitala, a inna 17-latka oraz 24-latka są lżej poszkodowane. Napastniczkę obezwładnił pracownik placówki. Po ataku na lotnisku w Rijadzie jest wielu rannych, potwierdza Saudyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Port wstrzymuje operacje lotnicze. Na więcej na ten temat Milena Rashid-Szehab.
6: Po eksplozji w kierunku lotniska ruszyło kilkanaście karetek. Poszkodowani leżeli na podłodze terminalu. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych. Pasażerów przeniesiono do innej części obiektu. Wczoraj w ataku jemeńskich Hutich na lotnisko w saudyjskiej stolicy zginął pracownik. a jeden z samolotów został uszkodzony. W minionym tygodniu większość linii lotniczych zawiesiła loty do Rijadu, a kolejne nadal odwołują połączenia. Po ostatnich atakach Hutich na Rijad, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

0: zaleciła liniom lotniczym unikanie lotów w części przestrzeni powietrznej nad Arabią Saudyjską, w tym nad jej stolicą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
1: Wolontariusze zbierają żywność w ramach kampanii walki z głodem organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż. W supermarketach wolontariusze zachęcają klientów do przekazywania produktów spożywczych, które następnie trafią do osób potrzebujących.
2: Mąka, makaron.
3: Jak najbardziej wspieram, jest to potrzebne, bo to też uczy nas i dzieci empatii.
4: Ta żywność trafi do osób potrzebujących. Zakładamy, że w spotkaniu, podczas którego będziemy wydawać zebraną żywność, weźmie udział około 200 osób bezdomnych, osób z niepełnosprawnościami i o niskim statucie materialnym.
5: Zawsze wspieram wszystkie inicjatywy. No ważne dla ludzi, którzy nie mają, nie ubędzie nikomu, jak wyrzucić.
1: To był Serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 stopni. Będą przelotne opady deszczu. Na zachodzie i Pomorzu możliwe burze i opady krupy śnieżnej. W szczytowych partiach Tatr i Sudetów opady śniegu.
7: Autopromocja.
8: Tak naprawdę mogłem...
9: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

teraz po

0: Jest 20. Książka zatytułowana Fleck, ocalone przez naukę, najlepszą w Polsce biografią roku 2025. Stałą wystawę dokumentującą pracę zagłębiowskich górników otwarto w Izbie Tradycji Górniczych w Będzinie. 12 godzin policjanci i strażacy szukali w lesie w Kobiurze grzybiarki. W tym czasie kobieta spała w domu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Książka zatytułowana Fleck, ocalone przez naukę, jest najlepszą w Polsce biografią roku 2025. Jej autorki Maria Ciesielska i Anna Wacławik otrzymały w Rybniku Górnośląską Nagrodę Literacką Juliusz. Biografia przedstawia losy polskiego i żydowskiego lekarza oraz mikrobiologa Ludwika Flecka. Bohater, pracując nad szczepionką przeciwko tyfusowi, oszukiwał nazistów, dzięki czemu ocalił życie swoje oraz innych więźniów obozów koncentracyjnych. Ludwik Fleck ratował ludzi, których nie znał, mówi współautorka zwycięskiej biografii Anna Wacławik.
2: Bo był twórcą szczepionki przeciwtyfusowej i w getcie lwowskim oraz w obozie janowskim przeprowadzał wraz z innym żydowskim lekarzem szczepienia więźniów tego obozu i mieszkańców getta, więc robił co mógł, by wykorzystać naukę dla świata.
0: W tym roku do konkursu zgłoszono 52 biografie, a do ścisłego finału przeszło 5 z nich. Zwyciężczynie otrzymały 60 tysięcy złotych. Patronem medialnym Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz jest Radio Katowice. Stałą wystawę dokumentującą pracę zagłębiowskich górników otwarto w Izbie Tradycji Górniczych w Będzinie Grodźcu. To efekt starań Stowarzyszenia Gwarków Zagłębia. Uroczystość poprzedził przemarsz orkiestry górniczej z Czeladzi do Grodźca. Patronat nad wydarzeniem sprawowali starosta będziński i prezydent Będzina. W Zagłębiu Dąbrowskim działało kilkanaście kopalń. Poza kopalnią Grodziec także Niwka Modrzejów czy Kazimierz Juliusz w Sosnowcu, Jowisz w Wojkowicach, Saturn w Czeladzi oraz Reden w Dąbrowie Górniczej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: 12 godzin, w tym nocą, trwały poszukiwania kobiety, której rzeczy, koszyk z grzybami oraz rower znaleziono w lesie w Kobiurze. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że kobieta może potrzebować pomocy, dlatego natychmiast podjęli poszukiwania, mówi rzeczniczka pszczyńskiej komendy Jadwiga Śmietana.
3: Policjanci sprawdzali las, kontaktowali się również z sąsiednimi jednostkami policji, aby sprawdzić, czy prowadzą poszukiwania kogoś, kto mógł przebywać w tym rejonie. Z uwagi na rozległy obszar. Do pomocy została skierowana Ochotnicza Straż Pożarna, dysponująca dronem z kamerą termowizyjną. W działaniach uczestniczyli także przewodnik i pies tropiący.
0: Wcześniej rano do pszczyńskiej komendy zadzwonił mąż kobiety. Powiedział, że to jego żona była na grzybach, straciła orientację i nie mogła znaleźć swoich rzeczy. Zadzwoniła do niego, by zabrał ją do domu. Mieszkańcy Katowic mogą się zapisywać na bezpłatne szkolenie pod nazwą Odporne Katowice, które odbędzie się 23 października. Poruszone zostaną takie tematy jak bezpieczna ewakuacja, szukanie sprawdzonych informacji w sytuacjach kryzysowych. Ponadto mieszkańcy dowiedzą się, jak przetrwać w domu podczas dłuższej przerwy w dostawie prądu. Uczestnicy nauczą się też rozpoznawać sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze. Poznają podstawy udzielania pomocy innym. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a zapis zapisywać się mogą osoby pełnoletnie. W nocy jutro w regionie może przelotnie popadać słaby deszcz. Temperatura w niedzielę od 14 do 16 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 października. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Narada u premiera w sprawie aktów przemocy w szkołach odbędzie się jutro rano. Rozszerza się protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Akcję prowadzi już 15 osób. Korzystne dla Polski zapisy w najnowszym projekcie unijnego budżetu dotyczą systemu ETS. Jutro o 8.30 odprawa premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji. W odprawie wezmą również udział przedstawiciele służb, poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Dziś 21-latka zaatakowała nożem trzy osoby na terenie szkoły.

0: publicznej w Warszawie. Ranna 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Jej życiu nic nie zagraża. Pozostałe dwie poszkodowane osoby opatrzono na miejscu. Napastniczka została zatrzymana. Motywy jej działania nie są znane. Według policji nic nie wskazuje, aby atak był powiązany z podobnymi w szkołach w ostatnich dniach. Już 15 osób prowadzi protest głodowy w szpitalu w Sanoku. Do akcji dołączyli ratownicy medyczni. Jak mówi Małgorzata Sawicka ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, gotowych do protestu jest ponad 40 osób.
1: Na jutro już zdecydowały inne osoby, bo dzwoniły do nas, że zostaną po dyżurze dziennym i będą kontynuować. Proszę wziąć pod uwagę, że te pierwsze osoby, które zaczęły głodówkę, no zaczynają trochę źle się czuć, więc prawdopodobnie będą musiały skorzystać z pomocy lekarza, który z całą pewnością nie pozwoli im dalej głodować, więc pewnie dostaną jakieś zwolnienia lekarskie i na ich miejsce wejdą na sprzęt.
0: Związkowcy domagają się odwołania dyrektorki, zarzucają jej niewystarczającą komunikację z załogą w sprawie restrukturyzacji zadłużonej placówki. Wioletta Kasperska w czwartek w rozmowie z reporterem Radia Rzeszów odpierała zarzuty, deklarowała gotowość do dialogu. Szpital w Sanoku jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, ma ponad 200 milionów złotych długu. Złagodzone zapisy dotyczące systemu ETS w najnowszym projekcie unijnego budżetu na lata 2028-34. Ale dla Polski to za mało. A zgodnie z propozycją irlandzkiej prezydencji, Polska nie musiałaby od razu przekazywać 30% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do unijnego budżetu. Te pieniądze zostałyby w budżecie krajowym.
2: Zapisy w najnowszej propozycji budżetowej przygotowanej przez Irlandię są na razie dość ogólne, natomiast rozważane są różne opcje. Jak ustaliłam, Polska w pierwszych latach obowiązywania unijnego budżetu nie musiałaby do niego przekazywać całej 30-procentowej puli przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Dopiero później dochodziłaby stopniowo do normalnej stawki. To korzystniejsza finansowo propozycja, przyznał w rozmowie ze mną wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, ale od razu dodał, że wymaga ona dalszych negocjacji. Polska od początku argumentowała, że przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie powinny być traktowane jako źródła finansowania unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jutro 26 Dzień Papieski i zbiórka pieniędzy na wsparcie dla uzdolnionej młodzieży. W przeddzień wydarzenia kilkudziesięciu stypendystów Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia zatańczyło na Placu Litewskim w Lublinie.
3: Samych nas nie zostawiajcie, tańczmy
4: razem. Maria Wróbel, jestem rzecznikiem medialnym Wspólnoty Lubelskiej Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pięknym w ogóle akcentem całej tej fundacji jest to, że przede wszystkim ona już trwa ponad 26 lat i ci wszyscy, nawet absolwenci i te wszystkie osoby, które były w tej fundacji, to jest jedna wielka rodzina i my naprawdę mamy bardzo takie otwarte serca względem siebie i względem drugiego człowieka.
5: Izabela Sawuła, jestem stypendystką Fundacji Dzieło Tysiąclecia i aktualnie jestem koordynatorką Dnia Papieskiego. Gdyby nie fundusz stypendialny, w ogóle teraz bym nie studiowała. Aktualnie jestem na trzecim roku kierunku finanse i rachunkowość na UMCS-ie. Tak więc bez fundacji tak właściwie nie miałabym takiej opcji. Pochodzę z bardzo małej miejscowości, z rodziny wielodzietnej. Dlatego też, gdy dostałam się do fundacji, od samego początku wiedziałam, że to jest dla mnie szansa na rozwój i uważam, że tę szansę wykorzystałam.
0: Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzi program stypendialny od 26 lat. W tym czasie ze wsparcia skorzystało blisko 10 tysięcy młodych ludzi.
6: Klimat.
0: Mimo opadów deszczu nadal znaczna część kraju objęta jest ostrzeżeniami przed suszą hydrologiczną. Na wybrzeżu do jutra obowiązują alerty przed przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na Bałtyku w większości kraju dobra i bardzo dobra jakość powietrza, umiarkowana w Chełmie, Zamościu, Nisku i Piotrkowie Trybunalskim. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi obecnie 22,5% generowanej mocy. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy Norbert Michalak.
8: Polscy żużlowcy wywalczyli złote medale Mistrzostw Europy w rywalizacji par. W Grudziądzu Polacy w składzie Wiktor Przyjemski, Maksymilian Pawełczak i Kevin Małkiewicz wyprzedzili o punkt Łotyszy i o 6 Czechów. Tytułu bronili Duńczycy. Dla biało-czerwonych to 10. złoto w historii. Gratulacje należą się również reprezentacji Polski kobiet w futsalu. Polki zagrają w przyszłorocznych Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu rozgrywanego w Bielsku-Białej turnieju kwalifikacyjnego biało-czerwone zremisowały z Ukrainą 3-3. Taki wynik zapewnił awans, bo po dwóch wygranych w poprzednich spotkaniach nasza drużyna potrzebowała punktu w ostatnim meczu. spotkaniu 10. kolejki PKO Ekstraklasy mistrz Polski Lech Poznań pokonał na wyjeździe zespół Śląska Wrocław aż 4-1. Jedyne trafienie dla Śląska zaliczył Grzegorz Tomasiewicz. We wcześniejszym meczu Krakowia wygrała z Zagłębiem

0: Lubin 3-1. Do przerwy decydujące do przerwy prowadziło Zagłębie, a decydujące gole dla Krakowi padły w doliczonym czasie gry, mówi bramkarz Pasów Sebastian Madejski.
1: Cieszę się bardzo, że w drugiej połowie udało się nam odwrócić losy tego spotkania. Fakt, że były to niby dwa karne, można powiedzieć, że szczęście, ale uważam, że bardzo ciężko pracowaliśmy w tym meczu na to, żeby to szczęście było po naszej stronie, więc uważam, że wynik zasłużony, bo nie pamiętam, żeby Zagłębie miało aż tyle sytuacji strzeleckich, żeby mogli gdzieś nas stłamsić praktycznie przez cały mecz. Dawno nie wygraliśmy, więc tym bardziej to cieszy.
0: Trwa mecz Jagiellonii Białystok z Górnikiem Zabrze. Do przerwy jest bezbramkowy remis. Magdalena Fręch jest bardzo blisko gry w tenisowym turnieju w Wuhanie. W półfinale kwalifikacji polska tenisistka pokonała Japonkę Mojukę Uchijime. Fręch wygrała pierwszą partię 6-4, a w drugiej rywalka skreczowała, przegrywając 1-4. W finale kwalifikacji Polka zagra z inną Japonką, Aoi Ito.
2: Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Popada przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe są burze. Termometry pokażą od 11 do 15 stopni.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Dźwięk.

Robert, Broszka, Panoramix, Misiek, Panawan. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, do zobaczenia gdzieś na dworcu. Na razie, pa, bawcie się dobrze, dalej, hej. Trzymajcie się, hej.

0: Jest 21. Wykorzystajmy weekend na spokojne rozmowy z dziećmi, apelują psychologowie. Rząd nie odpoczywa, jutro rano odprawa u premiera. Młodzieżowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały nagrodzone w Katowicach. Nie udało się pobić rekordu liczby osób śpiewających Barkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ataki nożowników, fala komentarzy w mediach, panika w komunikatorach, patrole policyjne przed szkołami i dezinformacja. Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami ostatnich dni. Sobota i niedziela to dobry czas, by wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach.

0: dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego MATIS w Katowicach.
1: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzieży, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się od tych wszystkich emocji, które się dzieją, ale też od tego, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
0: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
2: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze pomagają budować system odporności społecznej, popularyzując właściwe zachowania w sytuacjach kryzysowych, mówił dzisiaj w Katowicach wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański. Zaznaczył, że drużyny te niosą najlepszy potencjał do przyszłego zasilania profesjonalnych kadr strażaków. Wiceminister uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych pod nazwą Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 drużyn. Członków 61 z nich nagrodzono dziś w Katowicach. Ekspozycję poświęconą Albrechtowi Dürerowi, na której można obejrzeć także dzieła tego żyjącego na przełomie XV i XVI wieku niemieckiego malarza, grafika i rysownika, udostępnia Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Ekspozycja w kręgu Albrechta Dürera prezentuje ryciny, ex-librisy, reprodukcje rysunków, karty pocztowe i książki ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bielskiego Muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Rekord w liczbie osób śpiewających barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu weszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak to wyglądało w Katowicach, sprawdzał Artur Zubek.

0: Drodzy moi, mamy 30 instrumentów, które zagrały Barkę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Barka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że w przyszłym roku próba pobicia rekordu zostanie powtórzona. Noc z zachmurzeniem od całkowitego po umiarkowane, początkowo lokalnie, przelotnie pokropi. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 października. Jest 22. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Wyborcza dogrywka jutro w Krakowie. Mieszkańcy wskażą prezydenta miasta. W przyszłym tygodniu Senat zajmie się ustawą, która pozwala blokować nielegalne treści w sieci. Amerykanka, która przeżyła próbę egzekucji, wyszła ze szpitala i wróciła do więzienia. W Krakowie jutro druga tura przedterminowych wyborów na prezydenta miasta. Zostało tylko dwoje kandydatów, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A skoro lista krótsza, to i karta do głosowania mniejsza, tłumaczy dyrektorka krakowskiego oddziału Krajowego Biura Wyborczego Barbara Golanko.
4: Tam była karta A4, tutaj to już będzie karta formatu A5, dwa nazwiska w kolejności alfabetycznej po nazwiskach. Bardzo ważne, aby sobie też sprawdzić, czy na tych kartach, które otrzymamy od Obwodowej Komisji Wyborczej, jest pieczątka właśnie obwodowej, czerwona pieczątka Obwodowej Komisji Wyborczej. Jeżeli otrzymamy taką kartę, stawiamy znak X przy jednym kandydacie, wtedy mamy pewność, że nasz głos jest ważny.
3: Lokale wyborcze zostaną otwarte jutro o 7 rano. Głosowanie potrwa do 21. W sprawie bezpieczeństwa dzieci wszyscy muszą mówić jednym głosem, przekonują rządzące i namawiają do szybkiego wdrożenia ustawy umożliwiającej blokowanie nielegalnych treści w internecie. Po atakach uczniów w szkołach Sejm w trybie pilnym przyjął ustawę, która teraz trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta. Wicemarszałek Izby Wyższej z Polski 2050 Maciej Żywno ma nadzieję, że ustawa znacznie szybko obowiązywać.
5: To musi być twarde narzędzie i stąd mamy...

0: Mam nadzieję również, że po przejściu przez Senat ustawy pan prezydent podpisze ustawę, która zabezpieczy treści, tak naprawdę przeciągnie również odpowiedzialność na zarządzających big techów, które będą miały obowiązek reagowania szybciej, bo będą ponosiły za to konsekwencje.
1: Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz zwraca uwagę, że nowe rozwiązania otwierają drogę do nadużywania przepisów.
2: Arbitralnie, bez wyroku sądu będą mogły być blokowane treści i niestety może to doprowadzać do sytuacji, w której po prostu będzie cenzura prewencyjna treści, które wcale nie są nielegalne.
1: To druga próba przyjęcia przepisów. Poprzednio w styczniu ustawę zawetował prezydent, tłumacząc to m.in. możliwością cenzury. 2 miliony Polaków żyją w skrajnym ubóstwie. Oznacza to, że ich miesięczny budżet wynosi mniej niż 1037 zł na osobę. W Polsce próg dochodowy, od którego powinno pomóc państwo, jest określony prawnie, przypomina socjolog Marta Cobel-Tokarska.
3: Różnica jest praktycznie minimalna z ubóstwem skrajnym, ponieważ 1010 zł dla osoby samotnej, 823 zł dla osoby w rodzinie i na szczęście ten próg został podniesiony w ubiegłym roku. Dlatego na przykład można było jeszcze niedawno czytać takie alarmujące artykuły, jak bardzo wzrosło ubóstwo w Polsce. Skoczyło, no bo nagle się okazało, że więcej ludzi się łapie.
1: Problem ubóstwa dotyka nie tylko dorosłych. Jak podaje Federacja Polskich Banków Żywności, w Polsce głoduje ponad 360 tysięcy dzieci. Chodzi przede wszystkim o niedożywienie jakościowe, czyli brak dostępu do pełnowartościowych posiłków. Amerykanka, która przeżyła próbę egzekucji przez podanie śmiertelnego zastrzyku w stanie Tennessee, wróciła do więzienia, poinformował zespół jej prawników. 50-letnia skazana opuściła szpital i została przewieziona do zakładu karnego dla kobiet, w którym przebywa od 30 lat.
4: Krista Pike przeżyła podanie 2 dawek pentobarbitalu podczas próby egzekucji, którą stan Tennessee przeprowadził 30 września w związku ze skazaniem jej za pobicie i zadanie śmiertelnych ciosów nożem swojej koleżance w 1995 roku. Od czasu nieudanej egzekucji Pike przebywała w szpitalu. Jest wdzięczna służbom ratunkowym oraz zespołowi medycznemu za opiekę w tych wyjątkowych okolicznościach. W więzieniu nadal otrzymuje pomoc medyczną, a my będziemy monitorować jej powrót do zdrowia, napisali prawnicy w opublikowanym oświadczeniu. Według Centrum Informacji o Karze Śmierci, Krista Pike jest pierwszą osobą, która przeżyła podanie środków stosowanych do egzekucji metodą śmiertelnego zastrzyku. W następstwie nieudanej egzekucji gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że odwołał wszystkie pozostałe zaplanowane na ten rok wykonania kar śmierci w stanie, uzasadniając to koniecznością przeprowadzenia niezależnej analizy przebiegu nieudanej próby. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Pomnik upamiętniający dziennikarza Jana Kuciaka i jego partnerki odsłonięto w miejscowości Wielka Macza w zachodniej Słowacji. Jednocześnie rzeźba jest poświęcona wolności słowa. Na pomniku widnieje napis: bez was idziemy, dalej dla was. Jan Kuciak został zabity razem z narzeczoną w lutym 2018 roku, najprawdopodobniej w związku ze swoimi tekstami. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Popada przelotne deszcze na zachodzie i Pomorzu. Możliwe są burze. Będzie od 11 do 15 stopni.
6: Autopromocja.
7: Dzień dobry Państwu.
8: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Wykorzystajmy weekend na spokojne rozmowy z dziećmi, apelują psychologowie. Rząd nie odpoczywa, jutro rano odprawa u premiera. Młodzieżowe jednostki ochotniczej straży pożarnej zostały nagrodzone w Katowicach. Nie udało się pobić rekordu liczby osób śpiewających Barkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ataki nożowników, fala komentarzy w mediach, panika w komunikatorach, patrole policyjne przed szkołami i dezinformacja. Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami ostatnich dni. Sobota i niedziela to dobry czas, by wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego MEDIS w Katowicach.
2: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzieży, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się od tych wszystkich emocji, które się dzieją, ale też od tego, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
0: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze pomagają budować system odporności społecznej, popularyzując właściwe zachowania w sytuacjach kryzysowych, mówił dzisiaj w Katowicach wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański. Zaznaczył, że drużyny te niosą najlepszy potencjał do przyszłego zasilania profesjonalnych kadr strażaków. Wiceminister uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych drużyn pożarniczych pod nazwą Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 drużyn. Członków 61 z nich nagrodzono dziś w Katowicach. Ekspozycję poświęconą Albrechtowi Dürerowi, na której można obejrzeć także dzieła tego żyjącego na przełomie XV i XVI wieku niemieckiego malarza, grafika i rysownika, udostępnia Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Ekspozycja w kręgu Albrechta Dürera prezentuje ryciny, ex-librisy, reprodukcje rysunków, karty pocztowe i książki ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bielskiego Muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Rekord w liczbie osób śpiewających Barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu weszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak to wyglądało w Katowicach, sprawdzał Artur Zubek.

0: drodzy moi, mamy 30 instrumentów, które zagrały Barkę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Barka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że w przyszłym roku próba pobicia rekordu

0: raportu zostanie powtórzona. Noc z zachmurzeniem od całkowitego po umiarkowane, początkowo lokalnie przelotnie pokropi. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 10 października. Jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Utrudnienia w ruchu na trasie Wyszogród-Zakroczem na Mazowszu. W Chociszewie doszło do tragicznego wypadku. Cisza wyborcza w Krakowie. Jutro druga tura przedterminowych wyborów prezydenta miasta. Rosja twierdzi, że zmarła pracownica laboratorium w obwodzie irkuckim nie była zakażona dżumą. Wypadek na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Chociszewo na Mazowszu. Nie żyje jedna osoba, to kierowca samochodu dostawczego, mówi Eliza Koźlicka z policji w Płońsku.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 42-letni kierujący Volkswagenem z nieustalonych dotąd przyczyn stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie cmentarza. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Policjanci ustalają dokładne okoliczności i przyczyny tego tragicznego zdarzenia.
2: Na odcinku Wyszogród-Zakroczym obowiązuje ruch wahadłowy. Wciąż nie wiadomo, dlaczego 21-latka zaatakowała 17-latka trafiła do szpitala. Dwie inne osoby doznały drobnych obrażeń. Do ataku doszło około południa. Napastniczka została zatrzymana.
4: Wszystko wydarzyło się pod sekretariatem szkoły. 21-letnia uczennica ugodziła nożem nastolatkę, która miała dopiero dostarczyć dokumenty do szkoły. Nie ma potwierdzenia, że kobiety znały się wcześniej, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
5: 17-letnia kobieta, która została odwieziona do szpitala z ranami ciętymi, przedramienia, w stanie niezagrażającym życiu.
4: W wyniku ataku lekkie obrażenia odniosły także dwie inne kobiety. Zostały opatrzone na miejscu. Przed przyjazdem funkcjonariuszy jeden z pracowników szkoły obezwładnił napastniczkę i odebrał jej niebezpieczne narzędzie. Kobieta jest przesłuchiwana. Jej motywy nie są jeszcze znane. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Jutro o 8.30 w kancelarii premiera odbędzie się specjalna odprawa z udziałem ministrów i służb z inicjatywy Donalda Tuska. Poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka. Spotkanie zostało zwołane w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji. Jutro krakowianie wybiorą nowego prezydenta miasta. W drugiej turze o władzę w stolicy Małopolski walczy dwoje kandydatów, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Do ich zamknięcia trwa cisza wyborcza, przypomina Barbara Golanko, dyrektorka krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.
6: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
2: Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców. U zmarłej pracownicy laboratorium w obwodzie irkuckim nie wykryto dżumy. Taką informację władze Rosji przekazały Światowej Organizacji Zdrowia po tym, jak ta wysłała do Moskwy oficjalne pytanie w tej sprawie. Kluczową niewiadomą pozostaje brak potwierdzonej diagnozy u zmarłej, zaznacza WHO we wpisie w internecie. Sprawa dotyczy 28-letniej Darii Szypiłowej, pracownicy Instytutu w obwodzie irkuckim, która trafiła do szpitala z objawami ciężkiego zapalenia płuc 29 września. I zmarła 2 października. Według wcześniejszych doniesień mediów kobieta mogła ulec zakażeniu dżumą płucną w laboratorium. Po jej śmierci służby objęły obserwacją i kwarantanną około 200 osób. Setki drzew do wycięcia przy wrocławskich wałach przeciwpowodziowych to efekt planowanej modernizacji na odcinku Bystrzycy w rejonie Pracz Odrzańskich. Część drzew ze względu na rozmiary może być zakwalifikowana do pomników przyrody, wskazuje przyrodniczka Małgorzata Piszczak.
7: To jest po prostu taki klejnot wrocławskiej przyrody. Tego w ogóle się nie powinno ruszać. To są piękne drzewa, które osiągnęły bardzo duże rozmiary. Część drzew to są drzewa już o rozmiarach pomnikowych, czyli na przykład dla drzew owocowych to są wymiary obwodu pnia zbliżające się do 300 cm, dla dębów powyżej 300 cm.
2: Według Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wycinka drzew to najlepsze możliwe rozwiązanie, tak mówi rzeczniczka instytucji Katarzyna Matysiak.
8: Nie chcielibyśmy, żeby jakiekolwiek drzewo zostało wycięte, to jest oczywiste, ale teraz mamy taki wybór, czyli wycięcie drzew, wzmocnienie wałów i poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców i oczyszczalni ścieków, czy zostawienie tego tak jak jest i czekanie na to, co się stanie, gdy przyjdzie kolejna fala powodziowa. No, mniej więcej mamy taki wybór, prawda? To dosyć brutalny.
2: Prace obejmą ponad 4-kilometrowy odcinek wałów. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu

0: polskieradio24.pl.
1: O sporcie Norbert Michalak.
2: Jagiellonia Białystok przegrała z Górnikiem Zabrze 1-3 w meczu 10. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola dla gospodarzy strzelił Jesus Imas, który powiększył swój dorobek w polskiej Ekstraklasie do 113 trafień i zrównał się z 16. w klasyfikacji Andrzejem Jarosikiem. Bramki dla gości zdobyli Jarosław Kubicki i Sondre Liset oraz Kacper Urbański. W innych meczach Krakowia wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1, a Śląsk Wrocław przegrał z Lechem Poznań 1-4. Liderem tabeli jest Górnik przed Lechem i Legią Warszawa. Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie pokonało New York City 2-1 w meczu Ligi MLS. Kapitan reprezentacji Polski spędził na boisku 71 minut. Za to bramkę zdobył piłkarz FC Porto Oskar Pietoszewski i to po asyście Jakuba Kiwiora. Porto wygrało w meczu na wyjeździe z Maritimo 2-1 w 8. kolejce portugalskiej ekstraklasy. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin są w finale towarzyskiego turnieju Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. W rozgrywanym w Lublinie spotkaniu półfinałowym Bogdanka pokonała tureckie Fenerbahçe 3-0, mówi rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda.
3: Tak, jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem wrócić tutaj na halę. Już tęskniłem za tą atmosferą, za tymi ludźmi tutaj, którzy nas wspierają, no i za drużyną. Także bardzo się cieszę, że tak się przywitaliśmy z publicznością po tej przerwie kadrowej, po tej przerwie wakacyjnej. To był pokaz fajnej siatkówki i dobry prognostyk przed tym, co w tym sezonie przed nami. Także dobra robota wykonana i co mogę powiedzieć, nie było za dużo odpoczynku, ale wystarczająco, żeby być naładowanym na ten sezon.
2: W finale Bogdanka zmierzy się z projektem Warszawa. Hubert Hurkacz w turnieju w Szanghaju w trzeciej rundzie zagra z reprezentantem gospodarzy Choi. Polak przystąpi do spotkania po zwycięstwie nad Nowakiem Dżokowiczem 6-4, 6-3. Mecz Polaka z Chińczykiem jutro około 7 czasu polskiego.
1: Jutro pochmurno, ale będą też przejaśnienia i rozpogodzenia. Popada przelotny deszcz, a na zachodzie i Pomorzu możliwe są burze. Termometry wskażą od 11 do 15 stopni.
4: Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Gdzie indziej miałaś dziś być? I tak za dużo myśli w głowie mam, więc bardzo proszę z niej wyjść. Przypomniał mi się twój głos, że zawsze

0: Jest 21. Wykorzystajmy weekend na spokojne rozmowy z dziećmi, apelują psychologowie. Rząd nie odpoczywa, jutro rano odprawa u premiera. Młodzieżowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały nagrodzone w Katowicach. Nie udało się pobić rekordu liczby osób śpiewających Barkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ataki nożowników, fala komentarzy w mediach, panika w komunikatorach, patrole policyjne przed szkołami i dezinformacja. Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami ostatnich dni. Sobota i niedziela to dobry czas, by wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego MEDIS w Katowicach.
2: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzieży, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się od tych wszystkich emocji, które się dzieją, ale też od tego, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
0: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Młodzieżowe i dziecięce drużyny pożarnicze pomagają budować system odporności społecznej, popularyzując właściwe zachowania w sytuacjach kryzysowych, mówił dzisiaj w Katowicach wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański. Zaznaczył, że drużyny te niosą najlepszy potencjał do przyszłego zasilania profesjonalnych kadr strażaków. Wiceminister uczestniczył w uroczystości wręczenia dyplomów laureatom konkursu dla dziecięcych i młodzieżowych.

nowych drużyn pożarniczych pod nazwą Budujemy System Odporności Społecznej w lokalnych społecznościach. W ogólnopolskim konkursie wzięło udział ponad 900 drużyn. Członków 61 z nich nagrodzono dziś w Katowicach. Ekspozycję poświęconą Albrechtowi Dürerowi, na której można obejrzeć także dzieła tego żyjącego na przełomie XV i XVI wieku niemieckiego malarza, grafika i rysownika, udostępnia Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej. Ekspozycja w kręgu Albrechta Dürera prezentuje ryciny, ex-librisy, reprodukcje rysunków, karty pocztowe i książki ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Bielskiego Muzeum oraz z kolekcji prywatnych. Rekord w liczbie osób śpiewających barkę nie został pobity. Dziś na katowickim rynku z inicjatywą ustanowienia nowego rekordu wyszli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Najlepszy wynik pod tym względem udało się osiągnąć w ubiegłym roku w Świdniku w województwie lubelskim. Znany utwór religijny zaśpiewało wtedy prawie 200 osób. A jak to wyglądało w Katowicach, sprawdzał Artur Zubek.

0: drodzy moi, mamy 30 instrumentów, które zagrały Markę i 80 osób, które śpiewało na katowickim rynku. Brawo, brawo, brawo. Dziękuję wam bardzo.
1: Marka została odśpiewana z okazji 26 Dnia Papieskiego, który przypada jutro. Inicjatorzy akcji zapowiadają, że w przyszłym roku próba pobicia rekordu zostanie powtórzona. Noc z zachmurzeniem od całkowitego po umiarkowane, początkowo lokalnie przelotnie pokropi. Temperatura od 7 do 9 stopni. Jutro do 16 i zmienna pogoda.
2: Tu Radio Dźwięk.
3: Cztery minuty po północy. Ewa Worobiec, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Alert RCB, uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert RCB w brzmieniu jak powyżej wysłano do mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego. 21-letnia kobieta, która zaatakowała nożem trzy osoby na terenie niepublicznej szkoły w Warszawie, jest w rękach policji. Ranna 17-latka trafiła do szpitala z ranami ciętymi przedramienia. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pozostałe dwie poszkodowane zostały opatrzone na miejscu. W obliczu ostatnich ataków w szkołach policja prowadzi również aktywność, sprawdzi również aktywność napastniczki w internecie, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik Komendy Stołecznej Policji Jacek Wiśniewski.
4: Żywo jesteśmy wszyscy zainteresowani tym, jaki ślad cyfrowy każda z tych osób, a przede wszystkim sprawczyni czy sprawca każdorazowo zostawia. Czy były sygnały świadczące o tym, że czyniła przygotowania albo świadczące o jakimś niestabilnym charakterze bądź jakichś intencjach. No to wszystko zawsze jest przedmiotem zainteresowania śledczych.
3: Ludowcy chcą wprowadzić zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Zapowiedział to prezes partii i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wnioskowaliśmy o ograniczenie możliwości korzystania z telefonów komórkowych. Kolejny krok, dla mnie osobiście też jestem ciekawy waszego zdania, ale zachęcam do tego. Powinniśmy wprowadzić w polskim parlamencie i przyjąć jak najszybciej ustawę o zakazie mediów społecznościowych do 16 roku życia.
3: W tym tygodniu doszło do ataków nożowników w szkołach w Leszczy-Dole, Nowinach, Ostrołęce i wczoraj w Warszawie. Nie żyje jedna osoba, kilkanaście jest rannych. Policja podkreśla, że ataki nie są ze sobą powiązane. Dziś mieszkańcy Krakowa wybiorą nowego prezydenta miasta. Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy mieszkańców. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Od północy w sobotę do zamknięcia lokali trwa cisza wyborcza, mówi Barbara Golanko z Krajowego Biura Wyborczego.
6: My apelujemy ze swojej strony, bardzo prosimy, żeby się już powstrzymać od komentarzy, publikacji. Natomiast co ważne, te materiały, które już, bo przede wszystkim tutaj chodzi o internet, który jest takim rzeczywiście bardzo potężnym, szerokim medium. Materiały, które zostały do tej północy wygenerowane, powieszone na stronach internetowych, mogą zostać pod warunkiem oczywiście, że nie będzie już żadnej ingerencji w treści, które zostały tam zawarte.
3: Pod Wawelem organizowane jest

0: Powia półmaraton, który spowoduje utrudnienia w ruchu i w dotarciu do niektórych lokali wyborczych w godzinach od 10 do 13. Złagodzone zapisy dotyczące systemu ETS w najnowszym projekcie unijnego budżetu na lata 2028-34, ale dla Polski to za mało. Zgodnie z propozycją irlandzkiej prezydencji, Polska nie musiałaby od razu przekazywać 30% przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji dwutlenku węgla do unijnego budżetu. Te pieniądze zostałyby w budżecie krajowym, informuje brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
1: Zapisy w najnowszej propozycji budżetowej przygotowanej przez Irlandię są na razie dość ogólne, natomiast rozważane są różne opcje. Jak ustaliłam, Polska w pierwszych latach obowiązywania unijnego budżetu nie musiałaby do niego przekazywać całej 30% puli przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. Dopiero później dochodziłaby stopniowo do normalnej stawki. To korzystniejsza finansowo propozycja, przyznał w rozmowie ze mną wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki, ale od razu dodał, że wymaga ona dalszych negocjacji. Polska od początku argumentowała, że przychody ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 nie powinny być traktowane jako źródła finansowania unijnego budżetu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Jest wielu rannych w ataku na lotnisko w Riyadzie, potwierdza Saudyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego. Port wstrzymuje operacje lotnicze.
2: Po eksplozji w kierunku lotniska ruszyło kilkanaście karetek. Poszkodowani leżeli na podłodze terminalu. Nie wiadomo, ile osób zostało rannych. Pasażerów przeniesiono do innej części obiektu. Wczoraj w ataku jemeńskich Hutich na lotnisko w saudyjskiej stolicy zginął pracownik, a jeden z samolotów został uszkodzony. Dzień wcześniej zginęło tam troje Saudyjczyków. W minionym tygodniu większość linii lotniczych zawiesiła loty do Riyadu, a kolejne nadal odwołują połączenia. Po ostatnich atakach Hutich na Riyad, Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego zaleciła liniom lotniczym unikanie lotów w części przestrzeni powietrznej nad Arabią Saudyjską, w tym nad jej stolicą. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio.
0: Tymczasem koalicja jemeńskich sił rządowych i Arabii Saudyjskiej twierdzi, że odzyskuje kontrolę nad cieśniną Bab al-Mandab, jeśli siły miałyby odbić z rąk Hutich m.in. strategicznie położoną wyspę Perim. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, głównie na południu, południowym wschodzie i na wybrzeżu. Wysoko w Tatrach opady śniegu, miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 3 cm. W drugiej połowie nocy na wschodzie lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura od 6 do 10 stopni. W niedzielę przelotne opady deszczu, na wybrzeżu także burze i lokalnie opady krupy śnieżnej. Temperatura w dzień od 11 do 15 stopni.
3: Jedynka. Polskie Radio.
0: 10 minut.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście, myślisz, że nie pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie.

0: Jest 21. Wykorzystajmy weekend na spokojne rozmowy z dziećmi, apelują psychologowie. Rząd nie odpoczywa, jutro rano odprawa u premiera. Młodzieżowe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zostały nagrodzone w Katowicach. Nie udało się pobić rekordu liczby osób śpiewających Barkę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Ataki nożowników, fala komentarzy w mediach, panika w komunikatorach, patrole policyjne przed szkołami i dezinformacja. Wiele osób próbuje zmierzyć się z wydarzeniami ostatnich dni. Sobota i niedziela to dobry czas, by wyciszyć emocje i skupić się na naszych dzieciach, mówi psycholog Katarzyna Jaworska z Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego MEDIS w Katowicach.
2: We wszelkich sytuacjach kryzysowych my dorośli, szczególnie jeżeli sytuacja dotyczy dzieci i młodzi, my dorośli powinniśmy zachować spokój. Powinniśmy zdystansować się wszystkich emocji, które się dzieją, ale też to, co publikują media. Najważniejsze jest, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa dzieci i młodych ludzi.
0: Jutro rano odbędzie się tymczasem odprawa u premiera z udziałem ministrów edukacji, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, cyfryzacji oraz koordynatora służb specjalnych. Ma ona dotyczyć ostatnich aktów przemocy w szkołach i fali dezinformacji.
1: Polskie Radio.